To jest punchline, kto to BTS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie. Tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Yo. Aha. Yo. Do zmiany gry byłem w swoich oczach kandydatem, a teraz chyba starym dziadem.

masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz.

This is a hard thing to tell.

0: Czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy!

Kupiłem Hyundai'u, jedna mordka zwykle sprzedaje ci płyną to co ci pają. Ale żołądkowa gorzka, koleżka koks ma katar ten nie od nieżytu, twoja ślina gorzka jest pierwszy raz w życiu. Skóra łapie promień słońca, widać, że nazajutrz przyjdzie.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Gdy byłem mały, chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach, a ty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż, to byłem szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Zróbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypek.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko ci znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

indigo w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans i od świtu zen, a tu neptyk, narcyz, nieogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Po co ta ocena, jak i tak przestrzelisz, mniejsza w którą stronę.

0: jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać, lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Może stracisz wszystko, jeśli były skopiowane.

ludzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: dla siebie osobiście zdrowia życzę, dla moich dzieci szczęścia, zgody w domu, a dla wszystkich ludzi w Polsce, żeby nam się lepiej żyło i żeby był spokój na całym świecie.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Jak Gulliver odwiedziłem znów zielone płuca Polski. Bebechy przewierciły smak kołyki, już mam dość. Zostało nas pięciu, bo tak wypadło na kości. A znajomości pękają, kiedy za mało jest torcik. Mniam.

Mieć. Nie chce mi się wziąć nic, to jak uciec mam. Dalej jestem w drodze, muszę to wręcz brać. W sensie kasę muszę mieć w rękach. Bez odpowiedzi zostawiam leszcza. Co mi nie życzy, bęczyki skeszlał. Pamiętam.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
2: Najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: w najlepszych z najlepszych? Trzymamy formę.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
2: To jest audycja sportowa czwórki. Audycja sportowa
0: czwórki. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i od razu zaczynamy od cytatu: nie ma niepolityki, wszystko jest polityką. Również, ale przede wszystkim polityką jest sport. Polski Instytut Dyplomacji Sportowej opublikował analizy poświęcone właśnie dyplomacji sportowej i polityzacji sportu w Europie Środkowo-Wschodniej i przestrzeni postsowieckiej, a jednym z redaktorów jest Mieszko Rajkiewicz, który do nas dołączył. Cześć.
3: Witam, dzień dobry.
0: Dyplomacja sportowa. Słownik języka polskiego PWN mówi nam, że dyplomacja to jest działalność przedstawicieli danego państwa reprezentujących jego interesy za granicą, no ale ta działalność może być prowadzona przy użyciu sportu. To na czym właściwie polega dyplomacja sportowa?
3: W zasadzie ma kilka znaczeń, zależy kogo zapytamy, albo inaczej, kiedy zapytamy, bo takie wąskie ujęcie, wąskie postrzeganie dyplomacji sportowej jeszcze 20-30 lat temu w politologii czy w

0: w innych naukach akademickich było wąskie w tym sensie, że to była tylko działalność administracji państwowej w kontekście relacji międzynarodowych z wykorzystaniem wątków sportowych. Natomiast dzisiaj nowa szkoła mówi już trochę szerzej i takim szerszym językiem i szerszym spojrzeniem, czyli jest to każdego rodzaju działalność nie tylko przedstawicieli administracji państwowej, nie tylko ministerstwa, nie tylko kancelaria prezesa Rady Ministrów, czy prezydenta, czy głowy państwa, jakiegokolwiek kraju. Jest to również działalność nieformalna, czyli działalność nieformalnych ambasadorów, tak to nazwijmy, działalność klubów sportowych, związków sportowych, samych sportowców, jest to postawa kibiców, jest to też relacja biznesowa, mówimy też o relacji medialnej, także jest to cały konglomerat osób, instytucji, indywidualności, czy całych grup społecznych, czy grup osobowych, które w jakimś sensie wykorzystują sport do prowadzenia relacji międzynarodowych. I to może być takie pozytywne ujęcie, czyli budujemy pozytywne relacje, pozytywny kontekst tego przecięcia sportu i polityki, a możemy też wykorzystywać ten nasz potencjał w negatywnym sensie, to znaczy uderzając wizerunkowo w inne kraje i budując sojusze, które są przeciwko komuś, tak jak to w kontekście chociażby dyplomacji sportowej wymierzonej przeciwko Federacji Rosyjskiej po agresji na Ukrainę w 2022 roku. Także wątków jest bardzo dużo, szerokie spojrzenie obecnie mówi nam, żeby patrzeć nie tylko na to jako na działalność polityków i przedstawicieli państwowych, dyplomatów, MSZ-u, ale wszyscy uczestnicy, wszyscy aktorzy, którzy biorą udział w spektaklu sportowym, są w pewnym sensie w tę dyplomację sportową zaangażowani.
1: No właśnie, to jest dosyć szerokie ujęcie, to o którym mówiłeś, czyli dyplomacja, która kojarzy nam się przede wszystkim z państwami. Ty tu wymieniasz różnego rodzaju związki, federacje, nawet sportowców, czyli rozumiem, że taki Robert Lewandowski jest podmiotem, jeśli chodzi właśnie o dyplomację sportową. On jest właściwie, można powiedzieć, ambasadorem też Polski w świecie sportu, w świecie międzynarodowego sportu.
0: Dokładnie tak. I mało tego, sportowcy bardzo często są pierwszym takim momentem styczności obcokrajowca z danym krajem. Jeśli pojedziemy na Daleki Wschód, albo do Afryki, albo do innych państw europejskich, to jeśli powiemy Polska, to wielu pomyśli Robert Lewandowski. Kiedyś myślało się Jan Paweł II, Lech Wałęsa, dzisiaj mówimy Robert Lewandowski, Iga Świątek, bo sportowcy, ale też szerzej, nie tylko sportowcy, aktorzy, artyści są kojarzeni z danym krajem i to oni są takim pierwszym momentem styczności. Jeśli dany sportowiec, czy też jak wspomniałem szerzej, a artysta, artystka jest pozytywnie odbierany, jest wesołą osobą, ma bardzo dobry wizerunek, jest wybitnym sportowcem, no to poniekąd psychologicznie wpływa na postrzegania innych obywateli Polski i często, no, myślę, że możemy w praktyce sami czasem to poczuć, że jeśli jedziemy nawet na wakacje za granicę i mówimy, skąd jesteśmy, to można odczuć, kogo się lubi. Jeśli w danym kraju lubią tego Polaka, który jest znany z chociażby, no nie wiem, tak jakbyśmy we Włoszech teraz powiedzieli Piotr Zieliński, wielu wie, kim jest Piotr Zieliński. Jeśli powiemy teraz w Barcelonie Wojciech Szczęsny, wielu będzie wiedziało, skąd jest Wojciech Szczęsny i to ma wpływ na takim poziomie, powiedziałbym, globalnym w dużym ujęciu, ale też na takim poziomie mikro, a nie makro, czyli gdzieś te relacje społeczne i relacje polityczne są tylko i wyłącznie potencjalną wypadkową tego, jak społeczeństwa siebie postrzegają, a sportowcy po prostu pomagają w budowaniu tego wizerunku.
1: My nawet nie zdajemy sobie sprawy, tutaj wspominając wywołanego przez ciebie Piotra Zielińskiego, jakim on jest skarbem narodowym, no bo właściwie on jest obecnie w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o piłkarzy z zagranicy, którzy rozegrali największą liczbę meczów w lidze włoskiej, w Serie A. Ale jakie właściwie nam takie realne korzyści przynoszą nasi sportowi ambasadorzy w świecie, bo powiedziałeś tutaj o tym, że na przykład może się zdarzyć, że pojedziemy gdzieś na urlop, powiemy nazwisko Lewandowski albo że jesteśmy z Polski, to od razu skojarzenie Lewandowski, Świątek. Tylko że to się tutaj właściwie mówimy o pewnego rodzaju sympatii, pewnego rodzaju miłej rozmowie, natomiast jakie

0: realne korzyści, już będąc tak super pragmatycznym, przynosi Robert Lewandowski i Iga Świątek państwu polskiemu? Bądźmy tutaj praktyczni.
1: Z praktycznego punktu widzenia trzeba by po prostu posadzić w jednym pomieszczeniu ekonomistów, psychologów, politologów, badaczy nauk socjologicznych

0: państwa, czyli coś, co nie do końca tak wprost wpływa na przeliczalne rzeczy. I...
1: Czyli taka miękka siła, bo mamy hard power, czyli na przykład siła państwa liczona w oparciu na przykład o siłę wojska.
0: A soft lub siłę ekonomiczną.
1: Lub siłę ekonomiczną, tak. A soft power to jest ta miękka siła wykorzystywana, no tutaj choćby przykład sztandarowy K-pop i Korea Południowa.
0: K-pop, Korea Południowa, Bollywood z Indii, możemy mówić oczywiście o Hollywood i wpływie kultury amerykańskiej na cały glob, no więc sport mówi językiem uniwersalnym i każde państwo ma szansę dojść do jakiegoś poziomu. Więc tu możemy mówić o pewnym takim asecie w polityce soft powerowej państwa, który nie do końca jest przeliczany. Ale jeśli moglibyśmy spróbować przeprowadzić jakiś ciąg myślowy, który by nas doprowadził do jakiegoś konkretu, do takiego pragmatycznego podejścia, to możemy mówić przede wszystkim o tym, że sportowcy, którzy za granicą osiągają pewien status, nie mówię już tylko majątkowy, ale też przede wszystkim w pewnej relacji społecznej i wchodzą w pewne elity społeczne w danym kraju, czy to we Włoszech, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i tak dalej, no to kontakty takich osób są nie do przecenienia. Przykładowo Zbigniew Boniek, który swoim statusem piłkarskim doszedł do pewnego poziomu również znaczenia w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Europejskiej, czyli w UEFA. I poprzez fakt posiadania pewnego wizerunku, znajomości i wpływów miał możliwość wprowadzenia postrzegania Polski jako ciekawego rynku do organizowania dużych meczów piłkarskich z finałem Ligi Europy czy Ligi Konferencji na czele. Euro 2012 to jest trochę inny wątek, ale tutaj niewątpliwie mocna pozycja Zbigniewa Bońka gdzieś w UEFA miała swoje znaczenie, chociaż nie on był tutaj główną postacią. Odbiłem piłeczkę do pana Surkisa z Ukrainy. Ale chodzi mi o to, że sportowiec, który osiągnie pewien status społeczny, jest w pewnych elitach społeczno-politycznych danego kraju postrzegany jako osoba, z którą warto rozmawiać, to po prostu otwiera furtkę, otwiera kilka drzwi do relacji różnych, biznesowych, społecznych, czy chociażby właśnie kwestii organizacji wydarzeń sportowych, które już możemy próbować przeliczyć na wzrost zatrudnienia w sektorze związanym z organizacją danego wydarzenia, na ewentualne wydatki osób, które przyjadą do kraju, który organizuje dane wydarzenie, czy wzrost z tytułu turystyki sportowej, no bo taki segment też możemy wyróżnić. Więc ja bym nie próbował tak na siłę przeliczać wszystkiego, natomiast możemy mówić, że osoby, które są rozpoznawalne na świecie, ułatwiają pewne negocjacje, ułatwiają pewne procesy i wręcz bym powiedział, że je przyspieszają, więc osoby, które dużo znaczą na arenie sportowej w trakcie swojej kariery, później mogą, oczywiście to nie jest tendencja stała, mogą przekuć ten swój status w coś konkretnego dla Polski. Zaangażowanie podmiotów biznesowych, które są w stanie zainwestować w polską szkołę, na przykład w danej dyscyplinie, którą ten sportowiec uprawia, czy jest to forma zaangażowania na bazie jakichś fundacji, czy stowarzyszeń zagranicznych, które mogą dofinansować polskie szkolenie sportowe, młodzieżowe. No także jest wiele furtek, które można po prostu otwierać i warto chyba z tego korzystać.
1: No tak, i uświadamiać też, będąc osadzonym w tych strukturach międzynarodowych, można uświadamiać osoby, które pracują choćby w tych wielkich podmiotach typu FIFA czy UEFA, choćby takie prozaiczne rzeczy jak polecenie jakiegoś utalentowanego piłkarza albo pochwalenie się rozwiniętą infrastrukturą, o której być może nawet dana osoba, z którą Zbigniew Boniek by mógł rozmawiać, nie miała pojęcia i potem może być wręcz zaskoczona, że rzeczywiście tutaj opłaca się zorganizować, załóżmy, młodzieżowy turniej. Mieszko Rajkiewicz, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, jest razem z nami. Za chwilę sobie porozmawiamy o początkach dyplomacji sportowej. Kiedy w ogóle to wszystko się zaczęło?
2: Ale temat.
3: Ale temat.
2: Zostań z czwórką.
3: Zostań z czwórką. Czwórce.
2: W czwórce.
3: W czwórce.
2: Dbamy o waszą formę.
3: Dbamy o waszą formę.

0: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
2: W audycji sportowej rozmawiamy o dyplomacji sportowej. Razem z nami jest Mieszko Rajkiewicz. Kiedy właściwie dyplomacja sportowa się zaczęła?
3: Pierwszym takim sztandarowym przykładem wykorzystania imprezy sportowej do prowadzenia polityki wizerunkowej za granicą, to trzeba wrócić do tragicznych przykładów, bo mówimy o faszystowskich Włoszech 1934 rok, 1934 rok i nazistowskie Niemcy 1936 rok. Mistrzostwa świata w piłce nożnej we Włoszech i Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku, ale warto też przypomnieć, że tego samego roku w Niemczech były również zimowe Igrzyska Olimpijskie w Gapa. To są takie pierwsze bardzo instrumentalne przykłady, które pokazują, że coś, co się nie nazywało wtedy jeszcze dyplomacją sportową, pewne procesy, które dzisiaj wykorzystują wszystkie kraje. Nie tylko te, które nazywamy reżimami niedemokratycznymi, ale też reżimy demokratyczne, jak USA, jak Francja, jak Włochy, też korzystają z tych samych narzędzi. W latach 30. było to pierwszy raz na taką skalę wykorzystane i dzisiaj historycy, politolodzy patrzą na te wydarzenia jako te, które powiedzmy jakiś fundament zbudowały w zakresie procesów. Do czego one zostały wykorzystane, to jest osobna historia i moralnie wiadomo, nie będziemy tego oceniać pozytywnie. Natomiast procesy są bardzo podobne i tożsame z tym, co w XXI wieku widzimy. Pierwszy raz pojęcia dyplomacja sportowa było ukute na bazie tak naprawdę pojęcia soft power, które dopiero w latach 90. amerykański politolog Joseph Nye stworzył i to pojęcie pozwoliło nazwać wiele rzeczy, nazwać te procesy, które i tak zachodziły w polityce międzynarodowej, w społeczeństwach, w relacjach między społeczeństwami, a dyplomacja sportowa zaczęła pojawiać się w przede wszystkim literaturze anglosaskiej też pod koniec lat 90., wczesne lata 00 XXI wieku. To wtedy możemy mówić o coraz szerszym mówieniu o dyplomacji sportowej jako pewnym konkretnym zjawisku, które

0: można zbadać, które można próbować klasyfikować i nadawać temu jakieś ramy. Dzisiaj to przebija się już do, powiedziałbym, szerszego grona. Bardziej powszechna staje się ta nazwa, w zasadzie to pojęcie, i trafiamy pod strzechy, jak to się mówi. Cieszy to, że rośnie takie zrozumienie, że sport można wykorzystywać politycznie w pozytywnym kontekście, bo hasło "nie łączmy sportu i polityki" to jest mrzonka. Te sport i polityka zawsze były połączone, będą i są nadal połączone. Możemy znaleźć naprawdę sporo ciekawych przykładów, gdzie połączenie sportu i polityki dało pozytywne efekty, jak chociażby wspomniana dyplomacja ping-pongowa lata 70. między USA a Chinami, dyplomacja krykietowa między Pakistanem a Indiami, to też wielokrotnie przekuło się w pozytywne efekty mimo trudnej relacji między tymi państwami. Mówimy o dyplomacji futbolowej między Armenią a Azerbejdżanem. Wiele naprawdę ciekawych historii z pozytywnym kontekstem można znaleźć.
1: To jeszcze do tych przykładów dyplomacji sportowej wrócimy. Ja myślałem, właściwie, bo ty wyszedłeś od lat 30. ubiegłego wieku, faszystowskie Włochy i III Rzesza, rok 1930, Igrzyska Olimpijskie. Swoją drogą trzeba przypomnieć jeszcze o tym, że MKOL nie tak dawno wystawił na swojej stronie koszulki, gdzie można było kupić koszulkę z takim nadrukiem, z każdym edycji Igrzysk Olimpijskich, i te koszulki z tą edycją 1936 III Rzesza właściwie wszystkie się sprzedały. Oczywiście kontrowersje z jednej strony, że ktoś wpadł na pomysł, żeby takie koszulki do sprzedaży wprowadzić, a z drugiej strony, że właściwie zapasy się wyczerpały. Ja myślałem, że wyjdziesz jednak od starożytności, bo właściwie wasza analiza, tu tutaj przypominamy, że Polski Instytut Dyplomacji Sportowej opublikował analizy poświęcone dyplomacji sportowej i polityzacji sportu w Europie Środkowo-Wschodniej i tej przestrzeni postsowieckiej. One są dostępne online, także można je przeczytać. Bardzo polecam. I tam wychodzicie właśnie jednak od starożytności, że to się zaczęło już w starożytnej Grecji.
0: W antyku, tak. Rzeczywiście możemy do prehistorii politycznej spojrzeć. Rzeczywiście, no tak, skupiłem się na tym, co jest nam gdzieś tam bliższe historycznie i łatwiej być może przyswajalne, ale tak. Ja niestety w tej chwili nie pamiętam, jak nazywał się grecki polityk, który wykorzystywał wyścigi rydwanów do tworzenia pewnej iluzji w społeczeństwie greckim. To było bodajże Polis Ateny, które w wojnie peloponeskiej było w fazie raczej przegrywającej i wykorzystywał wyścigi rydwanów, czyli takie zorganizowane konkretne wydarzenie, które potem mogliśmy obserwować przy chociażby starożytnych igrzyskach. Wykorzystał do tworzenia pewnej iluzji i zakłamywania rzeczywistości. Wykorzystywał bądź co bądź sportowe wydarzenie do nawiązywania przede wszystkim po pierwsze relacji, a po drugie właśnie ta budowanie odpowiedniego wizerunku, pożądanego wizerunku wśród społeczeństwa i społeczności spoza Aten. Także no, myślę, że sięgając do historii starożytnej Grecji, można tych przykładów się dokopać więcej, bo rzeczywiście te procesy są bardzo uniwersalne i niezależnie kto je wykorzystuje, kiedy je wykorzystuje, są po prostu podobne.
1: No to a propos tego, co powiedziałeś, wojna peloponeska, ja serdecznie polecam przeczytać Wojnę Peloponeską Tukidydesa, słynnego historyka, to jest też taka jedna z obowiązkowych lektur na stosunkach międzynarodowych. Sam ją przerabiałem i tam jest właśnie też świetnie pokazana szkoła realizmu. Realizm, czyli jedna z głównych teorii stosunków międzynarodowych, gdzie rządzi siła, gdzie silny ma zawsze rację, i to też można w bardzo ciekawy sposób przenieść na czasy współczesne i na podstawie patrzeć w ogóle przez pryzmat tej księgi i obserwować to, co dzieje się aktualnie, obecnie na świecie. Ale my dzisiaj o dyplomacji sportowej z Mieszkiem Rajkiewiczem rozmawiamy. Mieszko Rajkiewicz, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Za chwilę sobie trochę rozwiniemy te przykłady dyplomacji, choćby ping-pongowej czy krykietowej. Za chwilę do was wracamy. Tacy goście. Tacy goście. Tylko w czwórce. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport. Sport.

0: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Gol! Audycja sportowa w czwórce.
3: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Mieszko Rajkiewicz. Rozmawiamy o dyplomacji sportowej, a to dlatego, że niedawno został opublikowany taki dokument. To są analizy poświęcone dyplomacji sportowej i polityzacji sportu w Europie Środkowo-Wschodniej i przestrzeni postsowieckiej. Tutaj, Mieszko, już rzuciliśmy kilka przykładów. Dyplomacja ping-pongowa, czyli ten najbardziej sztandarowy przykład, przełamanie takiego impasu w stosunkach amerykańsko-chińskich ze stratą dla Republiki Chińskiej, znanej współcześnie też jako Tajwan. O co w tym chodziło?
4: W zasadzie relacji nie było żadnych. Po wojnie domowej w Chinach ukonstytuowała się Chińska Republika Ludowa. Republika Chińska musiała uciekać na wyspę Tajwan i tam pozostała do dzisiaj. Natomiast Chińska Republika Ludowa była tworem komunistycznym, który przez 20-30 lat dojrzewał i nie był to anonimowy gracz na arenie międzynarodowej, chociaż rzeczywiście ZSRR był tutaj tą wiodącą siłą w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i głównym konkurentem, to w ramach polityki nieuznawania Chińskiej Republiki Ludowej Stany Zjednoczone nie miały po prostu żadnych relacji. Natomiast nie można było zignorować faktu, że duży kraj istnieje i trzeba było jakoś próbować odciągnąć od strefy wpływów radzieckich. Więc tutaj Amerykanie trochę przypadkiem, ale jednak wpadli na pomysł po tym, jak amerykańscy zawodnicy tenisa stołowego na Mistrzostwach Świata w Japonii
3: w Nagoi.

0: Tak, zaprezentowali się na tyle dobrze, że rywalizowali jak równy z równym z reprezentantami azjatyckimi, właśnie przede wszystkim Japonii czy Chin. I tutaj, jeśli dobrze pamiętam, Henry Kissinger gdzieś zasłyszał taką historię, że zostali ci Amerykanie bardzo dobrze odebrani przez rywali swoich chińskich, że z uznaniem o Amerykanach Chińczycy się wypowiadali, więc doszło do zorganizowanego meczu towarzyskiego, w ramach którego chińskie media i chińskie społeczeństwo pierwszy raz poznało w ogóle jakąkolwiek inną... W zasadzie to była pierwsza styczność z Amerykanami, z przedstawicielami Zachodu w sensie sportowym dla Chin, i tutaj możemy mówić o pewnym przełamaniu, bo amerykańska administracja prezydenta, jeśli dobrze pamiętam, to był prezydent Nixon. Tak jest, uznała, że jest to doskonała okazja do tego, żeby z taką wizytą amerykańskich zawodników tenisa stołowego do Chin na takie towarzyskie mecze udała się również administracja oficjalna rządowa, jeszcze bez prezydenta, ale już chociażby właśnie z Henry Kissingerem. No i doszło do przełamania tego impasu, bo mecze tenisa stołowego stały się doskonałą platformą do rozmów formalnych i nieformalnych, co doprowadziło do bodajże rok później spotkania na najwyższym poziomie politycznym, czyli prezydent Mao Zedong i prezydent Nixon. Także tutaj możemy mówić o ciekawym przykładzie, gdzie rzeczywiście mecze sportowe, w tym przypadku jednej z najważniejszych dyscyplin sportowych dla Chin, i do dzisiaj zresztą tak jest, tenis stołowy, nie trzeba mówić, jakie sukcesy Chińczycy odnoszą w tym sporcie. No, okazało się, że można skutecznie przełamać pewien impas. Tylko tak jak mówię, już wtedy dostrzeżono ważny kontekst nieformalności tego procesu i tutaj to bardzo pomogło.
1: No to teraz przeskakujemy do współczesności i o Polsce porozmawiajmy. Jak się ma polska dyplomacja sportowa? Jakie atuty możemy wyróżnić, a w czym jeszcze kulejemy?
0: Polska dyplomacja sportowa ma się coraz lepiej. Nie jest jeszcze oczywiście na takim poziomie, jakim mogłaby być, bo wiele państw europejskich szczególnie ma wprowadzoną, jeśli nie konkretną już strategię dyplomacji sportowej, to zaczyna tworzyć pewne ramy odpowiednich działań. Irlandia, Włochy, Ukraina naturalnie też, Francja, oczywiście również Stany Zjednoczone mają pewne ramy strategiczne, wokół których się poruszają. I to, co cieszy, to na pewno fakt, że my mamy bardzo duży potencjał naszego sportowego soft power, bo oprócz tego dokumentu, o którym sobie, w zasadzie takiego tej publikacji, o której sobie dzisiaj rozmawiamy, to my w zeszłym roku opublikowaliśmy raport dotyczący sportowego soft power ranking państw i w tym roku też opublikowaliśmy taki raport, za darmo jest dostępny na naszej stronie. I tam bierzemy pod uwagę 6 czynników, które wpływają na potencjał sportowego soft power kraju, co wprost możemy przełożyć na jakość dyplomacji sportowej. Na 60 przeanalizowanych państw Polska w tym roku wychodzi nam na bodaj 17 miejscu. 17 lub 18, w tej chwili nie pamiętam, ale jednak jest wyżej. Jest awans względem zeszłorocznego rankingu, bo mamy potencjał. Przede wszystkim, no właśnie, sportowcy. Globalne gwiazdy. Robert Lewandowski, jeszcze grający. Trzeba pamiętać, że ten aset naszego sportowego soft power kiedyś się skończy, ale nadal ten fakt trzeba wspomnieć. Iga Świątek również. W ramach innych dyscyplin, ważnych może nie z punktu widzenia globalnego, ale regionalnego, w siatkówce jesteśmy potęgą, a siatkówka dla wielu być może sport nie tak istotny jak piłka nożna i nie w każdym europejskim kraju, ale w dalekiej Azji siatkówka jest gigantycznym biznesem i generuje gigantyczne zainteresowanie. Japonia, Tajlandia, Filipiny, generalnie w państwach azjatyckich coraz mocniej siatkówka się ogląda. Więc mówimy o takich elementach, które generują nasz potencjał. Coraz więcej firm polskich jest widocznych w ramach sponsoringu międzynarodowego sportu. To też jest bardzo ciekawy sygnał, który buduje nasz potencjał. Czy mamy coraz więcej, chociaż to jest oczywiście do poprawy na teraz, co można szybko zrobić, ale mamy niemało osób, które są reprezentantami naszego kraju w ramach różnych struktur międzynarodowych sportowych i oczywiście mówimy to o zarządach, chociażby Międzynarodowa Unia Kolarska, Maja Włoszczowska jako członkini MKOL, czy World Sailing również mamy przedstawiciela, także

0: trzeba mieć więcej osób, które będą w stanie być naszym takim uchem i lobbować za ewentualnymi polskimi sprawami. Więc ta dyplomacja sportowa u nas ma potencjał, jeśli ułożymy to w jakieś pewne ramy, nad czym my, nie ukrywam, chcemy pracować i na naszą rękę, ale również w porozumieniu z administracją państwową, no to wtedy rzeczywiście możemy to próbować ubrać w konkretne pomysły, w konkretne procesy, w jaki sposób korzystać ze sportu tutaj w Polsce, by nawiązywać pewne relacje, albo je podtrzymywać, albo poprawiać. No prosty przykład. Do Bogdanki, do Lublina w przyszłym sezonie trafi największa gwiazda japońskiej siatkówki, Ram Takahashi. To jest fantastyczna okazja, żeby Lublin wypromować w społeczeństwie japońskim. Ja nie muszę mówić, jak oni kochają Chopina i jak co roku, czy co konkurs, co 4 lata
1: przyjeżdżają i wypełniają Filharmonię Narodową.
0: Za Takahashim też jeżdżą po całym świecie. I jest to doskonała okazja, żeby promować miasto, region w tym kontekście. Tylko te pomysły trzeba jakoś usystematyzować, stworzyć odpowiednią komórkę, czy to w zasadzie międzyresortowo, bo to działania połączone, naczynia połączone MSZ, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, również Kancelaria Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów, to jest bardzo dużo naczyń połączonych, które w ramach strategii można ubrać. My jesteśmy na początku tej drogi.
1: Mieszko Rajkiewicz, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Za chwilę do Was wracamy i porozmawiamy sobie trochę o tym, w jaki sposób polityka była obecna na zimowych igrzyskach olimpijskich 25. edycji.
2: Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.

Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce. Razem z nami Mieszko Rajkiewicz, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. No za nami Igrzyska Olimpijskie, ale cały czas wybrzmiewają głośne echa tej imprezy sportowej. To, co mnie w szczególności zapadło w pamięć, no to dyskwalifikacja Władysława Heraskiewicza ze względu na ten kask, który upamiętniał jego rodaków. Tam było ponad 20 wizerunków poległych Ukraińców właśnie w wojnie na Ukrainie. Tam MKOL się powoływał na taką konstytucję, na taki dokument, na kartę olimpijską, artykuł 50. I to jest, ta karta olimpijska to jest taki zbiór podstawowych zasad ruchu olimpijskiego, które zostały

0: przyjęte przez MKOL i tam jest taki przepis, który wprowadza, tu cytat, zakaz wszelkiego rodzaju demonstracji lub propagandy politycznej, religijnej albo rasowej na obiektach olimpijskich i w innych miejscach. I to jest właściwie jedna z wielu takich historii, no bo nie tak dawno, rok 2024, letnie igrzyska, i tam mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie afgańska breakdancerka Manisha Talash została również zdyskwalifikowana, no bo pojawiła się z hasłem uwolnić afgańskie kobiety. Takie hasło pojawiło się na jej ubiorze. Jak ty oceniasz te decyzje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego?
1: Z moralnego punktu widzenia rzeczywiście trudno się z taką decyzją pogodzić i emocjonalna reakcja samego zawodnika, skeletonisty z Ukrainy, jak i środowiska wokół, części komentatorów, ta emocjonalna reakcja jest zrozumiała. Ja natomiast staram się na to patrzeć bardzo analitycznie, to może za duże słowo, ale po prostu
0: na chłodno,
1: bo co innego MKOL miał zrobić? Rzeczywiście, ja rozumiem chęć protestu. Chęć protestu sportowca zawsze była, jest i będzie. To się działo na wielu edycjach Igrzysk Olimpijskich. 68 rok, Meksyk, John Smith i Tommy Carlos.
0: Zniesione ręce, zniesione pięści, tak.
1: Dokładnie, na znak poparcia dla ruchu Czarnych Panter zostali po tym geście wyrzuceni z wioski olimpijskiej. I brutalnie mówiąc, ta zasada musi być utrzymana. Dlaczego? Bo jeśli dojdzie do precedensu i MKOL pozwoli na taki komunikat, oczywiście my to wszystko rozumiemy, jaki to jest komunikat, czy się z tym zgadzamy? Tak, to jest forma upamiętnienia tychże poległych sportowców. Czy cieszy nas fakt, że ukraiński zawodnik został zdyskwalifikowany? No nie, ale musiał być, ponieważ przepisy są w tym zakresie jasne i chodziło o nieprzekazywanie jakiegokolwiek komunikatu na tak zwanym field of play. Niezależnie, czy to jest boisko do siatkówki, czy to jest tor bobslejowy, czy to jest boisko do hokeja na trawie, nie może być żadnego przekazu polityczno-społecznego, ponieważ bardzo łatwo możemy sobie wyobrazić sytuację, że na ponad 200 różnych reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich każda jedna znajdzie powód do jakiegoś gestu, do formy protestu, i każdą jedną taką sytuację MKOL musiałby rozpatrywać, co jest dla kogoś obraźliwe, jak to interpretować, jakie są konteksty. Nie da się tego po prostu wszystkiego zmierzyć jednym działaniem, jednym równaniem, które powie tak, to można, tego nie można. Bo ja jestem w stanie bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której dokładnie taki sam komunikat ma rosyjski reprezentant.
0: To, o czym mówisz, to jest taki sposób na uniknięcie tego, żeby scena, na której powinien dominować sport, zamieniła nam się w scenę różnego rodzaju haseł, postaw, które właściwie od sportu uwagę odwrócą i właściwie my będziemy się zajmować tylko i wyłącznie sprawami międzynarodowymi, bo na przykład sportowcy indyjscy będą pokazywali się z hasłami antypakistańskimi w drugą stronę. Sportowcy izraelscy będą pokazywali się z hasłami antypalestyńskimi i oczywiście sportowcy palestyńscy w drugą stronę. I gdzieś w tym wszystkim, rozumiem, utonie nam sport.
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobry przykład, bo spolaryzujemy się wtedy już do końca.
0: Paradoksalnie ta decyzja MKOL-u sprzyja ukraińskiej sprawie, bo gdyby wystąpił w tym kasku i MKOL się do tego nie przyczepił, no to oczywiście pewnie zwróciłby na siebie uwagę, jednak jego dyskwalifikacja, wydaje mi się, znacznie głośniejsza, odbiła się znacznie większym echem w świecie.
1: Dokładnie tak, tym bardziej, że jeśli dobrze mnie pamięć nie myli, to ostatecznie jakby MKOL nawet dopuścił, żeby on w tym kasku był w strefie wywiadów, żeby on się pojawiał w innych miejscach, tylko samo field of play było wolne od jakiegokolwiek hasła, zresztą mówimy tu o upamiętnieniu poległych sportowców z Ukrainy, a przy okazji innych edycji Igrzysk Olimpijskich nawet ciężko o zgodę na zwykłą czarną opaskę wśród niektórych sportowców, więc tu mówimy generalnie o naprawdę skrajnej sytuacji i każda forma gestu jest analizowana przez MKOL i z miejsca jest po prostu ucinana. Ja, tak jak mówię, moralnie pełna zgoda, miał pełne prawo, powiedział całkiem słusznie, o co chodzi, i to

0: bo z punktu widzenia racji ukraińskiej, racji stanu słuszne, ale MKOL też musiał zrobić swoje i po prostu zrobili.
1: Mieszko Rajkiewicz, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, bardzo dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
3: Czwórka online.

sprawdzić moje grzechy, jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz, w tramwaju mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy. I nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry, 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna...
1: Fauna, słuchamy.
0: To są zwierzaczki.
1: Podobno.

0: Śnieżaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

0: Mały Breakout.
1: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: To Król Słońce to już za nami. Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Wtorek przypomni nam, że kalendarz nie kłamie. Jesień jest już całkiem blisko. W Warszawie 16 stopni, sporo chmur, ale mogą pojawić się także przejaśnienia. Nie obędzie się jednak bez przelotnego deszczu, a miejscami możliwe także burze i silniejsze porywy wiatru. W Krakowie chłodniej, około 14 stopni i tutaj parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką, no bo deszcz może się pojawić. A jeśli ktoś wybiera się nad morze, w Gdańsku około 16-17 stopni, ale będzie zdecydowanie bardziej wietrznie i deszczowo. Czyli wtorek mówi nam jasno, kurtka tak, parasol tak, no ale sandały i klapki to już spokojnie mogą odpocząć do przyszłego lata.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Odpalcie czwórkę.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
15: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
14: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
15: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
14: A to akurat bardzo proste.
16: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
17: Cześć, z tej strony w...

0: Jest dokładnie tak, jak śpiewa KTB. Last day of summer. Jest 11 minut po godzinie 7. Dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: I niech to będzie taki dzień zupełnie świeży, taki wiecie, jeszcze nie zapisany, więc możemy mu dzisiaj nadać swój własny kierunek. No jest to totalnie ekscytujące i wspaniałe. Najpierw pobudka, potem kawa, szybkie ogarnięcie rzeczywistości. No i sprawdzamy, co tam mamy w planach. No może czeka nas dzisiaj intensywny dzień, może trochę spokojniejszy, a może jak zwykle wydarzy się coś, czego absolutnie nie przewidzieliśmy. I ja to uwielbiam, lubię taki spontan. Wiecie, że budzicie się rano, nie wiecie, co się wydarzy, a potem wieczorem siadacie, analizujecie i się zaczyna się zastanawiać, jak to w ogóle jest możliwe, że to się wydarzyło. No, ale czasem właśnie tak bywa i to jest ekstra. No i właśnie dlatego warto zostawić sobie trochę miejsca na tę spontaniczność. Niech będzie dzisiaj czas na obowiązki, ale też na śmiech, na dobrą muzykę, na rozmowy i małe rzeczy, które poprawiają humor. No, na przykład jakieś dobre, dyniowe ciastko. Wstajemy, uśmiech na twarz, no i zaczynamy. No i od razu mówię, że jeśli zostaniecie razem z nami, to razem będzie nam raźniej.

0: 19 minut po godzinie 7. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiejszy dzień będzie fantastyczny.
1: Słyszeliście o tym?
0: Być może o tym słyszeliście, a być może nie, ale 22 dzień września to jest, uwaga, dzień Hobbita. No i ta nie jest przypadkowa, bo właśnie 22 września urodzili się dwaj najbardziej znani hobbici Śródziemia, czyli Bilbo i Frodo Baggins. Bilbo tego dnia obchodził swoje 111 urodziny, Frodo 33, i jak na hobbitów przystało, oczywiście nie skończyło się na jednym kawałku ciasta, ale o jedzeniu, jeżeli chodzi o hobbitów, będzie chwilę później. Bilbo w każdym razie urządził z tej okazji wielkie przyjęcie w szale. Były prezenty, muzyka, tańce, jedzenie, fajerwerki i aż 144 zaproszonych gości. No i liczba nie była przypadkowa, bo Bilbo miał 111 lat, Frodo 33, czyli razem dokładnie 144. Można powiedzieć, że Hobbit potrafił nawet urodzinową imprezę bardzo dobrze policzyć. Co ciekawe, Bilbo wykorzystał też swoje urodziny jako okazję do zniknięcia. To wszyscy pamiętają. Po przemówieniu założył jedyny pierścień i dosłownie rozpłynął się w powietrzu, zostawiając bagę i pierścień Frodowi. No i tak niewinne urodzinowe przyjęcie stało się początkiem jednej z najsłynniejszych historii w literaturze fantasy. No a skoro mówimy o hobbitach, to warto przypomnieć ich podstawową zasadę życiową, czyli jedzenie jest ważne. W książce podczas wielkiego przyjęcia pojawiały się kolejne posiłki, a później Frodo i jego znajomi wznosili toast za Bilba i Froda. Nic więc dziwnego, że 22 dzień września aż prosi się o drugie śniadanie. A jeśli drugie, to właściwie czemu nie trzecie? Hobbit pewnie by nie zadawał takich pytań. Dzień Hobbita jest bardzo popularny, jest obchodzony przez fanów Tolkiena, a tydzień obejmujący 22 dzień września nazywany jest Tolkien Week. Czyli jeśli ktoś dzisiaj postanowi rozpocząć dzień od książki, filmu, kubka herbaty i bardzo porządnego śniadania, no to ma na to całkiem dobre, hobbitowe uzasadnienie. You know, really, I hate.

0: To STR o poranku, 29 minut po godzinie 7. Zaczynamy cudowny nowy dzień.
1: Poranek czwórki.
0: No bo jak tutaj się nie cieszyć, że jest nowy dzień? Jeżeli coś się wczoraj złego wydarzyło, no to po prostu to już było, minęło, nie odstanie się. A dzisiaj jakby nowy początek, nowa karta, możemy zapisać ją zupełnie od nowa, więc skorzystajmy z tej szansy. Jeżeli mamy taką możliwość, po prostu chwyćmy tego byka za rogi i po prostu rozpocznijmy ten dzień absolutnie wspaniale. No i w związku z tym mam dla was coś, co być może od razu ustawia rytm, być może to będzie właśnie ten rytm dnia, czyli te

VB i Feromony, trzeci singiel zapowiadający album Kultura, który ukaże się 22 października nakładem You Know Me Records. W tej piosence jest UK Garage, jest mocny bas, jest Guest Julka z rapowym wokalem, no ale to nie jest ich pierwsze wspólne spotkanie. W 2024 roku nagrali epkę Bar, czyli chemia między nimi najwyraźniej działa bardzo dobrze. Sprawdźmy więc, co tym razem z tego wyszło. Już teraz na Antenie Czwórki nowość TVB i Guest Julka w utworze Feromony.

0: Vince Staples z Blackberry Marmalade. O poranku w czwórce to już za nami. 24 minuty pozostały do godziny 8, a ja mam dla was coś absolutnie wspaniałego.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Mam dla was czapki czwórki, czarne, wylansowane, z takim delikatnym napisem czwórka, takie wiecie, plus 5 do lansu, gdyby ktoś miał ochotę o nie powalczyć, to teraz będzie szansa, wystarczy, że odpowiecie na pytanie, przed czym chowam się o poranku. No i teraz będę spróbowała was jakoś naprowadzić, przed czym się chowam, więc uwaga, dzisiaj o poranku chowam się przed pierwszym dzień dobry z pracy, chowam się przed cyfrową wersją w wtorku. Dzisiaj o poranku chowam się przed ludźmi, którzy czegoś ode mnie chcą. 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. Jeżeli wiecie, przed czym chowam się o poranku, no to po prostu dzwonicie i w ten sposób wygrywacie czapkę czwórki.

0: 20 minut pozostało do godziny 8, ja mam dla was czapki, no to może je rozdajmy.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Czapka powędruje do osoby, która odpowie na pytanie, przed czym dzisiaj chowam się o poranku. No i mamy pierwszego chętnego, jest to Marcin. Dzień dobry, witaj w czwórce. Jak tam leci? Co u ciebie słychać o poranku?
2: Dzień dobry, miło mi cię słyszeć. Witam wszystkich. O poranku wszystko dobrze, wracam do domu po pracy, także jest pozytywnie.
0: Rozumiem, no czyli za chwilę nockę zaliczysz. O poranku, w porządku, ale tak. Może wcześniej uda ci się wygrać czapkę w czwórce. Dzisiaj chowam się, no właśnie, przed czym chowam się o poranku? Przede wszystkim chowam się przed ludźmi, którzy czegoś ode mnie chcą. Chowam się przed pierwszym dzień dobry, no i najlepiej chciałabym pozostać w trybie offline. Przed czym chowam się o poranku?
2: Przed obowiązkami służbowymi?
0: Wiadomo.
2: Przed pracą, inaczej mówię.
0: Przed czym?
2: Przed pracą.
0: No, nie do końca, ale byłeś blisko, ale to nie jest prawidłowa odpowiedź. Nie zmienia to faktu, że życzę ci udanego dnia. No i chyba bardzo. Mogę tobie akurat powiedzieć o poranku dobranoc.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Ale mamy kolejnego Marcina, który również postanowił powalczyć o czapkę czwórki. Dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Cześć.
0: Przed czym chowam się o poranku? Mogę podpowiedzieć, że dzisiaj o poranku chowam się przed pierwszym kontaktem z cywilizacją.
3: Przed mailami.
0: Tak! Chowam się przed pierwszym mailem. Boję się otworzyć skrzynkę. Nie mam na to ochoty, więc robię wszystko, żeby tego nie robić. Dzisiaj o poranku po prostu chowam się przed mailami w pracy. Myślę, że nie jestem jedyna. To jest akurat taka rzecz, którą ludzie lubią o poranku jakoś tam omijać. Pójdą, zrobią sobie kawę, zrobią sobie śniadanie, pogadają, small talk w pracy. Wiecie, maile nie uciekną, no nie?
3: No, zgadza się. Za 20 minut odpalam, więc...
0: Okej, ale masz jeszcze 20 minut. Wykorzystaj te 20 minut najlepiej, jak potrafisz. Życzę ci dzisiaj udanego poranka, jak najmniejszej ilości maili w skrzynce, no i żeby ten dzień po prostu był dla ciebie piękny, wspaniały i cudowny.
3: Dziękuję i tobie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Za 17 minut jest godzina 8, a to jest poranek czwórki. Tutaj budzimy was z uśmiechem, muzycznie i na fali.

0: To Fatboy Slim, Radioactivity, to za nami, lecimy z tym porankiem.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: No wstajemy z uśmiechem, dzień już się zaczął, nawet jeżeli nasze głowy jeszcze przez chwilę negocjują warunki współpracy, no to powoli się rozkręcamy, łapiemy kawę, herbatę albo cokolwiek, co pomaga przejść z trybu i jeszcze 5 minut do trybu, dobra, działamy i jakoś to będzie. Przed nami nowy dzień, więc warto sprawdzić, co mamy w planach, co koniecznie trzeba zrobić, a co można gdzieś tam z czystym sumieniem przesunąć na później, zachować się trochę jak Scarlett O'Hara i po prostu pomyśleć o tym jutro. Będzie dzisiaj trochę obowiązków, mam nadzieję, że będzie trochę przyjemności, może kilka niespodzianek. No i miejmy nadzieję, że dużo, dużo powodów do uśmiechu. No i mam też nadzieję, że nie zabraknie też w waszym życiu dzisiaj dobrej muzy, no bo ta dobra muza, wiadomo, niesie nas na maksa. Co najważniejsze, cieszę się, że zaczynamy ten dzień razem, bo razem będzie nam raźniej.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy.

0: zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Faithless Insomnia to już za nami, można było trochę poszaleć, a na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: Przed nami wtorek w zdecydowanie jesiennym wydaniu, choć temperatura nie będzie jeszcze specjalnie niska. We Wrocławiu termometry pokażą około 17 stopni i będzie sporo chmur, ale możliwe też chwile z przejaśnieniami i niewielkim deszczem. W Łodzi 15-16 stopni, pochmurno, z dość dużą szansą na przelotne opady. Szczecin może liczyć na około 17 stopni i trochę spokojniejszą aurę, bez większych opadów, choć wiatr będzie odczuwalny. Czyli jeśli poranek zaczyna się u Was od pytania, czy naprawdę muszę brać kurtkę? Odpowiedź brzmi: lepiej tak, bo jesień lubi zaskakiwać.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek: gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowid.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
14: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Nawet jeżeli nie macie siły, my o poranku wysyłamy wam dużo energii. Dwa sławy to już za nami, 8 minut po godzinie 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: No dzień dobry, to jest ten moment, kiedy oficjalnie zaczynamy nowy dzień. Można już przestać udawać, że jeszcze śpimy. Można otworzyć kalendarz i zobaczyć, ile rzeczy zaplanowaliśmy sobie z ogromnym optymizmem poprzedniego wieczoru. Ja wieczorem zawsze jestem optymistką, o poranku już nie tak bardzo. No więc teraz jest taki moment, że trzeba spokojnie, naprawdę spokojnie zdecydować się, które z tych rzeczy naprawdę wymagają naszej uwagi, a które po prostu możemy olać. Powiedzmy sobie to szczerze, nie wszystko, co zaplanowaliśmy wczoraj wieczorem, dzisiaj musi być zrobione. Bez przesady, naprawdę, wyluzujmy. Dzisiaj mamy przed sobą kolejne godziny, nowe rozmowy, zadania, spotkania, pomysły, ale nie zapominajmy też o małych przyjemnościach. No nie ma, jakimś fajnym ciastku, albo na przykład o pumpkin latte, którą właśnie odpaliliśmy sobie tutaj w studiu. Mamy

taki sposób na to, żeby po prostu zrobić sobie tak zwaną małą przyjemność. Nie musimy dzisiaj mieć wszystkiego pod kontrolą, poza kawą. Wiadomo, kawa musi być pod kontrolą. Wystarczy mieć dobry humor, trochę energii i świadomość, że jakoś sobie poradzimy. A jeśli nie, no to tak jak powiedziałam, zawsze zostaje kawa. Kawa jest dobra na wszystko. Zaczynamy ten poranek z uśmiechem i z kawą w ręku.

0: No i nie mówcie mi, że ten kawałek nie niesie 24 Hours Stromzy, to już za nami 16 minut po godzinie 8.
1: Poranek czwórki.
0: Nie ma dzisiaj takiego święta jak Dzień Dobrych Wiadomości, ale ja takie ustalam i w ogóle jestem za tym, żebyśmy sobie też sami ustalali od czasu do czasu jakieś święta i po prostu celebrowali, bo celebrowanie po prostu w życiu jest ekstra i celebrujmy jak najczęściej i możemy sobie wymyślać różne rzeczy do celebrowania. No i my teraz będziemy za moment celebrować, co się wydarzy dobrego jeszcze do końca roku. Na co czekamy najbardziej? Co może nas jeszcze zaskoczyć? Sprawdzimy, co warto wpisać do kalendarza i przy okazji też zobaczymy, ilu rzeczy jeszcze nie zdążyliśmy zaliczyć. Warto to zrobić, zanim zaczniemy planować 2027 rok, więc o dobrych rzeczach, o tym, co jeszcze dobrego nas w tym roku może zaskoczyć, bo ten rok oczywiście już trochę zmierza ku końcowi, ale jest jeszcze naprawdę dużo dobrych rzeczy, które możemy przeżyć, zaliczyć i mieć z tego naprawdę wiele cudownych wspomnień. Wiem, brzmi trochę enigmatycznie, ale jest poranek, jest 17 minut po godzinie 8 i za chwilę wszystko wam wyjaśnimy.

0: 23 minuty po godzinie 8. Nie kręćcie teraz gałką, bo będziemy wam mówić, co jeszcze dobrego wydarzy się do końca roku.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Znajdźcie nas, jesteśmy naprawdę bardzo fajni, jesteśmy tutaj właśnie od tego, żeby was pociągnąć, żebyście sobie nie myśleli, że teraz idzie ta taka pora roku, że nie będzie słońca, że nie będzie fajnie, że będzie zimno, że tylko zawierucha, deszcz i wiatr prosto w twarz. Nie, będzie się działo dużo dobrych rzeczy. Jędrzej Rosiewicz dzisiaj postanowił nas do tego przekonać i w ogóle unieść nas tutaj na tych swoich skrzydłach, więc chłopie,
2: na
0: no lecisz.
2: Na swoich wąskich barkach, tak jest. No tak, no jest
0: właśnie,
2: jeszcze...
0: ty zamierzasz coś z tymi barkami zrobić do końca roku, trochę je poszerzyć?
2: One są szerokie, trzeba się nimi jeszcze tam trochę je podrasować, więc może tak, albo zostawię to po prostu na postanowienia noworoczne, których i tak zazwyczaj nie wypełniamy statystycznie.
0: Okej, okay, dobra, niech tak będzie, ale teraz nie o barkach i nie o fizis.
2: Nie.
0: Tylko o mentalu.
2: O mentalu, o filmach, o grach, o książkach. Jest bardzo dużo dobrego jeszcze przed nami, ale muszę zacząć od tego, że jesień się jeszcze nie zaczęła. Astronomiczna zaczyna się dziś o 2 w nocy, a niektórzy już czekają na święta. No... właśnie. Są sklepy, w których już wystawiono bombki,
0: ja lubię.
2: Małe choinki, wow. Ja też, w ogóle światełka.
0: A mi to nie przeszkadza, może lecieć.
2: Mnie lecimy, dawaj.
0: Uwaga.

0: Ej.
1: Ja to kocham.
0: Ja też, ja mogę
1: o tego
0: słuchać
1: na okrągło. Roku.
0: To jest świetne. Ale Kuba Badach też kocha. On to śpiewa u Last Christmas w wakacje, w środku lata, podczas festiwalu w Sopocie. No ale my nie jesteśmy pierwsi, no właśnie Badach nas wyprzedził, ja w sumie też już grałem Last Christmas w swojej audycji, no ale dobrze, przed tymi świętami jest jeszcze sporo ciekawych rzeczy, na które warto czekać, na przykład.
2: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
3: Pan wybaczy, ale kupiec, do panny z arystokracji.
4: Piękne dalszy, brawo!
3: Nawet się pan nie zbliży, nawet pan nie porozmawia, nie wpuszczą pana za próg.
0: Z tonacji durowej na tonację molową, ale będzie się działo, no jednak dobrze, że my będziemy mogli przekroczyć ten próg, ale kin, bowiem Lalka, najbardziej chyba wyczekiwany polski film tego roku w reżyserii Macieja Kawalskiego, premiera 30 września.
1: No bo teraz mamy dwie lalki.
0: Dwie lalki, już jedna poszła, czyli ta serialowa, ta taka w stylu Gen Z, ta jest trochę też pewnie dla starszych odbiorców, tak mi się wydaje. Gwiazdorska obsada, w ogóle co tam się dzieje? Ponad 3000 statystów wzięło udział, czołówka, jeśli chodzi o polskich aktorów i aktorki. 48 lokacji w całej Polsce, tam w 48 lokacjach realizowano ten film. No i właściwie już tych lalek trochę mieliśmy w historii, bo 68 rok, reżyseria Wojciech Haas, potem 77, reżyseria Ryszard Ber i właściwie teraz wracamy do naszych korzeni. No i tutaj mamy tak, Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka i Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki. I Marek Kondrat to jest bardzo ciekawy przykład, bo to jest człowiek, który prawie 20 lat temu zakończył karierę, wielki powrót, ale nie tylko wielki powrót, to jest też powrót też do korzeni rodzinnych nawet Marka Kondrata, bo jego ojciec zagrał w Lalce już w tej z 68 roku, on się tam wcielił w rolę starego Szlangbauma, no i teraz młody Marek, młody stary Marek, Marek Junior Kondrat, kontynuuje tę rodzinną tradycję. Jest wiara naprawdę w wielki sukces, bo dystrybutor wypuścił już na ponad 3 tygodnie przed premierą, uruchomił sprzedaż biletów i to też będzie ważny film nie tylko ze względu na historię Wokulskiego i Łęckiej. To też będzie film trochę jednak taki kostiumowy, no bo tam jest naprawdę postawiono...
1: No jednak trochę tak.
0: Jednak trochę tak. Uszyto ponad 100 kostiumów na miarę, 20 sukien dla Izabeli Łęckiej, no i tam oczywiście palce maczali wybitni kostiumografowie.
1: Miała.
0: Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński, oni stworzyli te kostiumy dla aktorów i jeśli ktoś chciałby je zobaczyć na żywo, proszę wybrać się do Łazienek Królewskich w Warszawie, bo od 16 września mamy wystawę Szyki Konwenanse, są 32 egzemplarze, na spokojnie do 13 grudnia można je oglądać z bliska. No i właściwie te Łazienki Królewskie to też nie jest przypadkowe miejsce, bo to jest tło jednak spotkań Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej, a także jeden z plan zdjęciowych nowej ekranizacji. I mam do ciebie pytanie jedno.
1: Ale wiesz co, ja tylko się zastanawiam nad tym, czy na tej wystawie będzie też ten biały garniak Wokulskiego, w którym on po prostu postanowił wejść po prostu w to bagno i zerwać te nenufary dla Łęckiej. To jest w ogóle, wiesz, moje takie wyobrażenie,
0: co
1: ktoś może zrobić z miłości.
0: No, z miłości dużo da się rzeczy zrobić. Ale czekaj, bo to pytanie. Bardzo fajna ciekawostka. Co łączy nadchodzącą lalkę z czwórką? Z nami.
1: Ha.
0: Andrzej Pongowski, to jest jeden z najwybitniejszych polskich twórców plakatu i on jest autorem logo czwórki, tego co jest za plecami Kasi i stworzył plakat do filmu. To jest naprawdę świetny plakat, dłoń w rękawiczce trzymająca białą różę, przez kciuk przebija się kolec. W końcu mamy powrót do tej szkoły, polskiej szkoły plakatu, a nie wiesz, plakaty Listy do M i Karolak przebrany za Świętego Mikołaja albo Śniadanie do łóżka, czyli plakaty w stylu hej, a może umieśćmy wszystkich aktorów, którzy zagrali w tym filmie na plakacie. Nie, wracamy właśnie do tradycji. Polska Szkoła Plakatu to jest nasz towar eksportowy, którym powinniśmy się mocno, bardzo mocno chwalić.
1: Ja naprawdę to pomyliłam.
0: No, noce i dnie. To no, widzisz, mnie na świecie nie było.
1: Ale
0: co?
1: To po prostu, wiesz co to połączyło?
0: No.
1: Motyw nieszczęśliwej miłości.
0: No to dobrze. Jesteś usprawiedliwiona w takim razie.
1: Bingo. Ale i tak pała byłaby z polskiego. No trudno, lećmy dalej. Zagrajmy teraz.

0: 29 minut pozostało do godziny 9, a my cały czas mówimy o dobrych rzeczach, które jeszcze wydarzą się w tym roku.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Jędrzej Rosiewicz, tak. Cały czas razem z nami, to on nam tutaj serwuje a to lalkę, a to jakąś inną propozycję, z której możemy skorzystać, bo rok się jeszcze nie kończy, żebyśmy sobie nie myśleli, że jesteśmy już na finiszu, już raz będziemy tylko siedzieć i czekać na Last Christmas. Nie.
2: W życiu, no gdzieżby. Zależy też kto jak te lata sobie liczy, na przykład niektórzy żyją według kalendarza chińskiego, rok chiński, te wszystkie znaki. Jaki jest twój znak chiński?
0: Aha. Zaraz to sprawdzę.
2: Dobra, ja mam tygrysa, ale dobrze.
0: Jasne.
2: Naprawdę.
0: Bo to dobrze brzmi.
2: Dobrze, dla balansu powiem, że znak zodiaku to ryby. Niech będzie. Natomiast utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, Love is a Long Road, no to wszyscy fani GTA wiedzą o co chodzi. Ten utwór pojawił się w trailerze do GTA 6 i do premiery tej jakże przepotężnej produkcji pozostało 58 dni. Kiedy ostatnia odsłona serii Grand Theft Auto, czyli GTA 5, ujrzała światło dzienne, był 13 września. Rok 2013. No i w tym czasie największym youtuberem na polskim YouTubie był nie krytyk. Wielka Brytania była jeszcze poza Unią Europejską. Była jeszcze w Unii Europejskiej. A Robert Lewandowski miał 25 lat i grał w Borussii Dortmund. To był okres przedcovidowy. To był okres przedtiktokowy. No ale teraz po 13 latach w końcu będzie można zagrać w nowe GTA. Ta premiera się przesunęła, bo ona się miała odbyć już kilka miesięcy temu, 26 maja. Przesunięto ją na 19 listopada, także można sobie kupić, zrobić taki prezent trochę wcześniej na gwiazdkę. Mapa ma być dwa razy większa niż ta w GTA 5, czyli chodzi tutaj o Los Santos. 600 tysięcy reakcji NPC. Dla porównania GTA 5 miało ich około 55 tysięcy, no to jest olbrzymi skok. I ciekawe jest też to, że nie dostaniemy tej gry na płycie CD, tylko w zakupionym pudełku będziemy mieli taki świstek z kodem do aktywacji i to się tam spotkało ze sporą krytyką graczy, no bo jednak posiadanie fizyczne, a jakiś taki kot na kiju, no to są dwie różne rzeczy jednak. No i ta seria GTA, Rockstar w ogóle przez lata kształtował ten nasze gusta muzyczne, unieśmiertelniał niektóre utwory. No i postanowił ciekawy zabieg wprowadzić, bo wypuszczają na płycie winylowej ścieżkę dźwiękową z gry. Tam na tym albumie będzie ponad 30 utworów, kawałki Travisa Scotta, Keitha Richardsa, zróżnicowane dosyć, Pink Panthers też będzie. No i niewykluczone, że pojawi się także utwór od Elderbrooka i Boba Mosesa, Inner Light, no, który idealnie pasowałby do napisów końcowych GTA 6.
0: Małpa, to jest mój znak.
2: Ale
0: to jest dobry znak. Dobry? Tak. Główne cechy, spryt, wysoka inteligencja, ciekawość świata oraz poczucie humoru. No, prawie się wszystko
2: zgadza. A twój ulubiony owoc?
0: O, masz. Ja tu lubię jabłka.
2: No,
0: po
2: czyli
0: prostu
2: się nie zgadza w takim razie. No.
0: Ja lubię tak, wiesz, po polsku. Teraz mamy dobry sezon na jabłka, na śliwki, więc po prostu cieszmy się z tej pory roku, cieszmy się z tego, że ten rok jeszcze się nie kończy, że jeszcze dużo dobrego się wydarzy. 30 września lalka wchodzi do kin, a chwilę później GTA.
2: GTA 19 listopada, ale jeszcze w październiku będzie stulecie Kubusia Puchatka. To jeszcze kilka słów o tym bym opowiedział.
0: A, czyli Jędrzej Rosiewicz jeszcze postanowił z nami zostać za moment. Wracamy. Dzisiaj mówimy o dobrych rzeczach, które wydarzą się do końca 2020.

0: Elderbrook. O poranku 21 minut pozostało do godziny 9, a my cały czas mówimy o tym, co dobrego wydarzy się do końca 2026 roku.
1: Poranek czwórki.
0: Jędrzej Rosiewicz nam dzisiaj tutaj zarzuca same dobre rzeczy. Nie dziękujcie, tacy po prostu jesteśmy. Lubimy wam pomóc i unieść was na naszych skrzydłach. Lećcie wysoko, bo naprawdę dużo dobrych rzeczy się wydarzy.
2: To teraz chwytamy słoiki z miodem w dłoń i lecimy do 100-milowego lasu. 14 października, za niecały miesiąc, Kubuś Puchatek będzie obchodzić 100 lat. Pierwsza książka, bo autorem jest Alan Alexander Milne. Ja pamiętam, jak czytałem za dzieciaka, z mamą sobie siedzieliśmy i sobie czytaliśmy, no bo to w tych chyba szkole podstawowej było, tak mi się wydaje. Więc ta pierwsza książka

0: książka zatytułowana Winnie the Pooh ukazała się w Londynie właśnie 14 października 1926 roku. No i poznawaliśmy powoli te przygody mieszkańców stumilowego lasu. Pierwowzorem tej postaci były pluszowe misie, które miał syn Aleksandra, autora, Christopher Robin. No i tam w zestawie był misio, był tygrysek, był osiołek. Dziś można je też oglądać w Nowym Jorku w bibliotece publicznej. No i jeśli chodzi o takie ciekawostki z Kubusiem Puchatkiem związane, to w Warszawie jest ulica Kubusia Puchatka, 149 metrów, przyklejona tam do ulicy Świętokrzyskiej. Co jest ciekawe też, Kubuś Puchatek naprawdę miał tutaj duży wpływ na Chińską Republikę Ludową. On jest tam zakazany, bo niektórzy zauważyli podobieństwo między Xi Jinpingiem, czyli przywódcą chińskim, a Kubusiem Puchatkiem. Zaczęło się od takiego zdjęcia w 2013 roku, które się pojawiło w sieci. No i tam jest na tym zdjęciu właśnie Xi Jinping, taki nieco niższy, takiej bardziej mocniejszej, krępej budowy i został zestawiony z Kubusiem Puchatkiem, a obok niego idzie Barack Obama. Wysoki, szczupły i został porównany do kroczącego obok tygryska. Dlatego w Chinach nie lubi się Kubusia Puchatka. Cenzuruje się go. I nawet niektórzy, wiesz, nawet w internecie, na niektórych forach piszą Winnie the Pooh, mając na myśli właśnie przywódcę Chińskiej Republiki Ludowej, czyli Xi Jinpinga. A jeśli chodzi w ogóle o nazwę, Winnie to było imię tego pluszaka, pluszanki tej misiowej, natomiast za to tłumaczenie, za przekład i wymyślenie w ogóle nazwy Kubuś Puchatek odpowiedzialna jest siostra Juliana Tuwima, Irena Tuwim, która wpadła na taki pomysł. Ktoś w ogóle wpadł też na świetny artykuł, że ktoś spisał 7 grzechów głównych i porównuje, że każda z postaci mieszkających w stumilowym lesie popełnia jeden z grzechów głównych. Tam chyba Kubuś Puchatek to jest chciwość, cały czas musi...
1: Obżarstwo.
0: Właśnie. O, jakieś tam nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Prosiaczek, który tam jakaś zazdrość. No, kłapouchy, który tam też właściwie taka trochę niby zawiść, bo on tam zawsze narzekający, że jemu to się wiedzie najgorzej, a wam to jest dobrze. Jest bardzo duża taka fajna baza popkulturowa wokół Kubusia Puchatka, ale to jest na w ogóle całą audycję.
1: Widzę, że się bardzo rozkręciłeś. Ewidentnie ważna postać z twojego dzieciństwa.
0: W sumie tak, tak.
1: Dużo dobrych rzeczy wydarzy się do końca 2026 roku. My powiedzieliśmy zaledwie o kilku, ale to jest dla was taka inspiracja, żebyście jeszcze nie składali broni, żebyście jeszcze nie mówili, że to koniec roku, że już właściwie co tam, już tylko z górki. Nie, dużo fajnych rzeczy jeszcze może się wydarzyć. W wielu ciekawych wydarzeniach możecie brać udział. My będziemy was do tego nakręcać, napędzać i proponować wam, żebyście z tego korzystali i mieli po prostu mnóstwo fantastycznych wspomnień. Jędrzej Rosiewicz, bardzo
0: dziękuję.

0: Trochę nam się tutaj romantycznie zrobiło. 21 Savage to już za nami, I Wish, a my tymczasem idziemy na długi spacer przez miasto.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A to dlatego, że dzisiaj jest dzień bez samochodu, czyli oficjalnie mamy dobry pretekst, żeby zostawić cztery kółka na parkingu. Można wsiąść do autobusu, można wsiąść do tramwaju, na rower, albo po prostu, tak jak mówiłam, ruszyć pieszo. A jeśli zwykle spędzacie pół życia w korkach, to może dzisiaj warto sprawdzić, jak wygląda wasze miasto z perspektywy człowieka, który nie szuka miejsca do parkowania. W wielu miastach dzisiaj przejazdy komunikacją miejską są bezpłatne. Z tej okazji przejazdy autobusami białostockiej komunikacji miejskiej będą również bezpłatne na wszystkich liniach i we wszystkich strefach taryfowych. Mówi o tym zastępca

0: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
1: Ci wszyscy, którzy tego dnia będą korzystali z białostockiej komunikacji miejskiej, nie muszą mieć żadnych zaświadczeń, żadnych dokumentów. Przejazdy są całkowicie bezpłatne, darmowe. Jeśli chodzi o Bikera, do tego dnia firma Nextbyte wprowadziła zasadę, że nie 25 minut, a 60 minut jest bezpłatnych, więc też można korzystać z Bikera i jeździć po mieście. Wszystko to po to, by uświadomić mieszkańcom oraz tym, którzy przyjeżdżają do Białegostoku, że warto korzystać z transportu zbiorowego.
0: Dzisiaj samochód zostaje w domu, przynajmniej w teorii, no bo mamy dzień bez samochodu. A jak sytuacja wygląda na Dolnym Śląsku?
2: Mam służbowy samochód, jest on mi potrzebny do pracy, także chyba nie.
3: A co by się musiało stać, żeby pani zrezygnowała z samochodu?
2: Może jakbym mieszkała bardzo blisko pracy, to może był to jeden z powodów, na który zrezygnowałabym właśnie z samochodu.
4: Po prostu przesiadam się na rower.
3: A jak się jeździ rowerem po Wrocławiu?
4: Bardzo dobrze. Trzeba powiedzieć, że tyle ścieżek jest, że można spokojnie jeździć.
3: A dlaczego rower, a nie komunikacja miejska na przykład?
4: To jest dla poprawy fizycznej sprawności. No. Tam się jedzie, siedzi się albo się stoi, a tu rama gimnastyki.
5: Rower. Ja mam dosyć daleko do pracy, więc jeżdżę komunikacją miejską, ale jakbym miała bliżej, to rower. Na pewno, zdecydowanie.
0: No i super, że rowerem. Mamy dzień bez samochodu, możemy przesiąść się na rower, możemy przesiąść się do tramwaju, do autobusu, no albo po prostu sprawdzić, ile kilometrów wytrzymają nasze nogi. No a przede wszystkim pamiętajcie, że to jest jeden dzień bez korków, bez szukania parkingu i bez rozmów z nawigacją.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.

0: Rozero.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowid.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Wtorek przyniesie sporo jesiennej atmosfery, ale każdy region dostanie jej trochę w takim różnym wydaniu. W Białymstoku 14-15 stopni, pochmurno, ale według

0: Prognoz bez większych opadów. W Lublinie podobna temperatura, 14-15 stopni, za to z momentami takiego mocnego wiatru. Najchłodniej będzie w górach, w Zakopanem zaledwie 8 stopni, a do tego deszcz i zdecydowanie nie jest to pogoda na spontaniczny spacer w krótkim rękawie.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxing.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
16: Wróżka, prawdę ci powie?
17: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
16: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
18: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: Ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my. Nie gra nikt.
23: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: MJ Daily, Daily Supreme na dobry początek dnia. Jest 10 minut po godzinie 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Niektórzy już po pierwszej kawie, niektórzy dopiero negocjują z budzikiem, ale najważniejsze, że ruszamy. Przed nami kolejny dzień i całe mnóstwo możliwości. Możemy zrobić wszystko zgodnie z planem, możemy improwizować, możemy też w połowie dnia odkryć, że plan był piękny, tylko życie miało trochę inną koncepcję i to też będzie w porządku. Najważniejsze, żeby nie zaczynać dnia od narzekania, tylko od uśmiechu. Więc uśmiech proszę, nawet jeżeli to będzie chwilowo uśmiech na kredyt. No, reszta przyjdzie później. Zaczynamy ten piękny dzień. Jest 11 minut po godzinie 9, a wysłuchacie poranka czwórki.

0: To The Allergy, Lean On You, to za nami 16 minut po godzinie 9, a na antenę czwórki wjeżdża naprawdę ciężki temat.
1: Poranek czwórki.
0: I to dosłownie, bo już za chwilę będziemy rozmawiać o klementynie, czyli dyni, która waży 551,5 kg. To jest rekord Polski wśród dyni, odmiany squash, a jej hodowca Przemysław Gruchała już po raz trzeci zwyciężył w konkursie na najcięższą dynię w ogrodzie botanicznym w Powsinie. Jak wyhodować warzywo, które waży no może trochę mniej niż mały samochód? Ile czasu rośnie taka dynia? Czego potrzebuje? I czy przy takim ciężarze nadal możemy mówić o dyni, czy to już jest właściwie jakiś osobny lokator ogrodu? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę w czwórce, więc uwaga, jesieniarstwo nam tu wjeżdża pełną parą.

0: Kate Nash, Pumpkin Soup, to już za nami 20 minut po godzinie 9, a my tymczasem będziemy rozmawiać o gigantycznych dyniach.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: A w naszym studiu Przemysław Gruchała, który już po raz trzeci zwyciężył w konkursie na najcięższą dynię w ogrodzie botanicznym w Powsinie, nie?
2: Tylko raz.
0: Ach, ale to już któryś raz pan brał udział w tym konkursie, że przypisuje się panu takie zwycięstwo?
2: Powsinie raz, ale tu mam

0: deski.
1: Rozumiem. Czyli wcześniej już te zwycięstwa też się pojawiały.
0: Tak jest. Na różnych konkursach.
1: Na różnych konkursach, ale w Powsinie raz.
0: Powsinie raz.
1: No porządek to, musi być, tak jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwycięstwa. No w każdym razie dynia, która jest dynią zwycięską w tym roku, waży 551,5 kg. Także no naprawdę robi wrażenie. Jak wyhodować warzywo, które waży nieco mniej może niż mały samochód, ile taka dynia rośnie, czego potrzebuje, o tym wszystkim będziemy teraz rozmawiać. Zacznijmy od klementyny i w ogóle muszę zapytać, jak to się stało, że w ogóle klementyna stała się klementyną i dlaczego w ogóle pan nadaje dyniom imiona?
0: Hodowcy wszyscy nadają imiona dyniom, bo my się opiekujemy tym. Bardzo dużo z nimi czasu spędzamy. No i musimy do nich jakoś mówić.
1: Czy ta dynia, którą przyniósł pan dzisiaj do naszego studia, również ma swoje imię?
0: No nie, ona jest jeszcze za młodziutka. Ona ma dopiero 3 tygodnie.
1: To jest tak zwana baby dynia. To tak jest bobasek.
0: Bobasek. Nie nadaje się do jedzenia, tylko pooglądania.
1: Okej. Okay. Kiedy po raz pierwszy w ogóle zobaczył pan, że dynia, w sensie mówię tutaj o klementynie, może być naprawdę dynią rekordową i co trzeba zrobić, żeby dynia w ogóle urosła do takich rozmiarów i do takich kilogramów? 551,5 kg naprawdę robi wrażenie.
0: My kupujemy nasionka od hodowców innych. I ta dynia od tego hodowcy, co kupiłem nasionka, była olbrzymia i duże prawdopodobieństwo jest, że moja urośnie też dużo. Także już mamy od razu założenie, że ona powinna urosnąć dużo. A my musimy zrobić wszystko, żeby to się udało, dlatego zaczynamy od gleby. Musi być gleba przygotowana na jesieni.
1: Ale jak można przygotować glebę? Gleba to gleba.
0: Odpowiednio nawieść. Ona, dynia potrzebuje bardzo dużo pokarmu, jedzenia, także ona jest żarłokiem. No i jak zrobimy to, to latem, na wiosnę, jak to powiedzieć, musimy ogrzać glebę, bo że musi być dynia...
1: Ale co, kładziecie tam kocyki? Co tam się odbywa?
0: Każdy ma swoje sposoby. Na ogół tam drutami robimy, tak grzałkami takimi zimnymi, żeby ziemia była ciepła, żeby tam nie było mniej niż powiedzmy 18-17 stopni.
1: To nie lepiej wtedy nie zacząć hodować w domu?
0: No, zaczynamy. Już zaczynamy w marcu. Koniec marca, połowa marca, początek kwietnia. Hodujemy najpierw w domu i wtedy na początku maja już musi iść do gleby. Sadzonka, albo nawet wcześniej jeszcze, bo zależy jak się rozrasta szybko, nie?
1: No właśnie, a kiedy pan się w ogóle zorientował, że ta dynia może się rozrosnąć do takich rozmiarów? Czy to widać już na pierwszy rzut oka? Po ilu tygodniach już wiadomo, że ta dynia będzie osiągała te gigantyczne rozmiary?
0: No powiedzmy, że jak w maju wysadzam krzak do ziemi, to już w połowie czerwca już wiem, co z tego będzie, nie? Tak mniej więcej. No to nie znaczy zawsze, że dynia i tak urośnie. W tym roku nie udało się. Pękła jedna i pękła druga dynia. I to nie jest tak, że się uda, nie? To, że ja widzę, ja tylko muszę zrobić wszystko, żeby ta dynia rosła jak największa.
1: A co zrobić, żeby dynia nie pękła?
0: Jest tak. Dynia, jak rośnie, ma duże naprężenia. I jak jest w dzień gorąco, w nocy jest zimno, to przez te naprężenia dynia potrafi pęknąć.
1: Co pan wtedy robi?
0: Kocyk na ogół.
1: Czyli okrywanie dyni kocykiem.
0: Tak jest, to jest obowiązek, żeby było jej ciepło. To jest najważniejsza rzecz, która jest, żeby było ciepło. Ale w tym roku były takie zimne noce, że no nie dało się, po prostu to nie do wykonania.
1: Dzisiaj rozmawiamy o dyniach prawie jak o dzieciach, o tym jak się dba o takie dynie, co zrobić, żeby wyhodować taką gigantyczną dynię. Ile trzeba w ogóle poświęcić, żeby takiego giganta wyhodować? Przypomnę, że klementyna, bo takie jest jej imię, to jest największa dynia, jaką udało się wyhodować w
0: dynia
1: Polsce.
0: Dynia squash.
1: Dynia squash, to za chwilę też wyjaśnimy, co to znaczy. 551,5 kg. Hodowca tej dyni, Przemysław Gruchała, dzisiaj razem z nami do studia, od razu mówię, przyniósł tak zwaną baby dynię, takiego bobaska, który ma zaledwie 3 tygodnie, a waży już 20 kilo. O dyniach dzisiaj rozmawiamy i tak jak mówiłam, jesieniarstwo tutaj już uprawiamy dzisiaj pełną parą.

0: 28 minut po godzinie 9. Jeżeli Pumpkin Spice to jest wasza ulubiona kawa, to posłuchajcie tego, o czym dzisiaj opowiadamy.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A dzisiaj mówimy o klementynie, opowiadamy o klementynie. Klementyna to jest największa dynia, jaką udało się w tym roku wyhodować.
2: Nie, to jest zeszłoroczne.
0: Zeszłoroczne zwycięstwo. 551,5 kg, a w tym roku się nie udało?
2: No nie udało się.
0: Pękła.
2: Jedna pękła, jedną jeszcze mam. Może pojadę na konkurs, ale jest mniejsza. To trochę wstyd jechać z taką dynią.
0: No dobrze, a co jeszcze może zaszkodzić takiej dyni poza temperaturą, jeżeli chodzi o hodowanie?
2: Urazy. Przykładowo jak w tej chwili, jakbym zrobił tutaj na dyni rysę, to ona automatycznie też pęknie. Bo ona,
0: czyli można ją głaskać, ale nie wolno niczego więcej robić.
2: W szczytowej formie wzrostu dynia rośnie po 20 parę kilogramów. To jest taka dynia dziennie, tyle rośnie.
0: 20 kilogramów dziennie tyle dynia rośnie?
2: W szczytowym takim okresie. Mhm. Tak mniej więcej przez 2 tygodnie to tak wygląda. Nie? Potem ona rośnie w stosunku do wagi. Potem ma ten szczytowy taki rozwój, że ona rośnie bardzo szybko. To jest w oczach normalnie, to z dnia na dzień, po tygodniu to nie poznają swojej dyni. Co to było?
0: Jak to się stało, że w ogóle zaczął pan hodować dynie? I teraz no też takie gigantyczne dynie, no bo hodowanie dyni może się odbywać na jakimś takim normalnym jakby poziomie, czyli dynia wielkości 4, 5, 6 kilogramów, ale widać, że tutaj mamy jednak tak zwane giganty.
2: No, zaczęło się od tego, że wysiałem raz Antarctic Giant, zwykłe nasiona z paczki, ze sklepu. No i mi wyrosła, znaczy było ileś tam dyń i jedną taką minus 50 kg, że nie można jej było samemu tak łatwo dźwignąć. No i mój sąsiad mówił, taka dynia, mówi, ja to z moim szwagrem myśmy do syrenki nie mogli włożyć, jaką myśmy mieli. Nie? A mówię, o panie Jusku, coś musimy z tym zrobić. No i trafiło mi się nasionko squasha, dlatego hoduję squasha, pierwsze nasionko i wtedy wyhodowałem w 2020 roku

0: 170 kg. No i wygrałem. Nikt nie miał wtedy większej dyni w tym roku, też było tak ciężko. I tak to się zaczęło. I potem już...
1: I to już jest jakiś rodzaj hobby, to jest rodzaj jakiejś fascynacji, uzależnienie. Czyli już po prostu gdzieś wewnętrznie czuje się pan tym jakoś nakręcony i napędzony.
0: Nie da się tego nie robić.
1: Rozumiem, nie zawsze wychodzi, czasami dynie płatają figle, nie zawsze się uda zwyciężyć. Ta dynia, którą pan wyhodował, 551,5 kg, no to nie jest największa dynia na świecie, a te na świecie mają?
0: Skłosza też mają, około ponad 900 kg skłosza na świecie. A no ja to jestem jeszcze wtedy malutki dla nich. No.
1: Czy to jest jedyny gatunek dyni, ten squash, który rośnie do takich rozmiarów, nie, czy są też inne?
0: To są zielone i szare. To jest, bo one się, dlatego się nazywają squash. A pomarańczowe rosną, mamy jeszcze większe, nie? Mamy ten Atlantic Giant, to mamy w Polsce ponad 900 kg rekord polski, a na świecie to jest ponad 1100.
1: Czy ciężko jest zdobyć nasionka z takiej dyni, która jest takim gigantem? Czy tam ogólnie po prostu wszyscy się wtedy rzucają, wiedząc, że ta dynia urosła taka ogromna i po prostu to jest na wagę złota?
0: To nie jest aż taki problem, żeby dostać. No, po prostu kwestia ceny. No, bo im większa dynia...
1: Ale tym... da się na tym zarobić?
0: To nie jest takie, to nie jest dla pieniędzy hobby, także to jest hobby... żeby wydać jeszcze pieniądze.
1: Przemysław Grucha skromnie dzisiaj o swoich dyniach. 551,5 kg to jest największa dynia, jaką udało mu się wyhodować. To za chwilę też porozmawiamy o tym, co się wydarzyło tak naprawdę z Klementyną po wielkim zwycięstwie. Nie wiem, czy to będzie wesoła historia, ale opowiemy o tym. A co? No to też jest część tej historii.

0: Hot Chip to już za nami, 24 minuty pozostały do godziny 10, a my cały czas rozmawiamy o dyniach.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Z taką dużą czułością dzisiaj rozmawiamy o klementynie, bo jest to największa dynia, jaką udało się wyhodować w Polsce. 551,5 kg. Przemysław Gruchała, hodowca tej dyni, dzisiaj jest razem z nami. No, co się wydarzyło z klementyną po zakończeniu konkursu i jaka była jej historia?
2: Dynia klementyna została w Powświnie, w ogrodzie botanicznym. I tam była na wystawie, wystawiona, została tak jakby konkurs, tak została tam wystawiona i na końcu została pokrojona i wyjęte nasionka.
0: Czy taka wielka dynia jest jadalna, czy jest smaczna, można z tego coś dobrego zrobić?
2: Znaczy się, to co ja próbowałem, moje dynie zawsze były jadalne, bo hoduję je ekologicznie.
0: Czyli bez, niczym pan tego nie pryska, żeby one takie duże rosły?
2: Bez sztucznych nawozów, nie. Bez sztucznych nawozów na razie udaje mi się wyhodować. No może kiedyś spróbuję, żeby zrobić jeszcze większy rekord. Dyni squash oczywiście. No
0: miejmy nadzieję, że tych dyni będzie zdecydowanie więcej i kiedyś uda się panu pobić tak naprawdę rekord świata, no bo rozumiem, że to jest cel. Czy jest pan jedyną osobą w rodzinie, która hoduje dynie, czy udało się panu zarazić tą pasją jeszcze kogoś?
2: Zaraziłem mojego syna. Ma 12 lat i wyhodował dynię 100 kilogramową, może ponad.
0: Czyli większą niż pan w tym roku?
2: Znaczy nie, no moja jeszcze żyje jedna. Jeszcze jest odcięta.
0: Ale jest jakiś rodzaj rywalizacji między wami?
2: Nie. My sobie pomagamy.
0: Ale przed chwilą pan powiedział, a jego nie pękła.
2: No.
0: Więc no kto wie, być może to kolejny rekordzista, kolejny człowiek, który będzie zgarniał te najwyższe trofea. Zastanawiał się pan kiedyś, ile można w ogóle zupy ugotować z dyni, która waży 551 kg?
2: Nie mam pojęcia.
0: Ale na pewno bardzo dużo. Jakie ma pan plany w związku z tym na przyszły rok? W tym roku nie udało się wyhodować takiej gigantycznej dyni. Ta, którą tutaj mamy w studiu, no do małych nie należy. Waży 20 kilo, tak mniej więcej. A jest to, uwaga, 3-tygodniowa dynia, więc tak zwana baby dynia, bobasek dyniowy dzisiaj razem z nami. Ale czy, no właśnie, są te plany na przyszły rok? Czy zachował pan sobie te nasionka z klementyny, żeby można było z tego jeszcze coś wyhodować? Co się po prostu jakby dzieje później i jakie ma pan plany?
2: Plan jest taki, że hodujemy. Znowu. Trzeba wyciągnąć jakieś nasionko fajne i jedziemy dalej.
0: A czy komuś opcji, żeby nie. W tym roku w Polsce udało się wyhodować taką gigantyczną dynię? I już pan dzwonił do tej osoby z pytaniem, czy mógłby pan kupić trochę tych nasionek?
2: Znaczy się, jest tak, że teraz dopiero będzie konkurs, pierwszy konkurs w Krapkowicach 26 września.
0: Wybiera się pan tam?
2: Nie. Nie, no bo za małą dynię jest daleko.
0: Rozumiem, no. Ale po to, żeby te nasionka zgarnąć.
2: Nie, to później, to dopiero powiedzmy, że to będzie gdzieś tak styczeń, może luty dopiero, także będziemy szukać i wybierać. Teraz się wybieramy sobie nasionka i staramy się je dostać, kupić, nie? Albo wylicytować.
0: A ile trzeba tych nasionek kupić, żeby w ogóle cokolwiek z tego było?
2: Znaczy wystarczy jedno.
0: A jedno?
2: No pierwsze
0: ale
2: pierwszą
0: jak pan
2: dynię...
0: myśli, ile pan zapłaci za to jedno nasionko tej największej dyni w tym roku?
2: Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Ale to jest liczone w setkach, w tysiącach, w dziesiątkach tysięcy?
2: Nie, bez przesady. Nie wiem, na ile mi żona pozwoli.
0: A żona. No to jeszcze w tym wszystkim
2: ile
0: mamy.
2: Wydać, nie? No bo co?
0: Rozumiem. Jak słyszymy, hodowanie dyni może być wielką pasją. Jest jakiś rodzaj rywalizacji w tym przedsięwzięciu. Życzę dużo emocji w hodowaniu dyni. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się wyhodować tę największą w Polsce, a kto wie, być może także największą na świecie. Przemysław Gruchała dzisiaj był razem z nami, człowiek, który jak dotąd wyhodował największą dynię w Polsce. Dynię squash, 551,5 kilograma, tyle ona ważyła. Czy w tym roku uda się pobić ten rekord? No to dopiero przed nami, to się dopiero okaże, ale oczywiście panu życzę jak najwięcej szczęścia w hodowaniu kolejnych dyń. Dziękuję bardzo.

0: 12 minut pozostało do godziny 10, tak? Zobacz, jak ona na ciebie patrzy. Baby dynia.
1: Wspaniała, wspaniała. Bo nie wiem, czy bym ją podniósł.
0: 20 kilogramów, możesz spróbować. No co to jest 20 kilo dla takiego chłopa jak ty? No dobra, uwaga, podnosisz.
2: Da radę?
1: Da, da. Ale ciężka.
0: Uśmiecha się do ciebie. Co prawda jest jeszcze totalnie zielona. Ja nie wiem, czy ona w ogóle zmieni kolor na pomarańczowy. Być może nie, to jest specjalny gatunek dyni, ale już w każdym razie większa nie urośnie.
1: Jadalna.
0: Po prostu taka... Ona jest jadalna, ale chyba nie po 3 tygodniach. No, raczej dobrej zupy dyniowej z niej nie ugotujesz. A co ugotujesz po godzinie 10 na antenie 4? Co tam będzie gotowane?
1: Mlecznym krokiem wchodzimy w tydzień. Już wchodziliśmy wczoraj oczywiście, ale dziś więcej muzyki house będzie.
0: Muzyka house będzie rządziła po godzinie 10 na antenie 4. Bert będzie gotował dzisiaj muzycznie specjalnie dla was przez następne 2 godziny w audycji 4 to słychać. Ja bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego, miłego dnia. Słyszymy się niebawem w 4. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Rabat 10 zł.

0: tych na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Zasnął portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształtuje moje egzamin po Gotie.
9: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Jest szaro, buro i ponuro, czyli tak jak w jesieni, czyli to, co w jesieni nie lubię. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu na wschodzie kraju. Mogą wystąpić burze w Tatrach i na szczytach Beskidów, podobnie jak wczoraj. Mogą wystąpić opady śniegu, a temperatura maksymalna dziś od 12 stopni. Na południu 15 stopni będzie w centrum, na wschodzie 18 stopni, 9 stopni na terenach podgórskich. W Warszawie 16, dziś w Krakowie 14, w Białymstoku także 16, a 17 stopni będzie w Poznaniu i Szczecinie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
3: Popołudniowa się

0: ściąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co Ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Tak jak...

0: Trójka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Jesienią tego roku ukaże się nowa płyta formacji Cats & Dogs. Grzesiek i Wojtek nazwali ją Finally. No i to było nagranie, które promuje to wydawnictwo Moln, tu z gościnnym udziałem Stasi i Myda. Bardzo lubię Myda, producenta z Francji, o którym jeszcze dziś powiem, artystę związanego z wytwórnią Ed Banger. I tu będzie bardzo dużo różnych gości na tym krążku, między innymi Drew Hall, AG i jeszcze kilku innych wykonawców. Płyta ukaże się też, to ciekawostka, na kasecie magnetofonowej. Ten format powraca, podobno też powraca popularność płyt CD. Sprzedaż płyt CD w Stanach Zjednoczonych wzrosła i to znacząco wzrosła. Nagranie, które jest editem już za chwilę, Lutz i Mallgrab, to jest utwór Love is Real. Love is Real jest oparte na samplach, to od razu usłyszycie I Owe You One, Shalamara. To jest nagranie z roku 79. Bardzo dobry numer w stylu disco. Tu został jeszcze dodatkowo zedytowany przez Liama Dunninga. No i otóż co zrobił Liam Dunning? Pewnie nagranie Love is Real znacie z naszej playlisty, bo gdzieś na pewno się pojawia, ale tu Liam Dunning po prostu zwolnił ten utwór. Szybki, hausowy utwór liczący w tej wersji, głównej wersji, liczący pewnie ze 133-134 BPM. Tu zwolnione zostało do 120 kilku. I jest to bardzo ciekawa wersja z dodatkowym elementem oryginalnego sampla. Posłuchajmy tej innej wersji.

W roku 90 popularność w klubowym świecie zaczęły zdobywać brzmienia Italo House. To była odpowiedź włoskich producentów, młodych włoskich producentów na popularność Italo Disco. Znudzeni Italo Disco stwierdzili, że trzeba coś zrobić innego i zaczęli szukać inspiracji w muzyce house, chicagowskim house. Dodali swoje elementy, zwłaszcza popularne, klasyczne pianina. I tak właśnie między innymi powstał ten projekt FPI Project. FPI Project, DJ Frati, DJ Presti i DJ Interlazi. To ta trójka stworzyła nagranie zatytułowane Risky, oczywiście mnóstwo sampli, bo w tamtym okresie dużo samplowano, te samplery jeszcze nie były zbyt pojemne, więc pojawiają się tam małe fragmenty różnych utworów, między innymi Tonight It's Party Time z takiego klasyka, Post Disco, Class Action, Weekend, pojawiają się inne jeszcze sample i oczywiście pianino, które zostało nagrane w studiu w Bergamo, to tam mieli właśnie FPI Project swoje studio. I tak właśnie powstał ten utwór. Powstało tych utworów FPI Project sporo i do dziś uważane są za klasyki muzyki house. A teraz francuski projekt dla Slamming Frogs, tak nazywa się duet, który stworzył nagranie. W 2000 roku zostało to nagranie opublikowane. Jeden z klasyków sceny French House, tyle że jest to jedno z tych nagrań, które zostało zapomniane. Zaprezentuję dziś wersję oryginalną Something About Music, tak nazywa się ta kompozycja.

0: czwórka, to słychać.
1: Slamming Frogs, Something About Music, Strings of Life i Soul Central za nami. Teraz pojawi się klasyk nurtu Progressive House, taki nurt, który pojawił się w latach 90., w połowie lat 90., może nawet w pierwszej połowie lat 90. I wtedy ukazało się klasyczne nagranie Passion. To jest jeden z moich ulubionych utworów, pianinowych utworów nawiązujących do muzyki house, wywodzący się w prostej linii też od klimatów italo-house'owych. Za chwilę to nagranie, a później jeszcze pojawi się Szwed, Jonas Rassman.

Bardzo cieszy moje serce, raduje moje serce fakt, że 11 grudnia w warszawskiej Hydrozagadce wystąpi francuski producent i DJ Mid, artysta związany z wytwórnią Ed Banger. To paryska wytwórnia, którą prowadzi BZP, czyli Pedro Winter, i jest to wytwórnia, jedna z moich ulubionych wytwórni, jeśli chodzi o francuską muzykę, no kontynuator tego popularnego nurtu, popularnego 20 par lat temu nurtu French House, wytwórnia, która dała światu chociażby Justice, a także Myda. Myd to człowiek, który tworzył kiedyś taki kolektyw Club Cheval, był nominowany do francuskiego Oscara, czyli Cezara. Współpracuje m.in. z Cats and Dogs. Wydawał dużo płyt nakładem wytwórni Ed Banger. Także miałem okazję go słyszeć, jego DJ sety podczas różnych festiwali. No i bardzo lubię ten jego styl, tę jego estetykę muzyczną. No i 11 grudnia w Hydrozagadce w Warszawie Myd się pojawi. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że też tam będę i będę miał okazję posłuchać tego artysty. Myd, super dyskoteka, już teraz.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Dobrze, sprawdzimy sobie teraz najcieplejsze stolice w Europie. Najcieplejszą stolicą jest Madryt. 34 stopnie, silna fala upałów w Hiszpanii. Kolejna stolica to Nikozja i Cypr. 33 stopnie, w Lizbonie będzie 30, 31 stopni, a w Rzymie 30, a z kolei Ateny to 29, 30 stopni. A gdzie będzie najzimniej? No najzimniej będzie w Reykjaviku oczywiście. 8 stopni, no dzień jest deszczowy i wietrzny. W Oslo 13, 14, w Sztokholmie także 13, 14, w Helsinkach podobnie, a w Warszawie dziś 15, może maksymalnie 16 stopni.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy?

0: najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę.
6: Życzę sobie

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Takie

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Jak wiadomo, jestem fanem muzyki disco w różnych odmianach. Disco house'owe, new disco i wszelakie klasyczne disco jest w kręgu moich zainteresowań. Davide Def to jeden z ciekawszych włoskich producentów i DJ-ów. Artysta związany z wytwórnią Toytonix, między innymi. DDD, tak nazywało się to nagranie. Jest to producent, który pochodzi z Apulii, ale na co dzień mieszka w Mediolanie. Tam w Mediolanie działa, jest kuratorem muzycznym, jest też szefem, prowadzi kilka klubów z muzyką elektroniczną, z muzyką klubową, można powiedzieć tak szeroko. Na koncie ma trochę wydawnictw, między innymi nakładem wytwórni Toytonix, Someone's House EP, to jest najnowsze wydawnictwo. Polecam nagrania tego artysty i właśnie usłyszymy za chwilę z tego wydawnictwa jego utwór, bo to pierwsze nagranie DDD, to był edit, nazwijmy nieoficjalne wydawnictwo, ale oficjalnie to ukazało się właśnie to nagranie zatytułowane Super Wow.

Galaxians, czyli projekt pochodzący z Leeds w Wielkiej Brytanii, trio, które wydało bardzo ciekawą epkę i to jest nagranie zatytułowane Lose My Head. Tu dodatkowo zremiksowane przez grecki projekt Boys Shorts. Boys Shorts prawie, jeśli już w moich audycjach, Wangelis i Tarek tworzą ten projekt, zaczynali od bloga, później zaczęli wydawać edity, a później zaczęli wydawać już swoje własne produkcje, remiksy, no i bardzo dobrze im to idzie i Boys Shorts to jeden z tych projektów, który bardzo lubię. Na ich stronie Bandcamp można znaleźć na przykład różne fajne przeróbki nawiązujące do lat 80. Zresztą Galaxians, ten oryginalny projekt, też nawiązuje do lat 80. I to nagranie przed chwilą także nawiązywało do lat 80. chociażby poprzez swój elektrofunkowy groove. Teraz dwa edity pianinowe. Ahoy Captain Edits, tak nazywają się te wydawnictwa. Na początek The Sun Is Rising, a później Summer's Promise.

Ahoj, Captain Edits i Summer's Promise, a wcześniej The Sun Rising. To nagrania, które są dostępne na stronie Bandcamp. Można sobie je ściągnąć, można sobie je odsłuchiwać, tych editów. Ahoj, Captain jest bardzo, bardzo dużo i w klimacie disco, i w klimatach też italo-house'owych. A teraz formacja Tears for Fears. Ostatnio grzebiąc w moich płytach znalazłem kompilację, na której znalazły się remiksy formacji Tears for Fears, formacji, która była bardzo popularna w latach 80. No jedna z klasycznych grup z lat 80. Na koncie ma takie nagrania jak Shout czy Change i właśnie te utwory za chwilę usłyszymy. Grupa, która zaczęła karierę od w zasadzie bez inwestycji żadnych. Tak naprawdę kupili automat perkusyjny dwaj panowie, Roland Orzabal i Kurt Smith, kupili automat perkusyjny i syntezator i zaczęli sobie nagrywać. I pierwsza płyta nie kosztowała, w zasadzie kosztowała zero poza ceną urządzeń elektronicznych, a kolejna płyta wydana w roku, trzecia płyta wydana w roku 89, The Seeds of Love, kosztowała już 1 000 000 funtów i zajęła, praca nad nią zajęła aż rok. Ale w międzyczasie powstały różne utwory, powstało właśnie nagranie Shout i usłyszymy remix Jakaty, czyli Dave'a Lee. Dziś bardzo popularnego house'owego producenta, ukrywającego się pod pseudonimami Raven Mays, ale także Joey Negro. Jako Joey Negro słyszymy go w tym drugim utworze zatytułowanym Change. Bardzo mi się podoba to nagranie. Dużo bardziej mi się podoba niż to pierwsze, które usłyszymy za chwilę, Shout. I jest to producent, który możemy powiedzieć o nim, że jest legendą muzyki house'owej.

brytyjskiej muzyki house. Ciągle wydaje, nagrywa, prowadzi własną wytwórnię Z Recordings. No, kto lubi muzykę house taką soulfulową i też nawiązującą do klimatów disco, to na pewno polubi produkcję Dave'a Lee. Posłuchajmy sobie teraz tych dwóch klasyków w nowych wersjach Jacquata, nowych sprzed 20 lat można powiedzieć, ale stosunkowo nowych, jeśli chodzi o nagrania oryginalne z lat 80. Shout, Jacquata, a później Change i Joey Negro.

0: Klasycznie o tej porze.
1: Co na początku lat 80. mógł zrobić młody brytyjski producent, który chciałby stworzyć taneczne nagranie? Otóż jedynym wyjściem było pojechanie do Nowego Jorku. Nowy Jork w owym czasie to była światowa stolica nie tylko muzyki tanecznej, ale w ogóle światowa stolica muzyki. Zmieni się to w latach 90., ale w latach 80. tam działają najlepsi producenci. No i właśnie, młody Brytyjczyk John Rocca, znany pod szyldem Freeze, postanowił pojechać do Nowego Jorku. Tam też poszedł do studia Artura Bakera, człowieka, który stworzył nurt elektro w roku 82. No i w roku 83. zafascynowany tym faktem John Rocca pojechał do Nowego Jorku i tam właśnie spotkał się z Arturem Bakerem, żeby nagrać utwór. No i ten utwór został nagrany. W związku z tym nagraniem pojawiło się bardzo dużo nowych elementów, które odmieniły muzykę rozrywkową. Między innymi już używany wcześniej wprawdzie, ale tu też użyty automat perkusyjny Roland TR-808. To właśnie on dał początek nurtowi elektro, a

ale także samplowanie. Otóż samplowanie nie opierało się jednak na samplerze, bo na początku lat 80. te samplery no, były w powijakach, tak naprawdę nie było jeszcze te prawdziwych samplerów, takich samplerów, jakie mamy chociażby dziś, czy też mieliśmy nie wiem, 20 parę lat temu. I tu pojawia się taki wiąkający się wstęp wokalny, który nie powstał przy użyciu komputera, nie, czy też samplera. Otóż Arthur Baker i John Rocca pocięli fizycznie, pocięli po prostu nożyczkami taśmę, posklejali małe fragmenciki, małe kawałeczki i tak właśnie powstanie to, co za chwilę usłyszymy, czyli te I-I-I-O-U. No i też inna ciekawostka, to jest wokal, który odtworzył John Rocca, czyli lider zespołu Freeze, tyle, że ten wokal został przyspieszony, bo cały numer został przyspieszony i ten wokal jest trochę nienaturalny, no ale takie było założenie producenta Artura Bakera, no w owym czasie legendy, do dziś zresztą legendy muzyki rozrywkowej. I teraz posłuchamy sobie tego nagrania Freeze I.O.U., tyle, że będzie to wersja Kendall. Yeah.

0: Move your body. Move your body. Come on. Come on. Relax your body. Relax your soul. Come on. Come on. Move your body. Move your body. Come on. Come on. Relax your body. Relax your soul.
1: Autopromocja.
2: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Siemano, z tej strony BRK

0: Minęła 12. Pogoda. Dziś temperatura w Warszawie wynosić będzie 16 stopni, w Krakowie 14, Trójmieście 16, a najcieplej będzie w Poznaniu i Szczecinie aż 17 stopni. Podobno ciepłe dni mają powrócić, tak twierdzą niektórzy synoptycy, no liczę na to bardzo, bo ta szarość, burość i ponurość nie podoba mi się. Podobno mają być jeszcze opady deszczu. Dziś mają wystąpić w całym kraju, a we wschodniej Polsce mogą pojawić się burze, ale też będzie padał śnieg. Śnieg będzie padał wczoraj, padał i dziś padał na szczytach Beskidów oraz w Tatrach.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej?
3: Można. Jeszcze jak.
4: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Kongem. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: 26 lat temu to był wielki hit i uważam, że jest to nagranie ponadczasowe. Salomé da Bahia, Outro Lugar, utwór brazylijskiej wokalistki, choć urodzonej w Salwadorze, która od lat mieszka w Paryżu, współpracuje z Bobem Sinclairem. To właśnie z nim wydała to nagranie i jest to jeden z moich ulubionych klasyków nawiązujących do francuskich klimatów. Yellow Recordings, Yellow Productions to ta wytwórnia Boba Sinclaira, która wydała ten utwór. Ja też pamiętam występ tej artystki w Polsce w roku 2001 chyba. A teraz przenosimy się do Francji, magazyn 60, Don Quichotte i Ale. To będzie nowa wersja nagrania z roku 84, nowa, dosłownie sprzed paru tygodni. Late London i Andy Martinez stworzyli pod szyldem Maccabi Edit właśnie tę bardzo utanecznioną wersję tego oldschoolowego nagrania.

Niemal dekadę temu Melody wydał nagranie Techno Disco Tool, właśnie to nagranie, ale w zupełnie innej wersji, właśnie w wersji techno z elementami sampli disco, bardzo szybkie nagranie i też bardzo lubiłem to nagranie. I dziś słyszeliśmy wolniejszą wersję i znowu sięgnąłem po edit Liama Danninga, który lubi zwalniać szybkie numery. Bardzo ciekawa wersja, która bardziej nawiązuje do disco niż techno. Techno jest tylko w tytule. Bardziej disco niż techno. Utwór oparty jest oczywiście na samplach z klasyki muzyki disco, Sister Sledge i Pretty Baby. To kompozycja z roku 80, z tej epoki, kiedy disco zaczynało się kończyć, ale jednak panowie z formacji Chic nagrali dla Sister Sledge te wspaniałe dźwięki, bo to oni wyprodukowali i nagrali całą płytę dla formacji Sister Sledge. A teraz przeniesiemy się na chwilę do Hiszpanii, bo w Hiszpanii na Majorce działa Kiko Navarro. To on stworzył utwór zatytułowany Izao, który dodatkowo zremiksował francuski producent DJ Fudge.

Klasyczne disco, Reach Out, Le Seas. A teraz coś nowego. Hologram Teen to solowy projekt Morgane Lotte. Artystka grała na klawiszach w projekcie Stereo Lab, no i wydała płytę, która się nazywa Captain Fluo. I dostaliśmy teraz pakiet remiksów, między innymi remix wykonany przez projekt Morchiba, a także Yacht. Connection Trans-Pacific. To jest nagranie, które za chwilę usłyszymy. No i Ross z projektu, z zespołu Morchiba tak powiedział o tym remiksie. Znam Morgane od samego początku Morchiby z połowy lat 90. kiedy grała na instrumentach klawiszowych w Stereo Lab. Zawsze była najfajniejszą osobą w towarzystwie i zaraziła mnie mnóstwem świetnej muzyki. Często chodziliśmy razem na koncerty, słuchaliśmy płyt w jej mieszkaniu w Camden w Londynie, więc wiadomość z Los Angeles z prośbą o zrobienie remiksu dla jej projektu Hologram Teen była dla mnie prawdziwą przyjemnością. Uwielbiam album Captain Fluo, w szczególności utwór Connection Trans-Pacific. No i właśnie tak powstał ten remix Morchiby, która powraca po chwilowym milczeniu, a później usłyszymy utwór Pack Your Patience.

Hologram Teen, a teraz nagranie, które stało się hymnem drugiego lata miłości. Drugie lato miłości to są wydarzenia, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii w roku 89 wraz z pojawieniem się muzyki House i Acid House. I wtedy też na scenie pojawił się projekt A Man Called Adam. Sally Rogers i Steve Jones. To jest właśnie ten projekt. Steve Jones to nie ten Steve Jones z Sex Pistols. To zupełnie inna postać. No i wtedy ukazał się utwór Barefoot in the Head. Teraz ukazały się nowe remiksy tego utworu, no kultowego utworu, który zakwalifikowano jako Balearic Beat, czyli klimaty nawiązujące do sceny balearyckiej. Pracował nad tym utworem m.in. legendarny Paul Oakenfold, no, dziś jedna z największych gwiazd muzyki elektronicznej, weteran można powiedzieć. No i to nagranie osiągnęło bardzo, bardzo duży sukces w roku 90. Posłuchajmy teraz tego utworu Barefoot in the Head, A Man Called Adam.

A Man Called Adam, Barefoot in the Head, jeden z klasyków sceny Balearic Beat, rok 90, wtedy się ukazała ta płyta. Dog Jam i People Keep On niemalże na zakończenie. Nazywam się Norbert Bożem, DJ Bert. Dziękuję za dziś, a po godzinie 13 pojawi się Kamil Jasiński, który poprowadzi popołudniówkę.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Wtorek pochmurny, ale w drugiej połowie dnia na zachodzie mogą pojawić się rozpogodzenia. Do tego oczywiście przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju możliwe są również burze. No a w górach śnieg. W rejonie Karpat 15 mm. W obszarze podtatrzańskim nawet 25 mm tego śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę, od 12 stopni w większości kraju, miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18-19 w północy. Na zachodniej części kraju.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 9 minut po godzinie 13. Dzień dobry. We wtoreczek węglowodaneczek. Tak, to dzisiaj uzupełniamy cukry po tych wszystkich weekendowych maratonach i innych wykańczających aktywnościach fizycznych i nie tylko. Mam nadzieję, że dochodzicie już do siebie. Mamy wtorek i przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. Będzie trzeba wysilić się, ale nie fizycznie, tylko intelektualnie. Będą zgadywanki, będą konkursy, więc mam nadzieję, że miło spędzimy najbliższe 3 godziny. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasiński.

To oczywiście Hemp Gru, zamykam wieko, kładę kamień na niego, ale to z innego utworu, ale Hemp Gru, gru. Dobrze, teraz czas na naszą zagadkę muzyczną. Do zgarnięcia jest czwórkowa ekobutelka, którą możecie zabrać ze sobą i do pracy, i do szkoły, i do lasu, no w różne miejsca, ale też jeżeli na przykład nie wychodzicie i spędzacie więcej czasu w domu albo w piwnicy, no to po prostu może być zawsze przy was. 226452100, numer do naszego studia, pewien bardzo znany utwór, także utwór znany z naszej czwórkowej playlisty został

22 minuty po godzinie 13. No dzisiaj też nie ma lekko w tej zagadce. 226452100, numer do naszego studia. Był pierwszy spowolniony fragment, no to inny moment w tym utworze, ale także spowolniony. Pełne skupienie, słuchamy. No już tutaj chyba wokal można wyłapać. 226452100. Jakiego utworu szukamy? Co to jest za kawałek? Przypominam, że czwórkowa butla do zgarnięcia. Czekam na wasze telefony. 226452100.

25 minut po godzinie 13. No, żadnych poszlaków nawet, co to jest za zespół. Dobra, powiedziałem, że już zespół, więc nie konkretny wykonawca. No ale wokal dosyć charakterystyczny, więc jeszcze raz posłuchajmy spowolnionej wersji. Może teraz coś zacznie dzwonić, jakieś pomysły, podpowiedzi. 226452100, numer do naszego studia. Przypominam, że czwórkowa ekobutla do zgarnięcia, tylko trzeba odgadnąć ten kawałek. Może on ostatnio jakoś bardzo często nie pojawia się na naszej playliście, ale kiedyś to było.

0: Starjunk, 29 minut po godzinie 13. Gosia jest razem z nami. Dzień dobry, Gosiu.
1: Cześć.
0: Ratuj honory. Nikt nie miał pomysłu. Co to może być za kawałek? Trudna zagadka dzisiaj chyba.
1: Stawiam, że to Kings of Leon, Sex on Fire.
0: No i oczywiście, to jest ten numer. Po wokalu. Ale...
1: Tutaj musiało być. Jeżeli na zapętleniu się słuchało przez rok, to myślę, że w każdej wersji, nawet na hejterskiej, bym poznała, nie?
0: Nie chcę, żeby to było zbyt oceniające, ale brzmisz jak fanka Kings of Leon. Byłaś kiedyś? Byłaś. Czy
1: nie,
0: dalej jesteś?
1: Jestem fanką, na koncercie nie byłam, nie. Ale jestem fanką.
0: Jesteś cały czas fanką, koncert jeszcze przed tobą. Gratuluję ci bardzo serdecznie na koncercie, jak będziesz w tłumie, trzeba się nawadniać, więc jak najbardziej czwórkowa butelka, jak znalazł.
1: Pewnie, się na pewno.
0: Gratuluję ci bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i już teraz especially for you, Kings of Leon i utwór, który odgadłeś, czyli Sex on Fire. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Na razie, pa, pa.
1: Okay, pa.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: gonimy ten kawałek do reklamy.
1: Popołudniowa w czwórce.
2: 25 minut pozostało już tylko do godziny 14. Ostatnio wszyscy żyją, no prawie wszyscy żyją zapowiedzią kolejnej trasy Oasis, a właściwie chyba to nie jest trasa, tylko rezydentura dosyć rozbudowana. Oczywiście omijają Polskę, ale tam koncerty koncertami. Czy słyszeliście o czymś takim jak Oasis Index? Otóż Oasis Index to jest coroczny wskaźnik ekonomiczny opracowany w ramach raportu Mapping the World Prices przez Deutsche Bank, który mierzy koszt, uwaga, 5 piw i 2 paczek papierosów w wybranych miastach na całym świecie, przeliczony na dolary amerykańskie. To jest około 70 miast. W tym rankingu się pojawia z całego świata. No oczywiście to nawiązuje do piosenki Oasis Cigarettes and Alcohol z 94 roku. No i gdzie jest najdrożej według tego rankingu? Najdrożej jest w Melbourne, $111. Na drugim miejscu Sydney, Auckland, Wellington. Na piątym miejscu Londyn. No a z drugiego końca tej tabeli jest tak Szanghaj. Tam jest tylko $10, Rio de Janeiro i Kair. No i jedno polskie miasto się pojawia na 50. miejscu, Warszawa, czyli stosunkowo tanio. Taki zestawik Oasis kosztuje u nas $20 USA. I teraz pytanie, czy to dobrze, czy źle, że jesteśmy na końcu tego rankingu? No, odpowiedź na pewno na to pytanie znają bracia Gallaghera.

0: Kwadrans pozostał już tylko do godziny 14. Jak tam u was dzisiaj dojazd do pracy i powrót z pracy? Otóż autobusami w Warszawie, Białymstoku, Łomży czy Suwałkach wszyscy mogą dzisiaj podróżować bezpłatnie. To zachęta, by spróbować jeździć komunikacją zbiorową. Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Samochodu sprawdziliśmy, czy mieszkańcy Białegostoku są gotowi chociaż na jeden dzień rozstać się ze swoim autem.
1: Jestem wygodny, tak wolę skorzystać z samochodu.
2: Nie wiem, trudno to powiedzieć, niestety muszę pracować.
3: Za duża wygoda. Gdybym miała komunikacją miejską czy też rowerem, no to trudno by było. Wygrywa samochód.
1: Pewnie, że ludzie są wygodni, jak potrzebują szybciej dojechać. Też zależy od tego, w jakim miejscu mieszkają, jak dane osiedle jest skomunikowane, jak daleko trzeba podejść do autobusu miejskiego.
4: Jest nawet dobrze, szczególnie, że teraz są nowe autobusy, jest czysto.
0: Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności i obie te inicjatywy mają pokazywać negatywny wpływ spalin i hałasu na środowisko, a także zdrowie ludzi, ale też zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej. No a jak połączyć jedno z drugim? No to lata temu zdradził nam tajemnicę Lech Roch Pawlak, czyli samochodem na rowerze, tylko pamiętajcie, bezprawka, lekki przypał.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No niestety coraz gorsza ta pogoda. W ciągu najbliższych dwóch dni będzie więcej chmur i opadów w centrum i na wschodzie. W górach nadal spodziewane są opady śniegu, noce chłodne, lokalnie z silnymi zamgleniami. Natomiast jeszcze dzisiaj przeważnie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W centralnej i wschodniej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a w zachodniej możliwe są rozpogodzenia. Na wschodzie dodatkowo prognozowane są słabe, krótkotrwałe burze. W rejonie Karpat deszcz od 15 do 25 mm, a w Tatrach i na szczytach Beskidów prognozowany jest śnieg do 10 cm.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać.
1: I feel I'm a late, I was DJ Snake.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 14, druga godzina naszego spotkania przed nami i w tej godzinie także zgadywanki, czwórkowe gadżety do zgarnięcia. Już za moment na pewno bardzo przydatny będzie numer telefonu do naszego studia 226452100. Natomiast po godzinie 15 porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda codzienne życie w Brazylii, jak wyglądają realia, czy rzeczywiście społeczeństwo jest aż tak bardzo podzielone, jak jest w porównaniu do tych naszych europejskich standardów. O tym wszystkim porozmawiamy sobie po godzinie 15, więc mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzimy razem. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.

0: tylko o jednym myśli.
1: No myśl o naszym dzisiejszym hasełku i o tym, że pakiet czwórkowych gadżetów można dzisiaj wygrać. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie i odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i oczywiście pierwsza dzwoniąca osoba jest najbardziej odważna, jest najbardziej śmiała i zachęcam do tego, żeby dzwonić już teraz, ale ze względu na to, że jest naj, to może zadać dwa pytania i kontrola komisji, Komisja Kontroli Gier i Zakładów nie ma do tego żadnych wątpliwości, nie kręcą głową, jak przy innych tutaj sytuacjach, kiedy a mogę dwa, a mogę coś jeszcze i takie pytania podpucha, prawda? Nie lubimy takich rzeczy. 226452100 to jest numer do naszego studia, no i rzecz najważniejsza, kategoria przedmioty codziennego użytku. Czekam na wasze telefony, wy dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tylko tak lub nie, a później strzelacie, no i pakiet czwórkowych gadżetów jest dzisiaj do zgarnięcia. Mogę tylko dla ułatwienia na samym początku powiedzieć, że to nie jest pakiet czwórkowych gadżetów odpowiedzią. On jest tylko nagrodą. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14 i Sylwester jest już razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Słychać mnie dobrze?
1: Bardzo dobrze cię słychać. Z każdym dniem słychać cię lepiej, Sylwestrze. Bardzo
2: dobrze,
1: nas to cieszy.
2: To będziemy jeszcze słychać na scenie kiedyś.
1: Na scenie?
2: W przyszłości. To,
1: ale jakie masz plany?
2: No muzyka, coś do pośpiewania, śpiewać prawdę.
1: Śpiewać prawdę, ale wiesz, to jest bardzo szerokie pojęcie. Jaki gatunek? W czym się dobrze
2: gatunek
1: odnajdujesz?
2: Biznes.
1: A, czyli po muzyka. Prostu komercyjne jakieś rzeczy chcesz grać, tak? I się
2: no,
1: sprzedać od razu.
2: Od biznesu, a kończy się na polityce.
1: I jeszcze po drodze parówki można sprzedawać.
2: No, drobiowe.
1: A, różne. Wieprzowina też jest bardzo popularnym mięsem. Dobrze, no, ale nie o tych smakołykach. Sylwestrze, trzymamy kciuki za twoją karierę, oczywiście.
2: Oczywiście.
1: Bardziej muzyczną niż polityczną, ale dobra, słuchamy pytań. Słuchamy dwóch pytań. Kategoria przedmioty codziennego użytku.
2: Tak, tak. Pierwsze, czy to jest ostre?
1: Może być ostrawe.
2: A czy to świeci?
1: Może też świecić.
2: To strzelam w ciemno, maszynka do golenia.
1: Świecąca.
2: No, są takie.
1: Ja były wiem, w nocy tak. Ale nie, to nie jest to, niestety. Nie
2: to
1: jest
2: nie jest maszynka do golenia.
1: Niestety. Sylwester, to powiedz, czy ty jesteś na gładko ogolony, czy jakiś zarost jednak?
2: Ja tylko pachy i głowę golę, i twarz, nic więcej.
1: Czyli no jednak całkiem sporo golisz.
2: Pachy, głowa, pachy i twarz.
1: To chyba brak zarostu jednak na plus, jeśli chodzi o, wiesz, no, prezencję na scenie. Trzymamy
2: kciuki. Brzydką też potrafię się ogolić. Halo. Konkursem.
1: Tak.
2: Słyszy mnie pan?
1: Słyszymy się, Sylwestrze.
2: Ja dzisiaj przeglądałem ciuchy, rzeczy na zimę, nie? Mm-hmm. I koszuli z długim rękawem znalazłem 100 zł. Nieźle, to.

0: No i to jest okazja, i to jest okazja. I, to, no, i później...
1: Z zeszłego roku 100 zł znalazłem w koszuli.
0: A, w koszuli. Ja, a, kumam,
1: koszula
0: kumam.
1: Z długim rękawem i w kieszonce
0: to
1: była.
0: Będzie, to jest życie. To
1: była.
0: Trzymaj się, Sylwek, trzymaj się, wszystkiego dzięki. Dobrego. Tylko nie wydaj tej stówy na głupoty, na razie.
1: A nie, kupiłem słodkie.
0: No, czyli głupoty. Uważaj na zęby, uważaj na zęby.
1: Matki kupiłem słodkie.
0: Wszystkiego dobrego, smacznego życzymy. Na razie, hej, hej, 226-4521-00, bogaty, słodki ząbek. To był Sylwester, a cały czas możecie dzwonić. 226-4521-00. Może być ostre, może świecić. Przedmioty codziennego użytku. Co to może być?

0: tylko o jednym myśli.
1: 28 minut po godzinie 14, tak wnoszę, że wszyscy są w szoku po tym, co Sylwester teraz opowiadał. Ewentualnie wszyscy zaczęli szperać po swoich koszulach, bluzach i zimowych płaszczach jesiennych, czy nie ma tam jakiejś gotówy. No ale warto zadzwonić, czwórkowe gadżety można zgarnąć, przedmioty codziennego użytku. Być może dzisiejsze hasło także gdzieś można w kurtce znaleźć. 226452100 to jest numer do naszego studia i dodzwonił się do nas Kamil. Dzień dobry, Kamilu.
2: Witam serdecznie, cześć Kamil.
1: Siemanko, jak u ciebie dzisiaj wtorek mija?
2: No właśnie też chciałem się pochwalić, że ostatnio znalazłem kasę w spodniach.
1: How much?
2: Zimowych. 10 euro.
1: No proszę bardzo, czyli z jakiegoś, rozumiem, zimowe spodnie, pewnie jakieś narty, wyjazd, coś tego.
2: Tak, tak, tak. Zaczynam powoli odkurzać i się przygotowywać.
1: No dobrze, czyli już planujesz na narty się wybrać, tak?
2: Deseczka.
1: Deseczka, okej. Okay. I dyszkę zostawiasz na następny wyjazd?
2: Czy... Tak, tak, już, już włożyłem zimowego portfela.
1: Masz nawet zimowy portfel?

0: Mam.
1: Lodowy człowiek taki jesteś. Na jakiejś planecie w Gwiezdnych Wojnach byś się na pewno odnalazł, jak wszystko masz zimowe.
0: Co jeszcze, a to na bak.
1: Co jeszcze masz specjalnie zimowego?
0: O Boże, mam takie zimowe podgrzewacze do rękawic.
1: No latem by się raczej nie sprawdziły, ale wiem, jesteś dobrze przygotowany na deseczkę. To kiedy wyjeżdżasz, bo dopiero jesień się zaczęła.
0: Tak, no wiesz co, no tak naprawdę czekam, aż spadnie pierwszy śnieg blisko gór naszych polskich, a
1: no w Tatrach już coś spadło.
0: Najszybciej to chyba, Boże, co mamy, w listopadzie na rozpoczęcie sezonu gdzieś do Austrii na pewno.
1: Okej, okay, rozumiem. No to trzymam kciuki za udane wyjazdy, za deseczkę. Dziękuję. Kamilu, teraz konkrety. Przedmioty codziennego użytku, no nie jest to deseczka, no bardzo mi przykro.
0: Dobra, to czy ta rzecz mieści się w kieszeni?
1: Tak.
0: Dobra. To zgaduję. Dobra. Czy to jest takie urządzenie jak multitool? Taki, wiesz, tam...
1: A wiem, taki scyzoryk, troszeczkę jakaś tam śrubokręt. Nie, to nie jest to. To nie jest to. Niestety nie.
0: Dobra.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki. No i Christopher jest razem z nami. Dzień dobry, Krzyśku.
2: Cześć Kamilu, cześć.
1: Siemanko, u ciebie jakieś znajdy po sezonie? Przed sezonem?
2: Niestety, na razie nie.
1: Może słabo szukałeś?
2: Słabo szukałem chyba, no.
1: Ja gumę do rzucia znalazłem niestety tylko, na razie. Ale jeszcze zimowych nie przeglądałem. Dobrze, Krzyśku.
2: Jakąś wypraną chusteczkę chyba.
1: ludzik z chusteczki.
2: Ludzik.
1: Słuchamy twojego pytania.
2: Czy to używa się w łazience?
1: Raczej nie.
2: To nie wiem. Strzelam. Deska do prasowania.
1: Deska do prasowania. Ale już ustaliliśmy, że mieści się w kieszeni. Rozumiem, że myślałeś o desce do prasowania dla Barbie, ale nie, to nie jest to.
2: Dobra.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
2: Cześć.
1: 226452100, numer do naszego studia. Coś raczej kompaktowego, chociaż na pewno w Teksasie można kupić wielką wersję i w kieszeni się nie zmieści. Zresztą jest ocean możliwości co do naszego dzisiejszego hasła. 226452100. Przedmioty codziennego użytku. Czekam na wasze telefony.

0: myśli.
1: No nie da się ukryć, w latach 80. i 90. Kamil było dosyć popularnym imieniem i Kamil jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Siemano Kamilu, słuchamy pytania.
2: Takie pytanie, czy da się tym pisać?
1: Myślę, że jest taka wersja, z której można coś tam napisać. Jest wersja z długopisem, tyle powiem.
2: A to może latarka?
1: Latarka z długopisem na pewno jest, na bazarze kupisz, ale nie, to nie jest latarka, niestety nie. Pozdrawiam cię Kamilu, wszystkiego dobrego, trzymaj się. Pozdrówki. I Maciej jest razem z nami, dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? Maciek zwątpił, też pewnie chciał powiedzieć latarka, ale mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, słuchamy.
3: Dobra, czy może być to wielkości breloka do kluczy?
1: Tak.
3: Czy to brelok do kluczy?
1: Tak, to brelok do kluczy. To jest to, to jest to. No i dobrze. Michale, powiedz nam, jaki masz breloczek?
3: Ja mam bardzo męski breloczek. Jest to szlifierka kątowa pewnej firmy, żółte logo.
1: Ale to jest logo tej szlifierki, czy to jest szlifierka?
3: Jest mała szlifierka, również pełni funkcję otwieracza.
1: Okej.
3: Bardzo męski.
1: Rozumiem, rozumiem. No dobrze, prawdziwy facet, wiem. Zwizualizowałem to sobie. Fajny breloczek, fajny breloczek. No to gratuluję wyborów życiowych. Michale, dostałeś czy sam kupiłeś?
3: Dostałem.
1: Okay. Z czymś tam do otwierania, czy z czymś do szlifowania? Nieważne.
3: Czymś do szlifowania.
1: Dobrze, i tego się trzymajmy. Michale, gratuluję ci bardzo serdecznie. Pakiet czwórkowych gadżetów jest już twój. Korzystaj.
3: Czy w tych gadżetach będzie coś zimowego, tak jak mówiliście tu o zimie?
1: Czy coś zimowego? Słuchaj, jeszcze u nas jest późne lato w redakcji. U nas do nas zima jeszcze nie przyszła.
3: Jeszcze przydała.
1: Zimowa?
3: Tak, bo już mam trzy, a rodzina liczy cztery osoby. Więc
1: i byście wszyscy, czwórkowa rodzinka. Wiesz co, chyba nie mamy teraz czapek zimowych. Może coś się znajdzie, może coś się zapodziało na magazynie.
3: Fajnie by było.
1: Z dziurą wygryzioną przez szczura. Ale nie, sprawdzimy. Na pakiet gadżetów jest już twój. Wszystkiego dobrego życzę i pozdrawiamy rodzinkę.
3: Dzięki,
1: na razie, hej.

Beastie Boys i przy muzycznych tematach pozostajemy, ponieważ no to jest ważna informacja, to jest dopiero news. Gnarz Barclay powraca po chyba 20-letniej przerwie od koncertowania. Gnarz Barclay, czyli duet CeeLo Green i Danger Mouse powracają, no i zapowiedzieli, nie nazwałbym tego trasą koncertową, traskę, może traseczkę, głównie Stany Zjednoczone. Zapowiedziane są też koncerty na Wyspach Brytyjskich. Z tego co widziałem, bilety do Glasgow mają trafić do sprzedaży w najbliższy piątek, no ale o Europie kontynentalnej to na razie możemy pomarzyć, a o Polsce to nie dla Polaka, a nie dla Polaka ten koncert, ale ja bardzo dobrze wspominam ich pierwszą płytę, bardzo ciekawy projekt. Powrócili, a wszystko za sprawą wydanego w marcu tego roku, wszystko za sprawą płyty Atlanta, całkiem niedawno się ukazała, więc kolejne wydawnictwo, promocja tego krążka, no tyle czasu czekać i dopiero teraz trasa koncertowa. No mam nadzieję, że jednak pójdą po rozum do głowy i przyjadą także do Polski. No bo jeżeli nie przyjadą do Polski, to jest crazy.

0: 13 minut pozostało już tylko do godziny 15, ale czymże jest 13 minut przy 17 latach budowy, a do tego miliard dolarów. Tyle właśnie czasu zajęło i tyle kosztowało stworzenie Lucas Museum of Narrative Art i dzisiaj jest wielkie otwarcie tego przybytku. George Lucas, czyli pomysłodawca, twórca Gwiezdnych Wojen, no, na przestrzeni tych lat wielokrotnie mówił, że już chyba się musi poddać i to nie dojdzie do skutku, ale udało się i dzisiaj wielkie otwarcie.
1: Od dawna planowano utworzenie muzeum poświęconego cyfrowej narracji. Nie dziwi więc fakt, że pomysłodawcą tego śmiałego przedsięwzięcia jest jeden z najwybitniejszych twórców opowieści w historii, George Lucas. Po dwóch zarzuconych projektach muzeum to wreszcie otwiera swoje podwoje w Los Angeles. Placówka powstała z inicjatywy Lucasa i jego żony, a koszt jej budowy wyniósł miliard dolarów. Obiekt o powierzchni około 28 tysięcy metrów kwadratowych przypomina kształtem statek kosmiczny. Mieści dwie sale kinowe, także strefy gastronomiczne, handlowe i edukacyjne. Wieloletnie dążenie do demokratyzacji odbioru sztuki znalazły swój wyraz w gigantycznym, wspaniałym, chaotycznym i doprowadzającym do szaleństwa absurdzie, pisze przed oficjalnym otwarciem Washington Post. Kiedy zakładaliśmy to muzeum, nazwaliśmy je świątynią ilustratorów. To będzie taki kościół ilustracji. Mówi przed publicznym otwarciem George Lucas. Muzeum ma być postrzegane jako świątynia sztuki dla ludzi. Lucas prezentuje tu pracę wielu twórców, by ukazać dzieła niedoceniane oraz różnorodne formy artystyczne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: No i rzeczywiście ten budynek wygląda jak statek kosmiczny, ale jestem w szoku, że nie wygląda jak Sokół Millennium, tylko jak jakiś zwykły statek kosmiczny. No i też chciałem sprawdzić, w jakiej cenie są bilety, ale co ciekawe, chyba ten obiekt cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem. Strona się zacięła.

0: going like this. It's our home.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim

0: problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Siemano, tutaj Jarecki.

0: No les gusta la bebé, sad. A la bebé les gusta verlos, mad. Mis haters deben fumar, crack. A esa bitch le quiero dar, smack.
1: No les gusta la bebé, smack. A la bebé les gusta verlos, smack. Mis haters deben fumar, smack.
0: A esa bitch le quiero dar, smack. Mi mi bad, ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me muevo rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, me gusta, le doy al gatillo. Bang, bang, bang. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uño francesa en los pies. Chanclas Chanel en los pies. Playa exótica con mis friends.
1: Me siento en un sueño, no quiero volver. Bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén.
0: Me siento en un sueño, no quiero volver. Bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén. Tengo un coco en la mano.
2: Minęła godzina 15.
3: Pogoda.
2: Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, głównie na zachodzie, a także przejściowo w centrum mogą pojawić się rozpogodzenia, ale miejscami także możliwe są przelotne opady deszczu. W Tatrach opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, wysokość opadów na północy kraju, a także w rejonie Karpat do 15 mm, to jeśli chodzi o deszcz, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 6 stopni do 11, chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich tylko 5 stopni.
3: Autopromocja.
4: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
5: Cześć Kuba, witam serdecznie.
6: Witam was serdecznie, chłopaki.
4: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
7: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
4: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
5: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
4: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
5: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
4: A mój numer chyba znacie. 226452100.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
17: Tak jak my.

0: Południowa z Kamilem Jasieńskim.
1: No tyle słońca w naszym studiu teraz się pojawiło. Julia Mozgawa jest razem z nami, kulturoznawczyni, podróżniczka, no i osoba na co dzień mieszkająca w Brazylii. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
1: Chociaż już chyba tęsknisz za brazylijskim słońcem, bo trochę tutaj spędziłaś czasu ostatnio w Polsce.
2: Spędziłam kilka miesięcy, bardzo tęsknię już za Brazylią. No i za chwilę tam wracam do siebie, żeby poczuć znowu ciepło brazylijskiego słońca.
1: Właśnie powiedziałaś, wracasz do siebie. Julia, jak to się stało, że tam mieszkasz już 9 lat.
2: Przypadek, który nie był przypadkiem. Zostałam po prostu z kumplem. Zostaliśmy w Brazylii, kiedy jeździliśmy autostopem 5 miesięcy, co nie było naszym planem. I tak wsiąknęliśmy w ten kraj, że już nie wyobrażałam sobie dalej życia w Europie.
1: No i co ci się tak najbardziej spodobało, że jednak postanowiłaś zostawić wszystko, zostawić swoje całe życie w Europie i jednak tam zamieszkać?
2: Prostota. Prostota, natura, podejście ludzi, otwartość, ciepło i taki przede wszystkim luz.
1: Ta prostota i ta otwartość ludzi, ja też mam takie wrażenie, że trochę to można porównać do takiej polskiej prowincji, tak jakby z babcią się rozmawiało, jak się pojedzie do babci na wieś. Czy dobrze myślę, że to są podobne emocje, podobne uczucia?
2: Tak, można to porównać zdecydowanie, szczególnie z tą Europą Wschodnią, gdzie jednak ona jest mniej rozwinięta i ci ludzie bardziej prosto żyją, to można poczuć taki klimacik.
1: No to w takim razie, czy Brazylijczycy mają jakieś cechy wspólne z Polakami? O tym na pewno sobie porozmawiamy. O jedzeniu porozmawiamy, o temperamencie, o tym wszystkim. Zostańcie z nami.

Zabrane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Julia Mozgawa jest cały czas razem z nami. Będziemy rozmawiać o Brazylii. Powiedziałaś, co cię zauroczyło. Powiedziałaś to, co sprawiło, że się zakochałaś w tym kraju. No i jak wyglądały twoje początki? Bo jednak wydaje mi się, że z Polski do Brazylii, no to jest duży przeskok, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o sposób życia, jeśli chodzi o klimat.
2: No moje początki nie były na pewno łatwe, aczkolwiek ciężej mi było w Europie, bo ja po tej wyprawie autostopowej wróciłam tutaj na rok, żeby się zorganizować i totalnie nie mogłam się już przyzwyczaić, więc wyjazd tam, to jak dojechałam, to chciałam ziemię pocałować, jakbym przyjechała do siebie. No i nie było łatwo, bo przyjechałam z bardzo małym budżetem, miałam 500 euro i po prostu za to musiałam znaleźć pracę, wynająć dom, więc od tamtego czasu mieszkam na faweli i uwielbiam to. I po prostu to mieszkanie na faweli pozwoliło mi tak zbliżyć się z tymi Brazylijczykami i po prostu wsiąknąć w ich kulturę, w to, jak oni żyją, i tak naprawdę przejęłam ten kod kulturowy dla siebie samej.
1: No a jak oni cię przyjęli na faweli? Jak wyglądało twoje wejście? No bo jednak to jest chyba tak, że no, tam mieszkają pokolenia, wszyscy się znają, obcy raczej tam nie są przyjmowani albo nie są mile widziani. Tak sobie myślę.
2: No na pewno jest podejrzane, kiedy ktoś obcy się pojawia, bo to nawet ja, jak idzie ktoś obcy, to patrzy od razu, kto to jest. Ale wynajęłam dom od bardzo fajnej pani, więc ona jakby była taką moją, można powiedzieć, przewodniczką tam. Aczkolwiek miałam rozmowę z gangami. Czy przypadkiem nie reprezentuję jakichś służb porządkowych?
1: Jak wyglądała ta rozmowa? Była, bo się śmiejesz teraz, ale bałem się, no ja nie chciałem z żadnym gangiem tutaj rozmawiać.
2: Nie było śmiesznie w czasie rozmowy. Można było się przestraszyć. Myślę, że to był wóz albo przewóz, ale udało mi się ziomka przekonać, że jestem okej.
1: To jakich argumentów użyłaś, że nie jesteś z policji?
2: No facet był u mnie w domu wcześniej, więc mówiłam, że widzi, że uczę angielskiego, czym się zajmuję, i przede wszystkim wiedział też, że byłam nielegalnie w tamtym momencie, więc tym bardziej musiał mi uwierzyć.
1: Okej, czyli powiedziałabyś, że ta lokalna społeczność już cię do siebie przyjęła, jesteś akceptowana, czy już jesteś też postrzegana jako swoja? Jak ty to widzisz?
2: Jestem postrzegana jako swoja, nie tylko u mnie na faweli, ale na całej dzielnicy, bo nie mieszkają na niej żadni obcokrajowcy.
1: Czyli tylko jesteś jedna jedyna.
2: Jestem
1: tak?
2: Jedna jedyna.
1: Z jakimi reakcjami na samym początku ze strony ludzi się spotykałaś? Jak oni reagowali?
2: Duża ciekawość, no bo oni nie widzą w tym regionie, w którym ja mieszkam, czyli na Nordeście, na północnym wschodzie. Kiedy przeprowadziłam się tam 9 lat temu, no to właściwie nie było żadnych obcokrajowców. Nie było to normalne, nawet jakieś wycieczki, i dla nich było zaskoczeniem, że nagle ktoś z kraju pierwszego świata decyduje się mieszkać wśród nich w tych trudnych warunkach. Ale też dużo respektu, myślę, z ich strony w moim kierunku, dlatego że widzieli, z jakim zaangażowaniem na przykład czyszczę teren maczetą, że kiedy kupiłam działkę, to spałam normalnie pod palmami na kartonie, żeby nie wracać do domu i ten teren się nim zajmować. Więc ludzie widzieli, że po prostu ja się nie boję pracy, że jestem otwarta, że też jeżeli mogę, to pomogę. I po prostu w ten sposób weszłam wśród nich.
1: Julio, czy możesz nam wyjaśnić, na czym polega czyszczenie terenu maczetą? Bo brzmi to groźnie, nie ukrywam.
2: Kupiłam teren, który po prostu był zarośnięty chaszczami wyższymi ode mnie. No i trzeba to wszystko ręcznie wyciąć. Więc rękawice murarskie na ręce, no i maczetka w dłoni. Jedziemy.
1: Jak duża to ziemia była?
2: 1000 metrów kwadratowych.
1: Ile czasu ci to zajęło?
2: Maczetę. 2 tygodnie.
1: O, no to... Myślałem, że szybciej. No dobrze, to za chwilę porozmawiam jeszcze o tych warunkach mieszkaniowych, bo mówisz tak, że dla ciebie też, że ludzie się dziwili, że się przeprowadziłaś, a jak twoje początki tam wyglądały i jak się tam na co dzień mieszka, o tym już za moment, zostańcie z nami.

0: jest popołudniowa w czwórce.
1: Dużo brazylijskiego słońca dzisiaj w czwórce. Julia Mozgawa jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o tym, jak żyje się w Brazylii. No jak jest z tymi warunkami mieszkaniowymi? Bo powiedziałeś, że mieszkasz na faweli. No taki ten taki obraz, który jest w mainstreamowych mediach, czy gdzieś możemy zobaczyć w internecie, że nie jest tam zbyt ciekawie, tak rzeczywiście to wygląda?
2: No trochę wygląda, ale to też zależy, jak kto się zajmuje domem swoim, bo często jest tak, że z zewnątrz na przykład wygląda to nieciekawie, chociaż co ja uwielbiam, że wszystkie domy są kolorowe właściwie, a w środku no ludzie sobie żyją jakoś spokojnie, ale śmieję się na temat tych warunków, bo jak ktoś do mnie przyjeżdża, to jest zaskoczony, że ja nie mam ciepłej wody. Mało tego, jest woda limitowana bardzo często w Brazylii, więc tylko napełniasz 1000 litrów, taki zbiornik, który masz, na przykład musi ci to starczyć na 5 dni, a ja jestem sama, więc jest jakby dla mnie to okej, ale jak jest rodzina 5 osób, 6, 7, no to jest problem. No i ostatnio chciała do mnie przyjechać koleżanka i zapytała się, czy może suszarkę do włosów przywieźć, więc zapytałam się mojego elektryka, ale powiedział, że cała chata jest pociągnięta na jednym bezpieczniku 10 amperów, więc nie da rady.
1: No dobra, to jak jest właśnie z prądem? To jak na co dzień funkcjonujesz? Bo są takie, wiesz, rzeczy, do których my jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień i w ogóle sobie już o tym nie myślimy, że kiedyś tego nie było albo może tego nie być. No to jak takie codzienne funkcjonowanie wygląda? No i telewizja, radio, internet.
2: No myślę, że ta chata to jak była budowana, to głównie żeby radio podłączyć. To chyba był najbardziej zaawansowany sprzęt w tamtym czasie. Aczkolwiek na przykład jak to wygląda, że pralki nie mają podgrzałki jakby w środku, więc pierze się w zimnej wodzie. No i tak samo na przykład w Brazylii właściwie nie ma zmywarek. Zmywarkę ma 2% społeczeństwa. Więc no jest to tak jak u babci wakacje w latach 90.
1: Okay. No dobrze, ale też Brazylia jest chyba społeczeństwem pełnym nierówności, prawda? Że jest też grupa, znaczy są ludzie bardzo ubodzy, ale są też ludzie obrzydliwie bogaci. Czy to bogactwo w twoim regionie też jest gdzieś widoczne? Jak w ogóle wygląda to społeczeństwo?
2: W każdym większym mieście to bogactwo jest widoczne i myślę, że jak ktoś przyjeżdża z Europy, to jest dla niego takim zaskoczeniem, bo by sobie wyobrażał Brazylię, że taki prosty kraj, trzeci świat, a nagle wyrastają przed nim wieżowce jak na Manhattanie w Nowym Jorku. No i to jest ta dzielnia, gdzie mieszkają bogaci ludzie. I jeżeli ktoś chce żyć na takim dobrym poziomie, na przykład takim jak w Europie, w Brazylii, to jest to dużo droższe niż w Europie. No bo jest to naprawdę takie dla wybrańców, można powiedzieć.
1: Czyli zdecydowana większość ludzi żyje raczej skromnie w Brazylii.
2: Tak, 60% Brazylijczyków właściwie żyje za minimalną krajową, co oznacza 1000 zł miesięcznie, a ceny produktów

0: sklepach są wyższe niż w Polsce. Jedynie usługi są tańsze.
1: No właśnie, a jak jest z dostępnością produktów? Bo tak mówisz, tutaj prąd, tutaj woda i tak dalej. To idziesz normalnie do sklepu, do marketu? Czy to jest jakiś sklep osiedlowy? Jak ta codzienność wygląda?
0: No to jest taki mały market. Są też większe markety, ale to jest taka nowość, bo ja mieszkam w dość zacofanym miejscu w Brazylii w porównaniu do Rio de Janeiro, czy do São Paulo, czy do południa Brazylii. No i tutaj ja byłam w kompletnym szoku, jak po takim czasie przyleciałam do Polski i zobaczyłam, jaki tu jest wybór, bo z ręką na sercu mogę powiedzieć, że my nie mamy 1% tych produktów, co są w Polsce.
1: No dobrze, ale to na pewno jedzenie też jest mniej przetworzone.
0: Tak, mega naturalnie jemy. Wszystko gotujemy w domu, nie ma żadnych takich półproduktów gotowych do odgrzania. Właściwie wszystko trzeba robić samemu.
1: No dobrze, to za chwilę o jedzeniu na pewno sobie porozmawiamy, bo to jest bardzo ważny element kultury Brazylii. O tym już za moment, zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Julia Mozgawa jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o Brazylii. To jest tak ogromny kraj, jest tak dużo różnych ciekawych tematów, no ale jedzenie jest jednak ważne, też wyznacza to, jak funkcjonuje społeczeństwo, jak to społeczeństwo do siebie też podchodzi wzajemnie. Czy Brazylijczycy są sfokusowani na punkcie jedzenia?
2: Tak. Jedzenie jest głównym punktem każdego spotkania, zdecydowanie. Aczkolwiek nie masz takiej różnorodności, bo naszą podstawą jest ryż, fasola i albo mięso, jajko. Tak naprawdę sałatka to jest chyba tak do ozdoby bardziej niż do jedzenia.
1: Czyli co, mniej warzyw jedzą?
2: Mniej warzyw jedzą, ale jedzą na przykład, co ciekawe, tak jak my mamy leczo, to oni mają, to się nazywa quiabada i robi się to dokładnie tak jak leczo, tylko że z okry.
1: Okej, okay. A jakieś takie rzeczy, czy można w ogóle znaleźć jakieś podobieństwa między polskimi smakami a brazylijskimi?
2: Jest taka jedna ciekawostka, ale to jest zupa już z regionu Amazonas. Nazywa się tacacá. To jest zupa gotowana na wyciągu z manioku tucupin, który zawiera arszenik, więc trzeba go bardzo długo gotować. I w środku są krewetki i magiczne zioło żambu. I to żambu, kiedy się je, to mrowią usta. Ale sam ten wywar tucupin jest taki podobny do żurków w smaku.
1: Okej, bo tapioka, czyli dosyć gęsty też pewnie. Taki
2: tak,
1: szarawy, mętny, tak obstają, tak mniej więcej
2: dokładnie.
1: To wygląda.
2: Jest tak,

0: I bulion, ale ja zawsze się pytam ludzi, lubicie żurek? No to spodoba wam się ta kaka.
1: No ale wszystkie warzywa, wszystkie owoce są zupełnie inne niż u nas w Polsce, prawda?
0: Właśnie te owoce, co mamy w Polsce, one też u nas występują, ale trzeba je importować z południa, bo u nas jest za gorąco, na przykład, żeby rosły truskawki, jabłka, gruszki, to jest drogie, a tanie są u nas owoce takie jak mango na przykład, to za kilogram płacimy 4 zł, jackfruit, to praktycznie można iść do lasu i sobie zerwać. Więc te, które są regionalne owoce, to jest tanie, a te, co my znamy z Europy, to jest malin na przykład nie znają.
1: No a teraz jak byłaś w Polsce, to objadłaś się polskimi jabłkami? Tęskniłaś za tym smakiem?
0: Jem, bo mamy na ogrodzie bardzo dużo, ale jadłam bardzo dużo malin i borówek, bo tego u nas nie ma.
1: A jak desery wyglądają brazylijskie?
0: O, desery, oni uwielbiają desery, wszystko jest z mleczkiem skondensowanym. To jest baza.
1: I chyba też są... znacznie słodsze niż te polskie. Czy się mylę?
0: Nie, są znacznie słodsze. Myślę, że oni są przyzwyczajeni do cukru. Bardzo duży poziom też cukrzycy w Brazylii przez oczywiście produkcję trzciny cukrowej.
1: Ja wiem, Julia, że jesteś bardzo zakochana w Brazylii i świetnie ci się tam mieszka, ale za czymś z Polski tęsknisz? Tak na co dzień pojawia się jakaś tęsknota? Oczywiście za rodziną na pewno.
0: Za rodzina to jest chyba jedyny powód, dla którego wracam do Polski. Tęsknię czasem za żurkiem, ale wtedy zawsze proszę, żeby ktoś mi przywiózł. A oprócz tego, chyba nie, chyba już jestem tak wsiąknięta, że jestem zadowolona z tego, co mam. I to, co sobie tutaj próbuję, to jest takie miłe urozmaicenie. Ale cieszę się, że też nie będę tego miała, bo potem umiem to bardziej docenić.
1: A czy twoje podejście do życia, bo jesteś bardzo radosną osobą, cały czas jesteś uśmiechnięta, czy ty zawsze taka byłaś, czy trochę jednak ta Brazylia na twój sposób bycia wpłynęła i zaczyna się doceniać mniejsze rzeczy, zaczyna się cieszyć każdego dnia?
0: Myślę, że zrobiłam się bardziej radosna po tej wyprawie autostopem 13 miesięcy, no bo wtedy nic praktycznie nie masz, a żyjesz i zaczynasz widzieć wszystko wokół siebie, bo masz na to czas, więc zaczynasz to doceniać.
1: Ale wiesz, 13 miesięcy i wtedy zjeździłaś całą Brazylię? 13 miesięcy?
0: Prawie całą. Zostało kilka stanów, które już zdążyłam nadrobić oprócz jednego. A jeszcze myślę to, że w sumie myślę, że jakoś w głębi duszy zawsze byłam taka radosna, ale po prostu to brazylijskie słońce, ten luz, otwartość mi tak dmuchnęły w skrzydła, że mogłam kompletnie zauważyć w pełni ten mój potencjał i go tam rozwinąć.
1: No dobrze, ale 13 miesięcy jeździsz sobie autostopem i wracasz później do domu. I co? Taka pustka.
0: Depresja.
1: Jak się odnaleźć?
0: No ciężko jest się odnaleźć, więc ja po prostu już się zorganizowałam, żeby się wyprowadzić.
1: Jeszcze będziemy eksplorować Brazylię. Za moment zostańcie z nami.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: To nasz redakcyjny kolega, numer raz w swoim nowym utworze. Pozdrawiamy Wojtka.
2: Pozdrawiamy Wojtku.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie za telefon. Julio, z jakimi problemami mierzy się współczesna Brazylia? Bo to jest ogromny kraj, też są podziały, bogactwo, bieda. Ty jednak mówisz o tej takiej uboższej stronie tego kraju. A jak wygląda kwestia rasizmu? Bo to jest z jednej strony bardzo różnorodny kraj, ale z drugiej strony no też są niesamowite nierówności. Ten rasizm taki jest obecny na co dzień?
2: Jest obecny, ale to jest inny rasizm niż w Polsce. Czyli nikt nie powie ci, że masz jechać do swojego kraju, no bo oni są u siebie. Ale trzeba pamiętać, że abolicja w Brazylii, czyli zniesienie niewolnictwa, było dopiero w 1888. Więc w gruncie rzeczy jest to stosunkowo niewiele czasu, aby spojrzeć, że ktoś, kto praktycznie nie miał niczego i pracował dla kogoś, wychodzi i zaczyna życie kompletnie od zera, bez dostępu do edukacji, bez dostępu do dobrej służby zdrowia. Więc na pewno zajmie jeszcze sporo czasu, żeby te nierówności się wyrównały. Ostatnio czytałam takie badania, że te nierówności pomiędzy osobami kolorowymi i osobami białymi, dlatego że w Brazylii jest ponad 140 tonów odcieni skóry, więc naprawdę tych kolorów jest ogrom. Mieszanka Indian i różnych innych osób, czy to z Afryki pochodzących, czy to z innych krajów, które też tam przyjeżdżają, bo Brazylia ma największą diasporę japońską na świecie na przykład, no to po prostu wynika to z tego, że kiedy osoba, która ma firmę, ma na przykład wybrać kogoś, kto będzie pracował na recepcji, startuje biała osoba i osoba innego koloru skóry, no to niestety ta biała osoba zostanie zatrudniona, bo ona jest jakby twarzą takiego prestiżu. I również widać to bardzo, kiedy idzie się do centrów handlowych, że faktycznie jest tak, że biali kupują, a czarni pracują. I ja czasem moich turystów zabieram, żeby zobaczyli to, bo to kroi serce. Kroi serce. I też jak spojrzymy, no to na przykład wszyscy praktycznie ci super piłkarze brazylijscy są czarnego koloru, a kiedy spojrzy się na trybuny, kto tam siedzi, to są sami biali.
1: A czy odczuwane są takie napięcia społeczne? Czy tak jak powiedziałeś, że to społeczeństwo jest już tak wymieszane, że tak w odniesieniu na przykład do Stanów Zjednoczonych, jak cały czas są te nierówności i napięcia między białymi a czarnymi. Czy w Brazylii coś takiego jest? Czy tam jest, nie wiem, czy to społeczeństwo bardziej zaakceptowało ten stan rzeczy, czy te nierówności są już tak duże, że oni nawet nie widzą perspektyw, że mogłoby się coś zmienić?
2: Wydaje mi się, że te nierówności są na tyle ogromne, że te światy po prostu się właściwie nie stykają. Mhm. Ci ludzie żyją w swoich, szczególnie ci bogaci ludzie, w swoich bańkach, bo wychodzą z domu, wsiadają w parkingu podziemnym do samochodu, tym samochodem podjeżdżają do firmy i właściwie obracają się tylko w tych środowiskach bogatych. Mam nadzieję, że to się zmieni, dlatego że są takie programy socjalne, na przykład dotyczące edukacji. To jest ogromny problem w Brazylii, bo mimo że edukacja jest publiczna, to jest ogrom szkół prywatnych, więc na studia idą osoby, które chodziły do szkół prywatnych. Jest taki program rządowy, nazywa się COTA, gdzie 10% miejsc na uniwersytetach jest przeznaczone dla osób właśnie innego koloru skóry niż biały, dlatego że już z założenia wiadomo, że te osoby mają trudniejszą sytuację finansową. Oraz dla ludzi, którzy chodzą do publicznych szkół, są dawane darmowe materiały, mundurki, a także obiad w szkole, więc to trochę zaczęło tą różnicę niwelować, ale droga jest daleka.
1: A jaka jest struktura etniczna na twoim osiedlu, w twojej dzielnicy, tam gdzie mieszkasz?
2: W mojej dzielnicy jest zdecydowanie mniej białych w ogóle, jeżeli chodzi o to miasto, w którym mieszkam, Recife, które ma 4 miliony, to białych jest dużo, dużo mniej. Tam głównie są ludzie, którzy są mieszanką

0: Indian, albo właśnie z osobami czarnymi, którzy z Afryki przybyli, albo z osobami białymi. I to reprezentują się tym, że mają tak zwany kolor skóry morenu, my nazywamy, i czarne włosy, które nie są afro, tylko jakby takie falowane.
1: Julio, ale powiedziałaś o diasporze japońskiej, a przecież w Brazylii jest też diaspora polska. O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami. Joe Sucker, Joe Sucker, take the Joe Sucker, take the Joe Sucker, take the Joe Sucker.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: 16 minut pozostało już tylko do godziny 16. Julia Mozgawa jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o Brazylii. Ten temat emigracji jest tematem, który dotyczy każdego z nas. Jak nie nasza babcia, jak nie wujek, to sąsiad. Każdy gdzieś wyjeżdżał. Ale mówi się przede wszystkim o emigracji do Stanów, do Kanady w ostatnich latach. Wielka Brytania, Holandia, tego też doświadczyłaś. No jak jest z Polakami w Brazylii? Czy ty masz z nimi kontakt? Czy jest ich aż tak dużo? Czy trochę inaczej ta rzeczywistość wygląda?
2: Polaków w Brazylii jest całkiem sporo, szczególnie są dwa takie skupiska. Pierwsze jest na południu, gdzie są to ludzie, którzy są potomkami migracji z czasów wojennych, szczególnie z dwudziestolecia międzywojennego. A drugie takie skupisko jest na północnym wschodzie, w Fortalezie. I tam jest bardzo dużo Polaków, którzy już przybyli tam jako ta pierwsza generacja w niedawnych czasach. Natomiast jakby rząd polski ma taką narrację, że jest kilka milionów Polaków w Brazylii i owszem, ludzi, którzy mają polskie obywatelstwo, faktycznie jest kilka milionów, natomiast tych kilku milionów

0: to myślę, że jeżeli kilkadziesiąt tysięcy mówi po polsku, to byłoby bardzo dużo. Więc w gruncie rzeczy te starsze osoby dbają o tą kulturę, ale moim zdaniem to już powoli wymiera.
1: Czyli ten drugi ośrodek, o którym powiedziałaś na północnym wschodzie, to jak daleko on jest od twojego miasta?
0: 1000 kilometrów na północ.
1: Czyli bliziutko, na skalę Brazylii to bliziutko. Czyli to nie jest tak, że tam jest polski sklep i sobie wchodzisz tam z laczka, tylko trochę inaczej te realia wyglądają.
0: Na pewno. Była kiedyś restauracja polska z pierogami, ale niestety nie utrzymała się.
1: Okay.
0: Za mało Polaków, żeby kupowali.
1: Rozumiem, czyli trochę inaczej ta rzeczywistość wygląda. A w swoim mieście ktoś mieszka z Polski?
0: Mieszka niecałe 10 osób. Ja jak tam przyjechałam, to wiem, że był nauczyciel historii, o którym różni ludzie mi mówili, że jest z Polski. To była jedyna osoba oprócz mnie, o której słyszałam. A potem ta imigracja jakby, powiedzmy, że zaczęła napływać na Brazylię. Brazylia teraz ma boom migracyjny, przeżywa.
1: Przyjeżdżają Polacy?
0: Przyjeżdżają.
1: Zauważasz to, bo przez te 9 lat, że gdzieś ta kultura polska jakoś się pojawia. Mówię o takiej najnowszej emigracji, która oczywiście już trochę ma inny charakter niż ta, powiedzmy, emigracja do Stanów Zjednoczonych w stanie wojennym.
0: Tak, no my, którzy działamy w social mediach, właściwie wszyscy się Polacy w Brazylii znają. A jeżeli się nie znają, to jest jedno podanie ręki między nami.
1: Julio, jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo powiedziałaś o tej swojej miłości, że zakochałaś się w kulturze, w tym kraju. Cały kraj zjeździłaś. A dlaczego wybrałaś akurat to miejsce i no, takie warunki, taki sposób życia? Nie chciałaś, nazwijmy to, w trochę łatwiejszym miejscu, trochę bardziej mainstreamowej Brazylii sobie mieszkać?
0: No ta mainstreamowa Brazylia nigdy mnie nie interesowała. Ja ze względu na to, że jestem kulturoznawcą, staram się jak najbardziej wnikać w te kultury i im głębiej mogę wniknąć i w im bardziej niedostępne kultury, tym bardziej jest to dla mnie atrakcyjne. Dlatego właśnie wybrałam to Nordeste. Oprócz tego, że są tam świetne fale na surf i niesamowici ludzie, a także kulturowo jest to kolebka, bo mamy mnóstwo tańców, mnóstwo rodzajów muzyki, które tylko są z mojego regionu i słyną jakby w całej Brazylii. Ten region właśnie słynie z tego, że ludzie są bardzo kulturalni, lubią te imprezy i naprawdę się w różne rzeczy angażują. No to po prostu... zaraz się zgubiłam.
1: Ostatnie pytanie. Czy znajdujesz jakieś cechy wspólne Brazylijczyków i Polaków?
0: Podejście do rodziny. Chociaż w Polsce to jest bardziej tak, że już ta rodzina jest jednopokoleniowa i czasem się zaprasza tych dziadków. W Brazylii zazwyczaj mieszka się wiele pokoleń, ale stosunek jest ten sam. Ta rodzina jest bardzo, bardzo ważna, jest na pierwszym miejscu.
1: A religijność?
0: Religijność, myślę, że w Polsce to Polak jest dla Kościoła, a w Brazylii Kościół jest dla Brazylijczyka.
1: Okej, i tutaj stawiamy kropkę. Julio, bardzo serdecznie dziękuję. Kiedy lecisz do Brazylii?
0: Dziękuję, już za 10 dni. Wow.
1: No to wszystkiego dobrego. Julia Mozgawa była razem z nami. Zapraszamy na jej profile Inne Światy. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
0: Dziękuję, do zobaczenia w Brazylii.

0: 9 minut pozostało, już tylko do godziny 16. Proszę bardzo, w biegu tutaj Kuba Jamrozek. Już
1: dzień
0: ma
1: dobry,
0: fan, cześć.
1: Mam.
0: Przypinkę Brazylii.
1: Bo ja jestem fanem Julii. Mhm. Jej śmiechu to po pierwsze, ale też tego wszystkiego, co opowiada w podcastach, więc dostałem coś takiego.
0: No i proszę bardzo, już bogatszy jesteś.
1: Zaprosiła mnie w podróż prawie.
0: Tylko pamiętaj. Trzeba uważać. Kuba, co u ciebie dzisiaj w programie?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy kiedyś było lepiej. To jest takie hasło, które wiąże się z tegorocznym Big Book Festiwalem, ale my też zadaliśmy je przechodniom, więc w mediach społecznościowych Czwórki znajdziecie sondę wideo właśnie na ten temat. No i będę czekał na wasze telefony. Oprócz tego będzie też zabawa związana z lalką. Sprawdzimy, czy macie wiedzę zarówno serialową, jak i książkową.
0: No i podniosłeś się po serialu?
1: Ja na razie jestem po pierwszym odcinku i właśnie ten pierwszy sprawił, że nie sięgnąłem jeszcze po drugi, ale być może się przemogę. No i będziemy kręcić lody jeszcze w trzeciej godzinie naszego spotkania.
0: A, bardzo chodliwy temat. Bardzo sezon chodliwy. Się kończy, to był taki ostatni weekend bardzo często.
1: No, myślę, że człowiek, który pojawi się w naszych skromnych progach, jednak jeszcze lody będzie kręcił przez cały wrzesień, może i październik.
0: Ja tylko śmietankowe albo waniliowe. Już nawet się nie bawię.
1: A ja zawsze
0: smakowe.
1: Biorę czekoladę, potem biorę jakiś sorbet, żeby było lżej. I potem czekolady.
0: Trzy gałki aż bierzesz z Wrodnialcu? No,
1: trzy.
0: A pamiętasz, jak nas okroili we Włoszech? Daliśmy się zrobić?
1: Daliśmy się, ale chyba nie na lodach, tylko na ciastku.
0: No coś na pewno słodkie, coś.
1: Było,
0: kawka,
1: było.
0: Tak.
1: Suche to było, jak nie wiem.
0: No właśnie, niedobre, złe wspomnienia. Cóż, Kuba Jamrozek z wami zostaje. Bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 13:00. Kamil Jasiński, na razie.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam po
12: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: To jesień czy już zima? Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Mówię o tym nieprzypadkowo, bo w Tatrach jutro możemy spodziewać się opadów śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 5 cm. A jeśli chodzi o temperaturę, ta maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Nieco chłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, lokalnie około 10 stopni. Uważajcie też na opady deszczu.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
12: Wróżka, prawdę ci powie.
13: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
12: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
15: Tak jak

0: Czy ja was zaskoczę, jeśli powiem, że 2 dni, 7 godzin, 49 minut i 18 sekund tyle zostało do piątku? Bo u nas w piątek rozpoczynamy weekend.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Po robocie, nie gadamy o robocie, to jest właściwie jedyna zasada, która towarzyszy nam dzisiaj do godziny 19. Tegoroczny Big Book Festival, o którym opowiadamy wam w czwórce bardzo szeroko, odbywa się pod hasłem Kiedyś było lepiej. Nie ukrywam, że to sformułowanie trochę nas zainspirowało do tego, żebyśmy pogadali do tego, czy my chętnie wracamy myślami do przeszłości. Za czym najbardziej tęsknicie i czy kiedyś było lepiej? O tym pogadamy.
2: Jestem zapalonym grzybiarzem, no i teraz wpadam do lasu, a tam pustki.
3: Czyli kiedyś było lepiej, bo było więcej grzybów, bo było mokro.
2: Tak.
0: I na takie telefony będę dzisiaj czekał. 226452100. O tym porozmawiamy po godzinie 17. Wtedy padnie pytanie, czy kiedyś było lepiej. Po 18 warsztaty skręcenia lodów, a za kilka minut lalkomania w czwórce. To znaczy sprawdzimy waszą wiedzę o serialu, a może bardziej o książce Prusa Lalka. To nie będzie trudne zadanie, to mogę wam obiecać.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Jędrzej, co ja bym bez ciebie zrobił? Jesteśmy z wami do godziny 19. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska i Kuba Jamrozek.

0: To linia nocna i deszcz w czwórce. Jestem ciekawy, kto z was skusi się na to, żeby otrzymać zestaw gadżetów od czwórki. Mam nadzieję, że chętnych nie będzie brakować. Chociaż, żeby nie było tak łatwo, musicie się też wykazać. Trwa wrześniowa lalkomania w czwórce, to znaczy sprawdzamy, ile zostało wam z lalki.
1: Po robocie.
0: Na czym polegać będzie zabawa? Przygotowałem dla was trzy opisy postaci, a waszym zadaniem jest dopasowanie tego opisu do bohatera. Jeśli ktoś będzie miał 3 na 3, zgarnia gadżety od czwórki. Bardzo proszę, opis pierwszy prowadzi pamiętnik, w którym opisuje wydarzenia i wspomina dawne czasy. O kogo chodzi? Jestem bardzo ciekawy, czy wiecie. Druga podpowiedź. Właściwie drugi opis. Dorobił się fortuny, ale pieniądze nie zapewniły mu pełnej akceptacji wyższych sfer. No i trzeci opis jest obiektem wielkiej, momentami obsesyjnej miłości głównego bohatera. Czy wiecie, o jakie trzy postaci z lalki chodzi? Jeśli tak, czekam na telefony. 226452100.
1: I co ty na to? 226452100.
0: To jeszcze raz. Pierwsza postać prowadzi pamiętnik, w którym opisuje wydarzenia i wspomina dawne czasy. Druga dorobiła się fortuny, ale pieniądze nie zapewniły jej pełnej akceptacji wyższych sfer, właściwie jemu. No i trzeci opis. Jest obiektem wielkiej, momentami obsesyjnej miłości głównego bohatera. I co wy na to? 226452100.
2: To jest nowość czwórki.

0: Chase and Status to od nich nasza nowość na playliście czwórki. Zresztą to jest duet, który pojawi się w lutym chociażby przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. 23 minuty po godzinie 16 w sklepie Wokulskiego ktoś światło przygasza, a u nas nie ma mocnych, nie ma mocnych na Łukasza.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Halo, halo, cześć Łukaszu.
2: Cześć, cześć, witam cię serdecznie.
0: Czy widziałeś już serial Lalka, czy wszystko przed tobą?
2: No właśnie wszystko przede mną i tego się obawiam, że coś pomieszam.
0: Ale spokojnie, myślę, że jesteś z tych, którzy przygotowani do omawiania lalki w tej książkowej w liceum byli bardzo dobrze.
2: To nie, to na pewno, to tak. Tylko, że to było już jakieś 20 lat temu, więc...
0: To ja ci obiecuję, że nie będę złośliwy, tym bardziej, że pytanie już znasz, bo przywołałem trzy opisy postaci, a twoim zadaniem jest dopasowanie tego opisu do konkretnej postaci z lalki. No to zaczynamy. Prowadzi pamiętnik, w którym opisuje wydarzenia i wspomina dawne czasy. O kogo chodzi?
2: No tu mi się wydaje, że o pana Rzeckiego.
0: To jest oczywiście Ignacy Rzecki. Okej, druga postać. Dorobił się fortuny, ale pieniądze nie zapewniły mu pełnej akceptacji wyższych sfer.
2: Więc tutaj o pana Wokulskiego.
0: Biedny człowiek. Tak, to oczywiście Stanisław Wokulski. No i trzecia postać, to teraz będzie gorąco, jest obiektem wielkiej, momentami obsesyjnej miłości głównego bohatera. O kim mowa?
2: O pannie Izabeli Łęckiej.
0: To jest oczywiście Izabela Łęcka. Wielkie brawa dla ciebie, Łukaszu. Gratulacje, od dziś jesteś właścicielem zestawu gadżetów od czwórki, ale myślę, że spokojnie jesteś też właścicielem ogromnej wiedzy na temat, może nie tyle serialu jeszcze, co książki Lalka.
2: Jednak pamięć mnie nie omyliła.
0: To ja ci nie będę spoilerował, bo ja widziałem pierwszy odcinek i ten pierwszy sprawił, że nie sięgnąłem jeszcze po drugi, ale wszystko się może zmienić i myślę, że dam temu serialowi jeszcze szansę, chociaż nie wiem jak ty masz, ja czekam jednak na filmową Lalkę, bo to może być coś.
2: No ja powiem szczerze, troszkę mnie ciekawi wizja tego pana Maślany, już teraz nie pamiętam jak się nazywa, bo oglądałem Kosa, którego tam wersja o Tadeuszu Kościuszce mi przypadła do gustu, więc troszeczkę jestem ciekaw tej wersji serialowej, właśnie tak, może właśnie jako taka odskocznia od tego głównego nurtu. No to lalkowego, że tak powiem. Słuchaj, ale no...
0: Wspólnego oglądania lalki serialowej pod kocykiem ci nie proponuję, ale może spotkamy się w kinie kiedyś, jak będzie ta filmowa.
2: Jasne. Czemu nie?
0: Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Zaraz biorę adres i

0: Śle do ciebie gadżety od czwórki. Trzymaj się, dobrego tygodnia.
1: Dzięki,
0: drugiej części.
1: Hej.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Bo ten numer to w ogóle dzisiaj wam się przyda, tym bardziej, że przed nami jeszcze muzyczne Guilty Pleasure. I tak to już u nas jest, że właśnie z muzycznym Guilty Pleasure wiąże się też zagadka muzyczna. I tu znów w wasze ręce być może trafią gadżety od czwórki.

0: To Sokół i Marysia Starosta. Myśl pozytywnie, przyznacie, dobry coaching. Takie hasło, które nadaje się idealnie na kubek. Dzisiaj 22 września, czyli Światowy Dzień Bez Samochodu. To bardzo dobrze wiem, bo wchodziłem do metra bez biletu. Zresztą świętuję codziennie, bo nie mam samochodu. Dzisiaj też Światowy Dzień Dawcy Szpiku i Światowy Dzień Nosorożca.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Ale jest też jeszcze jedno ważne święto. Dzisiaj jest Dzień Ćwiczenia przed Lustrem, prośby o podwyżkę płacy. I ja bardzo dobrze wiem, że codziennie przekonuję was do tego, że w porobocie nie gadamy o robocie, ale jak to odhaczymy, to wtedy będziemy mieli wolną głowę, będziemy już wiedzieć, jak podejść do tematu podwyżki, będziemy mogli zająć się zupełnie innymi rzeczami i właśnie dlatego wziąłem mikrofon czwórki i spytałem przechodniów, jak poprosić szefa o podwyżkę.
2: Argumentami mocnymi.
3: Szefie, inflacja, inflacja i też jesteśmy dobrymi pracownikami. Drugich takich szef nie znajdzie.
4: Jak najszybciej.
0: Czyli nie czekać?
4: Nie czekać.
5: Jeśli szef ma poczucie humoru, to można podejść go żartem. A jak się nie uda, no to trzeba będzie poznać się z nowym szefem jakimś, nie? Najwyżej.
6: Stanowczo.
0: Stanowczo? Tak. Sprawdziło się kiedyś, czy nie?
6: Nie musiałem.
7: W mojej branży pracuję w IT, zatrudniam topowych specjalistów. Jeśli pracownik do mnie przychodzi po podwyżkę, to znaczy, że już jest za późno.
3: Po prostu przyjść i poprosić. Nie należy z tym zwlekać. Najważniejsze jest, żeby najpierw jeszcze zrobić sobie listę jakichś osiągnięć, żeby móc się na coś powołać. Najważniejsze to nie odwlekać tego momentu i się nie bać. Kieruję te słowa zwłaszcza do dziewczyn. Proście o podwyżki. Prawdopodobnie wasi koledzy zarabiają więcej.
8: Trzeba przedstawić jakąś swoją wartość dla organizacji, w której się pracuje i... No po prostu pójść i zapytać, poprosić o podwyżkę. No kto nie pytał o podwyżkę, ten nie dostaje podwyżki.
9: Nie wiem, szantaż czy coś?
0: Ale szantaż to w takim...
9: Nie, żarty. Nie wiem, może po prostu kompetencje swoje podnieść, jakieś szkolenia, kursy, coś takiego.
0: Mam to i to do zaoferowania, a teraz proszę o podwyżkę.
9: Na przykład.
10: Najpierw trzeba wyżyć szefa, jaki jest szef i dopiero później prosić albo jednak odstąpić tej decyzji.
11: Zastrajkować.
0: Nie dziękujcie. Dzisiaj dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośbę o podwyżkę płacy. Wy już wiecie, jak poprosić szefa o podwyżkę i możecie zająć się zupełnie innymi rzeczami.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Na przykład możecie zapisać sobie ten numer telefonu, który dzisiaj wam się przyda. Przyda się już za kilka minut. Dlatego, że nasza zabawa w nawiązaniu do muzycznego Guilty Pleasure przed nami. Zerkam na zegar. 30

0: To sami Virgin i Skepta. Oni towarzyszyli nam przez ostatnie minuty w czwórce. 19 minut pozostało do godziny 17, a już niebawem na naszej playliście pojawi się kawałek, który zwykle w czwórce nie gości. To znaczy każdy zna, ale żeby się tym specjalnie chwalić, no tutaj różnie bywa. I z tym też wiąże się nasza zabawa, do której chciałbym was zachęcić, bo być może to właśnie teraz w wasze ręce trafi zestaw gadżetów od czwórki. O jaki zespół i wokalistę chodzi?
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Trzy podpowiedzi. Pierwsza, mocny makijaż, kapelusze, tradycyjne stroje. Podpowiedź druga, w ich największym hicie pojawia się słowo kameleon. To metafora ludzi, którzy zmieniają swoje poglądy i zachowanie w zależności od towarzystwa. I podpowiedź trzecia, ta najdłuższa, rok 1983. To jest absolutny szczyt thrillerowania. Michael Jackson dominuje na całym świecie, ale w Wielkiej Brytanii to właśnie piosenka grupy, o którą pytam, okazała się najlepiej sprzedającym się singlem roku i wyprzedziła wszystkie hity króla popu. O jaki zespół i o jakiego wokalistę chodzi? Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To jeszcze raz. Mocny makijaż, kapelusze, tradycyjne stroje to jest podpowiedź pierwsza. W ich największym hicie pojawia się słowo kameleon, czyli metafora ludzi, którzy zmieniają swoje poglądy i zachowanie w zależności od towarzystwa. I podpowiedź trzecia, rok 1983. Wtedy absolutny szczyt thrillerowania. Michael Jackson dominuje na całym świecie, ale w Wielkiej Brytanii to właśnie piosenka grupy, o którą pytamy, okazała się najlepiej sprzedającym się singlem roku. I co wy na to? Czekam na wasze telefony 226452100. Trzeba trochę pogłówkować, być może spytać swojej drugiej połówki, o jaki zespół i jakiego wokalistę chodzi. No to jest Kolorowy Ptak. To jeszcze mogę dorzucić do tych trzech podpowiedzi, które się pojawiły. 226452100. Do kogo trafi zestaw gadżetów od czwórki?

0: Sky Young, I've got you. No ja mam teraz Arka, który gdzieś jest i mam nadzieję, że zaraz zdradzi gdzie i będzie walczył właśnie z tamtego miejsca o zestaw gadżetów od czwórki.
1: Muzyczne Guilty Pleasure u nas, możesz się przyznać.
0: 12 minut pozostało do godziny 17. Trzy podpowiedzi dla Arka padły już kilka minut temu. Halo, halo, cześć Arku, ty jesteś po drugiej stronie, czy nie?
2: Halo, halo, jestem.
0: Już się bałem.
2: Takie są trzaski, ale może u was nie. W każdym razie ja tak coś tam słyszę, jakieś trzaski, ale to nie przeszkodzi mi, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
0: No ja specjalnie, słuchaj, te trzaski produkuję, żebyś miał trochę trudniej, bo jakoś za dobrze wam idzie ostatnimi czasy i stwierdziłem, że trzeba podnieść poprzeczkę. Słuchaj, trzy podpowiedzi dla ciebie. Mocny makijaż, kapelusze, tradycyjne stroje, to jest podpowiedź pierwsza. W ich największym hicie pojawia się kameleon jako metafora ludzi, którzy zmieniają swoje poglądy i zachowania w zależności od towarzystwa. Rok 83 to był absolutny szczyt thrillerom. Michael Jackson dominował wszystko, ale w Wielkiej Brytanii to właśnie piosenka tej grupy okazała się najlepiej sprzedającym się singlem roku. O jaki zespół i wokalistę chodzi?
2: A w roku 2026 chyba wystąpił na Eurowizji. W każdym razie wiem, że jest to Culture Club, Boy George i utwór Karma Cameleon.
0: No i oczywiście to jest poprawna odpowiedź. Bawiło się na niejednej prywatce pewnie przy tym numerze.
2: Nie, no to był jakby symbol lat 80. Ubierał się tak kolorowo i jakby nie dało się tego po prostu nie słuchać. Zresztą ta piosenka jest piękna, melodyjna. To był czas takich pięknych, śpiewnych refrenów, więc nie dało się zapomnieć tego wykonawcy. Poznałem zresztą chyba po pierwszej, jak tylko usłyszałem część pierwszej wskazówki.
0: Mocny makijaż, kapelusze, no to jest znak szczególny Boya George'a. Zresztą ja ci zdradzę, że jak byłem mały i chodziłem z

0: rodzicami na żużel, bo miałem taką pasję, to zawsze w przerwie między biegami leciała ta piosenka Karma Chameleon od zespołu Culture Club, więc to jest takie moje skojarzenie z tym numerem. To skoro się tak rozmarzyliśmy, to co, posłuchamy wspólnie?
1: Z przyjemnością.
0: No to słuchamy. To jest Boy George i Culture Club.
2: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz.

0: A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te 200.
1: A to akurat bardzo proste.
2: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Kontakt Olajdu. Olajdu to mówię, że minęła 17.
1: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o najbliższą noc, zachmurzenie będzie duże z większymi przyjaśnieniami. Miejscami głównie na zachodzie.

0: Teraz przejściowo w centrum także rozpogodzenie, więc jest dobra wiadomość. Natomiast weźcie pod uwagę to, jeśli będziecie spacerować na przykład nocą, że mogą pojawić się w Polsce opady deszczu, więc warto wziąć ze sobą parasolkę. W Tatrach natomiast opady śniegu i tam nawet przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, dlatego godzinę temu rzuciłem taką tezę, że to już chyba nie jesień, a zima. No i temperatura. Ta minimalna na przeważającym obszarze od 6 do 11 stopni, nieco chłodniej będzie lokalnie w obszarach podgórskich około 5.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
12: Po reklamie.

0: Toki Monsta, jeśli dopiero do nas dołączyliście, dzień dobry, witajcie, cześć. Jest wtorek, 22 września.
1: Po robocie. Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Tegoroczny Big Book Festival, o którym opowiadamy wam w czwórce, bardzo szeroko odbywa się pod hasłem Kiedyś to było i nie ukrywam, że właśnie te słowa są dla nas pewnego rodzaju inspiracją do tego, żeby sprawdzić, dlaczego tak jest, że my chętnie wracamy myślami do przeszłości, do takich czasów bez smartfonów, muzyki nagrywanej na kasety, pierwszych telefonów, podwórkowych spotkań, wakacji, które jakby trwały wtedy dla nas trochę dłużej. Za czym najbardziej tęsknimy? O tym dzisiaj porozmawiamy, no i padnie to fundamentalne pytanie. Mam nadzieję, że zechcecie na nie odpowiedzieć. Czy kiedyś było lepiej?
2: Czy było lepiej? Wydaje mi się, że nie było lepiej. Chyba z uwagi na te warunki finansowe, które panują i sytuację, prawda? Jakbyśmy sobie to zestawili, jak to wyglądało kiedyś.

0: Czy byłbyś w stanie kupić więcej? Chyba nie, prawda?
1: To prawda, ale z drugiej strony też cały czas bazujemy na jakichś sentymentach do lat 90. chociażby, że wtedy były fajne rzeczy, których dzisiaj już nie ma, za czym tęsknimy, bo to młodość.
0: A wydaje mi się, że gry komputerowe jednak były dość istotnym elementem mojego życia i wydaje mi się, że powrót do jakichś gier, wydaje mi się, mógłby otworzyć te emocje. Czasami próbujemy ze znajomymi coś odtworzyć, ale jednak to już nie jest to samo. Czyli tak jak pan powiedział, rzeczywiście kiedyś może było lepiej.
1: Kiedyś było lepiej, bo były gry. A czy były, dzisiaj też są, ale wtedy się grało ze znajomymi.
0: Tak. To tak zwane gorące krzesła, te emocje, które towarzyszyły przy rozgrywaniu przy jednym komputerze i to co teraz, prawda? Te połączenia lunch internetowe, już to nie jest to samo. Jednak.
2: Zerkam na wasze komentarze, które pojawiły się pod naszą sondą wideo na Instagramie czwórki. Karol pisze, ja najbardziej tęsknię za tym, że człowiek po prostu wychodził z domu i zawsze kogoś spotkał. Bez umawiania, bez pisania, gdzie jesteś. Po prostu trzepak, boisko i podwórko. Jeszcze wiadomość od Tomka, właściwie komentarz. Zdecydowanie tęsknię za kasetami i za tym oczekiwaniem, aż piosenka poleci w radiu, żeby ją nagrać. Dzisiaj mamy wszystko od ręki, no ale trochę zniknęła magia czekania. To jak to jest waszym zdaniem? Czy kiedyś faktycznie było lepiej i za czym tęsknicie wy? 226452100.
3: Ten numer warto znać. 226452100.
2: Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 19. Nigdy już nie będzie tak jak kiedyś. To kawałek zespołu O Co Chodzi.
4: Dzwonię do menadżera, mówi mi spoko, Janek, przyjdzie pora i nie teraz. Wybieram ten mikrofon, a nie posty, no wejdź temat.

0: Stereo MCs, Step It Up. Tak gramy specjalnie dla was w czwórce w to wtorkowe popołudnie, jednocześnie pytając, czy kiedyś było lepiej. No, gdybym ja miał odpowiedzieć na to pytanie, to pewnie bym powiedział, że kiedyś nie było lepiej, ale te sentymenty gdzieś wracają i na przykład są takie rzeczy, za którymi ja osobiście tęsknię. No, budki telefoniczne, zielona szkoła. Pamiętam, że wtedy dostałem swoją pierwszą kartę, z którą mogłem iść i zadzwonić do domu. Albo te trzepaki, które miały zupełnie inną funkcję, bo nie chodziło o to trzepanie dywanów. Znaczy, też chodziło, ale tam odbywały się najlepsze zabawy. A za czym wy tęsknicie i czy kiedyś faktycznie było lepiej? 226452100.
1: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
0: Patrzę też na komentarze, które pojawiły się na Instagramie czwórki. Syn Słońca 84. Podwórka były pełne, skwerki, ławki i całe życie działo się na zewnątrz. Jaja w kuchni. Burgery były za 24 zł. No tak, no były takie czasy. Sowa żywa. Za spotkaniami na trzepaku tęsknię. I jeszcze Michał, a ja za relacjami z piaskownicy. To czy kiedyś było lepiej?
2: Jest lepiej niż kiedyś.
3: Jest dużo więcej możliwości przede wszystkim.
4: To dobre.
2: Kobiety mogą głosować, także jest lepiej niż w renesansie.

0: Nawet jest lepiej niż w oświeceniu, lepiej niż pod zaborami.
1: Czy jest coś takiego, za czym państwo tęsknią? Na przykład, nie wiem, z lat 90. co było, a teraz nie ma. Ja na przykład za kioskami tęsknię, bo mi się zawsze podobało, że są kioski gdzieś w przestrzeni miejskiej.
0: No tak, kioski ruchy były fajne, tylko nie można było kupić biletów w aplikacji, a dzisiaj można, więc jest jeden kiosk, który ja mijam regularnie na trasie na zajęcia z dziećmi.

0: Mogło być mniej samochodów, ale ja rozumiem potrzeby komunikacyjne, rozwijające się miasto, więc jeżeli sentymentalna tęsknota, no to za większą ciszą w mieście, no ale...
1: Czyli jeśli kiedyś było lepiej, to dlatego, że było ciszej.
0: Czy było lepiej?
2: Złapcie za telefon i dajcie znać, czy faktycznie kiedyś było lepiej. To jeszcze Karolina, to jest komentarz z Instagrama. Wakacje z dzieciństwa naprawdę trwały jakby 3 miesiące. Rower, no tak, rower to w ogóle czas BMX-ów. Trzepak, działka, jezioro, powrót do domu dopiero wtedy, kiedy mama wołała przez okno. Tego mi dzisiaj najbardziej brakuje. A wy za czym tęsknicie i czy kiedyś faktycznie było lepiej?
3: I co ty na to? 226452100.
2: Czy kiedyś było lepiej? Czekam na telefony, a jak czekam, to też słucham razem z wami Wiz Khalifa specjalnie dla was.

0: To Snake Hips, Earth Gang, Been a Minute, a skoro o minutach mowa, 2 dni, 6 godzin, 32 minuty, 16 sekund. Tyle zostało do piątku, bo odliczanie trwa. Tutaj nic się nie zmienia, pewnie o tym wiecie, ale w czwórce tydzień pracy trwa 4 dni. My weekend rozpoczynamy w piątek.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: I dajcie znać, czy kiedyś było lepiej, bo dzisiaj z tym pytaniem się mierzymy. Rozmawiamy trochę o tym, co było, czy faktycznie jesteśmy w stanie popłynąć w taką sentymentalną podróż i docenić te budki telefoniczne, te żetony. Te tańsze produkty, które kiedyś nam towarzyszyły, dziś już ich nie ma i porównać do współczesnych czasów. Czy waszym zdaniem kiedyś było lepiej? Patrzę też na komentarze, które pojawiły się pod naszą sondą wideo. To akurat TikTok. DJ Morgan pisze, wiadomo, kiedyś było lepiej. Teraz jest za prosto. Wszystko jest dostępne, na wszystko stać nas bez sensu. Takie życie, zero radości. Jakie jest wasze zdanie? Czy kiedyś było lepiej?
2: Więcej czasu było do normalnych rozmów i tak dalej, a teraz jest wielka gonitwa. Dzieci ubolewam, nie bawią się tak, jak my kiedyś się bawiliśmy. No to wtedy było lepiej.
3: Czyli było lepiej, bo był czas.
2: No tak, bez telefonów, bez obciążenia komputerami, po prostu z jedną piłką było kilkadziesiąt pomysłów, jak ją wykorzystać, jak się bawić nią. No to wszystko takie właśnie dawniejsze rzeczy, które dzisiaj brakuje mi. Na podwórkach dzieci nie ma. Siedzą przed komputerami, w komórkach.
4: Tak, tak, ja za wszystkim tęsknię. No to po prostu, nie wiem, to się nie wróci już. To ale nawet wie pan co, i ludzie byli inni. Nie było takiej znieczulicy. Ludzie, jeden drugiemu pomógł. Teraz to jest po prostu strasznie, strasznie. Ja już jestem stara, ale ci młodzi ludzie, co wkraczają w dorosłość, to po prostu no, będą mieli ciężko.
0: A tam 18 na karku i stara. Myślę, że pani trochę przesadziła. Tegoroczny Big Book Festival odbywa się pod hasłem Kiedyś to było. Właściwie kiedyś było lepiej i to hasło zainspirowało nas do tego, żeby dzisiaj spytać was, czy faktycznie kiedyś było lepiej i za czym z przeszłości tęsknicie. Bo pewnie są takie gry, pewnie są takie zabawy, być może spotkania z ludźmi albo przedmioty konkretne, które sprawiają, że ta tęsknota może się pojawić. Jeśli tak, złapcie za telefon i dajcie znać.
1: Czterodniowy tydzień pracy.
0: 226452100 to jest nasz numer telefonu.

0: Profesor Green, Lily Allen, Just Be Good to Green. Kawałek trochę o Marcie Hoppe, którą znacie pewnie z naszej anteny, która ma w czwórce pseudonim Żaba i zawsze nosi się na zielono. A jak nosi się Paweł, to się okaże. Halo, halo, cześć Pawle.
1: Witam.
0: Pytanie do ciebie, czy kiedyś było lepiej, bo dzisiaj postanowiliśmy taką rozkminę tutaj zapodać. Ty patrzysz na ten czas miniony z tęsknotą, czy jednak z taką myślą, dobrze, że to było?
1: Tęsknotą, było lepiej. Spotkaliśmy się na boisku, grać w kosza. Teraz tego nie ma.
0: Czyli rozumiem, spotkania z kumplami na boisku, fascynacja NBA, bo rozumiem, nawiązujesz do lat 90. pewnie, ery Michaela Jordana.
1: No tam 10 lat temu mniej więcej tak. Graliśmy sobie tego kosza 12 lat temu. To było.
0: Czyli gdybyś, gdybyś szukał dzisiaj takich elementów z przeszłości, które przeniósłbyś do teraźniejszości, to byłyby te spotkania na boisku.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: A to jest jakkolwiek do zrobienia, czy nie, myślisz?
1: Myślę, że niekoniecznie teraz, w tych czasach.
0: To se ne vrati, to nie wróci.
1: Telefony wszystko opanowały niestety.
0: To ja ci życzę, żebyś mimo wszystko znalazł jakąś ekipę, z którą będzie można iść na kosze i trochę powspominać, ale jednak w ruchu, bo warto. Ja tak zrobiłem ostatnio, udało się zebrać. Wprawdzie zbieramy się raz na 2 miesiące mniej więcej, ale jednak nawiązujemy trochę do tej tradycji z dzieciństwa wspólnych meczów koszykarskich. Tego ci życzę.
1: Dzięki.
0: Pawle, wszystkiego dobrego. A u nas Fritz Kalkbrenner specjalnie dla was, bo oprócz tego, że rozmawiamy, to serwujemy wam najlepszą muzykę, a taką znajdziecie chociażby na playliście czwórki. Czekamy na telefony 226452100. Dajcie znać, czy kiedyś było lepiej. To pytanie do was.

0: Fritz Kalkbrenner, It Often Be. Jest trochę tak, że ten kawałek do nas wraca, ale przyznacie, że jest całkiem przyjemny, więc nawet jak będzie wracał jak bumerang w kolejnych dniach, to myślę, że wszystkim nam pojawi się uśmiech na twarzy. Czy kiedyś było lepiej? O to dziś pytamy. Co odpowie Tomasz? Się przekonamy. Halo, halo, cześć Tomku.
1: Halo, halo, cześć Kubo.
0: Energiczny, energię słychać w głosie.
1: Tak, tak, słuchaj, ja to jestem 70. rocznik, także już dinozaur, wiesz. Ale powiem tak, w skrócie, wiesz, tak słucham tej audycji, myślę, że było spokojniej i mieliśmy więcej czasu. Naprawdę.
0: Jest takie powiedzenie, mamy, kiedyś mieliśmy czas, dzisiaj mamy pieniądze, albo odwrotnie, jakkolwiek można
1: moja słynna prababcia Albinka mówiła, śpiesz się powoli, kiedyś tego nie rozumiałem, no nie?
0: A teraz rozumiem, że te słowa babci Balbinki chętnie byś w życie wprowadził. A trudno.
1: Tak, ja wprowadziłem, bo jestem asystentem zdrowienia, także pewnie tam czasami słyszysz mnie na antenie, no nie?
0: Oczywiście, opowiadałeś nam o tym wielokrotnie, rozumiem, że Podlasie.
1: Oczywiście.
0: To jest miejsce, które stacjonujesz. Widzisz, jaka pamięć? Wiedziałem.
1: Bardzo dobrze, to się chwali, Kubo. A tak naprawdę to wiesz, jeździliśmy na biwaki mając 15 lat, bez zgody rodziców. No mówiliśmy, że jedziemy sobie na jezioro, no nie? Na 3 dni. Pod namiot. Jeździliśmy rowerami nad rzekę tutaj niedaleko, też mieliśmy po 13 lat, nikt się nie utopił, kąpaliśmy się. No nie wiem, no było spokojnie i mieliśmy czas. Mieliśmy czas na wszystko, wiesz?
0: Słuchaj,
1: na naukę, na hobby, na relaks. Był ten czas. Myślę, że teraz obecnie, ja nie mówię, że za moich czasów było lepiej, tylko było inaczej, bo teraz jest też fajnie. Kwestia podejścia, wiesz, do pewnych tematów, czy nowinki technologiczne, czy elektroniczne, no wiesz, w telefonie mamy wszystko teraz, tak?
0: Ale nie mamy czasu, nie mamy czasu, o którym wspomniałeś i to jest, myślę, coś, nad czym warto się zastanowić. Słuchaj, a jeśli chodzi o Podlasie, tak jeszcze nawiążę, są takie rzeczy, które były kiedyś w twoim dzieciństwie właśnie tam, a teraz ich nie ma. Ja dzisiaj rzucałem to hasło, budki telefoniczne, kioski, które przecież były jak grzyby po deszczu przy przystankach.
1: Ale nie ma tak zwanych furmanek. U dziadka na wsi się jeździło furmanką, gdzie był koń zaprzągnięty, że tak powiem, może nie po polsku, i dziadek woził nas furmanką po wiosce. To jest coś wspaniałego. Na wybojach. Gdzieś tam, wiesz, tu koń robi pod siebie. O, człowieku, świetne to było.
0: Aż to poczułem. Dzięki wielkie, Tomku, za ten telefon. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. 226452100 i kobiecy głos, bo razem z nami Violetta. Halo, halo, cześć Wiolu.
2: Halo, halo, cześć.
0: I się rozmarzyłaś trochę w nawiązaniu do przeszłości, czy nie?
2: Tak, tak, właśnie mi się przypomniało, jak jeździłam na wieś i też jeździłam furmanką. To było fajne. Albo spało się na sianie.
0: I to jest ta rzecz, której ci brakuje?

0: czy ta lista tych rzeczy jest zdecydowanie dłuższa? Bo może być też tak, że jesteś tak osadzona w teraźniejszości, że to wcale nie jest tak, że kiedyś było lepiej.
1: Słuchaj, no teraz jest bezpieczniej, mi się wydaje, przez to, że jest monitoring wszędzie, prawda? Więc no ja miałam taką nieprzyjemną sytuację, że jako dziecko zostałam okradziona. Mama wysłała mnie do sklepu i taki pan, no, zabrał mi portfel w bramie.
0: I nie było jak tego sprawdzić.
1: Tak, tak, nie wiadomo kto. No nie było bezpiecznie.
0: A widzisz, smutną historię przywołałaś, a ja już chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że kiedyś nie było monitoringu, tylko inaczej wyglądał, bo to były trzy panie sąsiadki, które ustawiały się na ławce przed blokiem albo ewentualnie patrzyły z okna. I też był monitoring, ale taki żywy, jeden do jednego. Ale tego nie zauważyły. Masz rację, takie historie były. Dzięki za ten telefon, Wialu.
1: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. 226452100.
2: Wrzuć na luz. Jesteś po robocie.
0: Czekamy na wasze telefony. Pytanie na dziś, czy kiedyś było lepiej?
3: Pamiętam, jak tutaj było sklepów bardzo dużo i kupował, jak człowiek miał pieniążki, to sobie wszystko kupił w bramach, w podwórkach, ale czy lepiej? Nie. Różnych rzeczy nie ma, ale są inne, więc wie pan, no trudno mówić.
0: Czy kiedyś było lepiej?
4: Nie wiem, jak było kiedyś. Przed COVID-em może było lepiej.
0: Przed COVID-em było lepiej?
4: No, był jakiś taki większy spokój na świecie. Mniej takich konfliktów. Mhm. Nie było wojny na Ukrainie, nie było wojny na Bliskim Wschodzie, nie było inflacji, nie było aż tak wielkich sporów politycznych.
0: Marcinie, czy kiedyś było lepiej? Halo, halo, dzień dobry, cześć.
5: Cześć, cześć, witaj, witaj, hej. Chciałem powiedzieć, wiesz co, nie wiem, czy było lepiej, ja powiem tak, że mieliśmy niewiele, ale mieliśmy dużo. I to było nasze szczęście, naprawdę.
0: A, to
5: pytałeś w Podlasie. Ja moi dziadkowie pochodzą z Podlasia. Pamiętam, że jak jeździłem tam na wakacje, to było coś niesamowitego. Tam miałem takich kuzynów, którzy mieli tam, było ich czterech, oni hodowali jastrzębia, którzy tam się skaleczył. Pamiętam, zrywaliśmy grzyby, jak muchomory, które były przeogromne, naprawdę. Bo coś cudownego. Mówię, mieliśmy niewiele, ale byliśmy szczęśliwi, naprawdę.
0: Zapisałem sobie nawet to zdanie. Mieliśmy niewiele, a mieliśmy dużo. Numer znasz, więc mam nadzieję, że będziemy słyszeć się częściej.
5: Super, dzięki, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, Marcinie. 226452100, tak jest, czwórka górą, to też sobie nagraliśmy, będziemy odtwarzać.
2: Teraz to już luz.
0: No może tak nie do końca, bo zawsze możecie odpalić nasze media społecznościowe, tam pojawiła się sonda wideo, no i warto poczytać komentarze, warto skomentować, warto polajkować i zadzwonić. 226452100.

0: tam, gdzie wy, tam czwórka, i w korku, kiedy wracacie z pracy do domu, i wtedy, kiedy stoicie przy garach, i wtedy, kiedy jesteście na wakacjach, ładuje się nawet do walizki. Towarzyszymy wam absolutnie wszędzie, ale oprócz tego, że towarzyszymy i serwujemy muzykę, to też pytamy, a dziś pytamy o to, czy kiedyś było lepiej.
1: Są takie rzeczy, z którymi gdzieś tam mam jakąś powiązaną, jakieś nostalgiczne takie wspomnienia, jakieś pierwsze takie komputerowe, Clamp Penguin, to było wspaniała rzecz, której trochę brakuje. Nie wiem, czy teraz byłbym w stanie czerpać z tych rzeczy przyjemność jakąkolwiek, ale wspomnienia zostają tak, niesamowite. To są takie artefakty tych rzeczy, z którymi gdzieś tam mamy jakieś takie dobre wspomnienia, jakieś dobre rozmowy albo złe rozmowy, albo książki telefoniczne, to też jakiś taki, taka magiczna rzecz, która gdzieś zawsze była, a teraz już jej nie ma. No, ale to, że jej nie ma, to i tych rzeczy nie ma, to chyba znaczy, że po prostu nie były potrzebne.
2: Ja jestem zapalonym grzybiarzem, no i teraz wpadam do lasu, a tam pustki.
1: Czyli kiedyś było lepiej, bo było więcej grzybów, bo było mokro.
2: Tak. Ocieplenie klimatu bardzo pogarsza warunki na świecie. No, widać właśnie po stanie Wisły, nie?
3: Każdy czas są super dobre, to zależy od tego, jakie mam nastawienie. Te czasy są świetne, kiedyś były bardzo fajne, tylko inne.
0: Wyjrzałem na moment przez okno, no ściana deszczu w Warszawie, chociaż akurat to może być też dobra informacja dla grzybiarzy. A mówią, że w Krakowie na Brackiej pada deszcz.
4: Po robocie.
0: Do Krakowa zresztą się przenosimy, bo tam stacjonuje nasz słuchacz Piotrek. Halo, halo, cześć Piotrze.
5: Cześć Kuba, cześć, witam.
0: Słuchaj,
5: już nie pada, padało, już nie pada.
0: A, to jest dobra wiadomość. Po prostu z Krakowa do Warszawy przyszło w błyskawicznym tempie. No, tak to czasem bywa.
5: Dokładnie.
0: Za czym tęsknisz i czy faktycznie kiedyś było lepiej?
5: Wiesz co, ja chyba za niczym nie tęsknię i nie uważam, że było lepiej. Ja jestem rocznik 84, więc doskonale pamiętam, jak było w końcówce lat 90. I to, co pamiętam, to no, poza tym, że było bardziej szaro i ponuro, to było niebezpieczniej. I pamiętam Kraków w tamtych latach, to naprawdę, to nie było miłe miasto pod względem bezpieczeństwa. Zresztą nie tylko w Krakowie, ale myślę, że w całej Polsce, w wielu miastach. Więc ja nie tęsknię w zasadzie za niczym. A to, jak to że słyszę głosy, że mieliśmy więcej czasu i tak dalej, no dzisiaj też możemy mieć więcej czasu, tak? No jesteśmy przyzwyczajeni do większego konsumpcjonizmu, więc wydajemy pieniądze na rzeczy, na które kiedyś nie wydawaliśmy, bo ich pewnie nie mieliśmy takich zasobów. No dzisiaj też możemy z wielu rzeczy zrezygnować i tym samym kupić sobie więcej czasu. Da się to zrobić, tak?
0: Wiesz co, w nawiązaniu też do tego, co mówisz, taka myśl mi przyszła do głowy, że być może my tęsknimy pod płaszczykiem tego, że mówimy o czasie, że mówimy o budkach telefonicznych, za tym, że byliśmy młodsi wtedy. A zawsze do tej młodości jakoś się tak sentymentalnie wraca.
5: Tak, możliwe, że tak. Ja uważam, że to były smutne czasy, teraz są na pewno mniej smutne pod bardzo dużą ilością względów, a to, że tutaj poprzedni słuchacz też mówił o konfliktach zbrojnych, no też były, no była wojna w Jugosławii, były inne konflikty, no zawsze dzieje się coś, tak, niekorzystnego na świecie, co w pewien sposób impaktuje też na to nasze bezpieczeństwo, na nasze portfele i tak dalej, no tak to niestety się kręci, no raz ta wojna jest bliżej naszej granicy, raz jest dalej, ale na koniec dnia uważam, że naprawdę Polska i Polacy to jest mega ogarnięty naród i to, że jesteśmy dzisiaj w miejscu, w jakim jesteśmy, biorąc pod uwagę to, kto nami rządzi, już nie wchodząc w partie polityczne, bo uważam, że w każdej jest coś złego i pewnie dobrego, ale ta klasa polityczna jest delikatnie mówiąc średnia, to uważam, że naprawdę no, chwała nam Polakom za to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
0: Piotrze, to powiedz jeszcze, kto tam w tle szczeka, bo mam taką hipotezę, że może spacerujesz ze swoim psiakiem teraz po plantach w Krakowie.
5: Wiesz co, nie, właśnie dojeżdżam do domu, co prawda to pies sąsiada pod paczkomatem, a na mnie w domu czeka mój mały pudelek, który ma pół roku dopiero.
0: O, jak słodko się zrobiło. Bardzo

0: To ci dziękuję za ten telefon. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Z Krakowa, który idzie wyprowadzić Pudelka. Nie wiem, czy Pudelka już wyprowadził, może będzie wyprowadzał. Sebastian. Halo, halo, cześć Sebastianie.
2: Witam. Znaczy mój pies się sam wyprowadza, mieszkam na domu. U nas się tak na Śląsku mówi, że tak powiem, pies się sam wyprowadza, wychodzi, pobiega, zrobi co potrzebuje. My po nim posprzątamy na tej zasadzie.
0: A, i rozumiem, to nie jest też pudel.
2: Nie, border collie, ale taki, który udaje normalnego psa, takiego przydomowego.
0: Sebastianie, to jeszcze zdradź, proszę, bo zakładam, że dlatego dzwonisz. Czy kiedyś było lepiej i za czym tęsknisz ewentualnie?
2: Znaczy ja powiem tak, taka fajna maksyma, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja mogę powiedzieć tak, nie było lepiej, bo teraz mam troszeczkę lepiej z racji tego, że mam trochę lepszą pracę, mam trochę lepsze warunki, mam trochę lepsze zabezpieczenie socjalne, że mogę iść na L4, nie boję się iść na L4, że nie będę miał pracy, gdy wrócę i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ten punkt siedzenia. Siedzę lepiej, więc uważam, że teraz jest lepiej, a co do kiedyś było lepiej, nie było lepiej, przede wszystkim finansowo, bo mi się podobają te wszelkie przeliczniki, że kiedyś za wypłatę ileś hamburgerów, za kiedyś za wypłatę ileś litrów i jakbyśmy się bardzo nie oszukiwali na temat tego, jak obecnie jest źle, no to wszystkie makroekonomiczne, tak to się nazywa, wskaźniki pokazują, że jest lepiej.
0: Że jest dobrze, że jest dobrze. I to może być puenta, która zamyka naszą dyskusję na temat tego, czy kiedyś było
2: ale
0: lepiej.
2: Ale warto fantazjować o tym, co było kiedyś, bo że było fajnie.
0: No właśnie, bo my często do tych fantazji was zachęcamy i będziemy robić to niejednokrotnie jeszcze. To mogę wam obiecać. Sebastianie, dzięki wielkie za ten telefon. A w trzeciej godzinie naszego spotkania...
3: Ten numer warto znać. 22645 2100.
0: Po 18 będziemy po prostu kręcić lody.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja.

0: szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Tak jak

0: Gdyby Shakira tu była, to by powiedziała, że minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum krótkotrwałe rozpogodzenia, więc z tym możemy się cieszyć, ale będzie padać. Przelotne opady deszczu przed nami, w Tatrach też opady śniegu, no i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. W nocy będzie jeszcze bardziej padać, to jeśli chodzi o opady śniegu w Tatrach. Temperatura maksymalna jutro od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18 w północno-zachodniej części kraju. Nieco chłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, tam lokalnie około 10 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól.

0: A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
0: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
0: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
0: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życz sobie

0: oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Trzecia godzina naszego spotkania to jest taki czas, kiedy uczymy się nowych rzeczy i obiecałem wam dzisiaj, że będziemy kręcić lody, ale nie spodziewałem się, że kręcenie lodów zacznie się od lizania tych lodów, dlatego że dostałem już tutaj cztery gałki od naszego gościa, który za kilka minut pojawi się w studiu.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Powiem wam, że grylarz wchodzi jak czekolada. Kamil Felix Gruszczyński, związany z rodzinną lodziarnią Naturalne Lody Białobrzeskie JZ Gruszczyńscy, pojawi się w naszym studiu za kilka minut i będziemy rozmawiać, nie wiem czy o recepturach, czy się da namówić, ale na pewno o niezwykłych ludziach, którzy w lodziarni się pojawiają. I Kamil przyniesie też tutaj bardzo, ale to bardzo ciekawy przedmiot do produkcji lodów, który przeżył nie jednego z nas, albo może nie przeżył nie jednego z nas, ale jest z nami od wielu, wielu pokoleń. To już 10 minut po godzinie 18.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: The Lawyer i I Wanna no to idealnie o tych lodach.
2: I wanna

0: warto, nie warto.
1: No takie niespodzianki potrafi robić tylko on, Kamil Felix Gruszczyński, związany z rodzinną lodziarnią Naturalne Lody Białobrzeskie JZ Gruszczyńscy. Dzień dobry, cześć Kamilu.
2: Dobry wieczór, mój drogi. Powiedz Jakubie, kompanie z czasów studenckich.
1: No tak, bo my się na studiach poznaliśmy.
2: Kłaniam się nisko wszystkim radiosłuchaczom, czwórki.
1: Chciałem wam powiedzieć, że Kamil 15 lat temu opowiadał mi o słynnych lodach grylarzowych, które tworzy jego rodzina i dzisiaj przywiózł nam tutaj lod do czwórki. Tych gałek mam tu prawdopodobnie 5 albo 6.
2: 6.
1: 6 gałek.
2: Już jedną zjadłeś.
1: Jedną zjadłem, a grylarz ukryłeś na samym dole.
2: Tak.
1: Dlaczego ten grylarz jest szczególny, o tym na pewno wam opowiemy.
3: Odbij kartę, włącz czwórkę.
1: Lodziarnia i w ogóle receptura i wszystko, co robicie, co jest związane z lodami, z bardzo, to bardzo długą tradycją.
2: Tak, to mój pradziadek zaczynał w 1936 roku jako inwestor, jako anioł biznesu i działał z myślą już o kolejnych pokoleniach. Jego syn Felix Śledziewski junior, bo dwóch Feliksów Śledziewskich senior, mój pradziadek i junior, to brat mojej babci, czyli mój wujek. Oni we dwóch, można powiedzieć, zakładali tę rodzinną firmę. Jeden jako inwestor, ojciec, a drugi syn, cukiernik. Z wykształcenia zdobył tytuł czeladniczy w Warszawie, a później tytuł mistrzowski już we Francji w 1950 roku. I te smaki, które do tej pory oferujemy w białobrzeskiej lodziarni, są, można powiedzieć, smakami wykreowanymi przez wuja Felka.
1: Czyli to jest receptura opracowana właśnie tak, przez niego.
2: Tak. I warto też dodać, że to cała rodzina od samego początku była zaangażowana w działalność rodzinnej firmy. Oprócz wujka Felka i pradziadka Felka, również jego siostry miały bardzo duży wkład w bieżące życie firmy. Moja babcia Janeczka i jej siostra ciocia Zosia. Ciocia Zosia, jak się ostatnio dowiedziałem, znała bardzo dobrze niemiecki. W czasach okupacji było ta wiedza, ta znajomość języka niemieckiego była na wagę złota i to można powiedzieć, ona zdobywała towar w okolicy, bo każdy patrol wojskowy czy policyjny w wykonaniu Niemców mógł się zakończyć tragicznie. A ciocia Zosia swoim urokiem osobistym, kulturą i myślę, że też urodą potrafiła oczarować niejednego żandarma i dzięki Bogu cała i zdrowa trafiała z powrotem do domu z towarem, dzięki czemu mogliśmy dalej działać.
1: I my dzisiaj możemy cieszyć się tymi smakami. Powiedz, żeby o lodach można było powiedzieć, że są dobre, to co one muszą mieć w sobie?
2: Przede wszystkim musi być ogrom serca tworzony przy produkcji, ale z lodami jest jak z diamentami. Żeby wiedzieć, czy lody są dobre, nie można polegać wyłącznie na percepcji własnego języka. Należy lody przekroić i zobaczyć. Bo jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy diament rzeczywiście jest diamentem, to należy go przekroić od środka.
1: Ale mówisz dosłownie, tak, wziąć nóż i przekroić gałkę lodu?
2: Tak, to jest tak zwana próba diamentowa. I jeżeli patrzymy po przekrojeniu na tę porcję lodów, to mamy wgląd od środka. Jeżeli widzimy porowatą strukturę, wtedy wiemy, że te lody są bardzo mocno napowietrzone. A jeżeli konsystencja jest gładka, jednolita, to znaczy, że jest dużo towaru, a niekoniecznie dużo powietrza. No i teraz pytanie do drogich konsumentów. Czy chcemy dużą porcję za jakąś konkretną cenę, czy może troszkę mniejszą, ale która waży podobnie jak ta większa.
1: Czyli teoretycznie może być tak, że na wakacjach kupujemy duże lody, a one są lodami małymi. Wybróciłem właśnie mikrofon czwórki. No zdarza się, jak człowiek przychodzi i je w studiu lody. Co zrobić? Nasze sitko jest już czekoladowe. Rozumiem, że może być tak, że kupujemy duże lody, one okazują się małe, bo są napowietrzone i de facto tego loda nie ma.
2: Możemy kupować w ramach kupna lodów, możemy kupować powietrze. W każdych lodach jest powietrze, bo bez tak jak nie byłoby życia bez wody, tak nie byłoby lodów bez powietrza.

cała sztuka ukręcenia lodów polega na wtłoczeniu powietrza w mieszankę lodową. I te maszyny, na których my do dzisiaj pracujemy, a to są jedne z najstarszych maszyn w Polsce. Rok temu przez jedną z firm organizowany był konkurs na najstarszą maszynę danego producenta w Polsce, która nadal kręci lody.

0: roku opuściła fabrykę w Bolonii i do tej pory kręci lody. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, ta maszyna, którą wystawiliśmy do konkursu, wcale nie jest najstarsza w naszej gamie, bo mamy maszynę z 1972 roku, 1973, i historia z tymi maszynami jest niesamowita. Wyobraź sobie, że jedna maszyna
1: kosztowała... Ja tylko powiem, że tak się robi. Przynosi się prowadzącemu lody, on je. Można opowiadać.
0: Wyobraź sobie, głęboka komuna, początek epoki gierkowskiej. Nie można mieć pieniędzy w tym kraju. Pokażesz, że masz pieniądze, od razu trafiasz do więzienia. Dziadkowie kręcili lody i chcieli, no widzieli, że na tych maszynach, które mają, dużo nie zdziałają. A Włosi wtedy potrafili stworzyć takie produkty, które były absolutnie nieśmiertelne. Mhm. I co robić? Zapraszało się księdza z korpusu dyplomatycznego, dostawał duże lody, dostawał kopertę z dolarami amerykańskimi, leciał do Kanady, właśnie do mojego wujka Felka Śledzieskiego juniora, który po klęsce Powstania Warszawskiego przez Rzym, Paryż trafił w końcu do Toronto i nigdy do Polski niestety nie wrócił. Dzięki Bogu z jego dziećmi mamy cały czas świetny kontakt. Nawet wczoraj i dzisiaj widzieliśmy się w ramach obchodów naszego rodzinnego jubileuszu 90-lecia. Ogólnie to jest coś, co nas wszystkich spaja. To jest piękne, że żyjemy w różnych krajach, ale mamy coś, co nas łączy.
1: I tym czymś są lody, o których na pewno dzisiaj porozmawiamy. Zagadaliśmy się. Ja tu niby kontroluję czas, ale tak naprawdę liżąc te lody i babrając teoretycznie nasz mikrofon, trochę się zapomniałem. Kamil Felix Gruszczyński, który jest związany z rodzinną lodziarnią Naturalne Lody Białobrzeskie Gruszczyńscy, gości w czwórce.
2: I co ty na to? 226452100.
1: Co, czy będziesz mógł?
0: Kończyć tę historię o zakupie maszyn.
1: A to ci obiecuję, że dokończysz. Dobrze. Za kilka minut.
0: Dzięki.
1: Jesteśmy umówieni.
0: Dobrze.

0: maszynami, bo wiem, że maszyny w przypadku kręcenia lodów są niezwykle ważne, a za moment nawiążemy do tej, która pojawiła się w naszym studiu.
1: To jest maszyna, kochani, która ma 104 lata. Została wyprodukowana w podkrakowskiej Hucie Blachownia. I to był ciężki kawałek chleba. Myśmy kręcili lody, kiedy jeszcze nie było elektryfikacji. Skąd brać lód? Ze starożytza Pilicy. Przy starożytzu Pilicy mój pradziadek Felek Śledziski miał dom z tak zwaną lodownią, która miała kształt odwróconego ostrosłupa. I w styczniu, w lutym, w najtęższe mrozy, grupa 6 potężnych mężczyzn pod kierownictwem pana Gutkiewicza zbierała się na tym starorzeczu i delikatnie z różnych stron po prostu wyrąbywała ogromne sześciany lodu i kładła je na wóz konny, i tenże wóz konny miał zadanie przetransportować te sześciany lodu do tej ziemianki. Tam były składowane te bryły lodu, przysypywano wszystko trocinami i w sezonie, przepraszam, czyli od maja do września, codziennie rano te trociny były odgarniane, te ogromne bryły lodu były ciosane na mniejsze kawałki, były brane do wiaderek, a potem były tłuczone taką, na takim alakijem bejsbolowym, na miazgę lodową. I to był środek chłodniczy, można powiedzieć, do lat 50. w Białobrzegach. Idąc dalej, u pradziadka była ogromna maszyna do kręcenia lodu, bo to była ręczna maszyna, ale też później była maszyna taka już na prąd. To mój tata mi nawet ostatnio opowiadał, jak...
0: Opowiadaj, ja biorę tę maszynę po prostu. Bo ona się tu u nas pojawiła i faktycznie tym można kręcić.
1: To do środka wlewało się masę lodową. No. Tam są śrubaki, skrobaki, które zbierają tą masę lodową. A dookoła wsypywało się ten kruszony lód. I przez 30-40 minut trzeba było kręcić, żeby cokolwiek ukręcić. A jak było gorąco, a zazwyczaj gorąco było, to trzeba było wszystko wylać i z powrotem ten kruszony lód wrzucić do środka. I po takim 30-minutowym czy 40-minutowym wysiłku udawało się jakąś małą porcję skręcić. A była też druga maszyna, na taki pas transmisyjny działająca, to trzeba było, tata mi ostatnio o tym opowiadał, jako kilkunastoletni chłopak jeszcze miał okazję kręcić na tej maszynie właśnie u pradziadka nad jeziorem, że ten pas transmisyjny najpierw trzeba było wprawić w ruch i w tym momencie trzeba było też wtyczkę do gniazdka podłączyć. I wtedy to zadziałało i kręciło. Ale to też było inne kręcenie, bo już było dużo łatwiej, bo maszyna jakby samoistnie pracowała dzięki istnieniu energii elektrycznej, ale te lody taką dużą chochlą trzeba było tak podbijać. Wtedy cały proces kręcenia był szybszy. A jeszcze szybszy był, jak oprócz podbijania, taką drewnianą chochlą robioną przez takiego znakomitego białobrzeskiego rzemieślnika, pana świętej pamięci niestety już Juliana Ostrochulskiego, który też był bardzo zżyty z naszą rodziną, to oprócz właśnie tego chochlowania trzeba było dbać o lód, który był dookoła tej bańki z lodami. I trzeba było troszkę soli sypnąć, a jak lód się rozpuścił, trzeba było to wygarnąć i sypać kolejną porcję lodu. I kręcenie trwało już nie 30-40 minut, a 20-22 minuty.
0: Ciężka fizyczna praca, robota. Tak. Kamilu, ja też nie ukrywam, zaprosiłem cię, żeby jakoś wyciągnąć od ciebie przepis na znakomite lody, ale 15 lat temu zdradziłeś mi, że u was to jest taka rodzinna tajemnica i że ona przechodzi z pokolenia na pokolenie.
1: Zgadza się.
0: Czy ty dostąpiłeś już zaszczytu poznania receptury lodowej waszej rodziny?
1: Zacząłem pomagać tak na dobre w wieku lat 16, kiedy to już spędzałem całe dnie w lodziarni. Teraz mam 34, czyli od tego czasu minęło lat 18. I do tej pory myślę, że jeszcze 20-25% całości jest dla mnie nieznana. I mam nadzieję, że jak najdłużej w tej błogiej świadomości będę żył. Mam nadzieję, że jak najdłużej będę miał zaszczyt i przyjemność

0: To Rudimental w czwórce także warsztaty skręcenia lodów.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Bo naszym gościem jest Kamil Felix Gruszczyński, związany z rodzinną lodziarnią Naturalne Lody Białobrzeskie Gruszczyńscy, i teraz wszystko jasne, który chciał dokończyć historię związaną z

0: przyjemność współdziałać z rodzicami, bo ta praca pokoleń sama w sobie jest po prostu taka piękna i krzepiąca i to daje naprawdę dużo, dużo satysfakcji.
1: Zaraz dokopię się do grylażowych, bo ukryły się na samym dole w tym wafelku, ale zanim to zdradź jeszcze, czy ja mogę zrobić dobre lody w domu, czy to jest po prostu nie do zrobienia?
0: To, co my robimy, to są de facto lody domowe. Ale na pewno nie zrobisz takich lodów jak my, bo nie masz takiej maszyny jak my i to cudem byś miał dostęp do takiej maszyny, bo te maszyny już nie są produkowane, a nawet jakbyś chciał kupić od kogoś, to jest to na pewno bardzo duży wydatek, z tego względu, że to jest jak stary, zadbany Mercedes z lat 70. To ma po prostu swoją wartość. I w przeciwieństwie do współczesnych maszyn, które są nastawione na wydajność, to te maszyny, na których my kręcimy, sprawiają, że nasze lody są mniej zestresowane.
1: Mniej zestresowane lody.
0: Tak.
1: Postawmy tu trzy kropki i ten temat na pewno dzisiaj jeszcze rozwiniemy, bo Kamil Felix Groszczyński jest razem z nami, a dziś rozmawiamy o kręceniu lodów.
2: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
1: 33 minuty po godzinie 18.

0: Lody, to o nich dziś rozmawiamy. Razem z nami Kamil Felix Gruszczyński, związany z rodzinną lodziarnią Naturalne Lody Białobrzeskie Gruszczyńscy. Jak kręcić lody? Dzisiaj się o tym przekonacie.
1: Po robocie. Po robocie.
0: Kilka minut temu powiedziałeś o tym, że lody mogą być zestresowane?
2: Mogą być mniej lub bardziej zestresowane. Żyjemy w czasach absolutnie szalonych, gdzie wszystko musi być na cito. I lody niestety też są produkowane w takich stresujących warunkach, gdzie ta mieszanka lodowa jest poddawana bardzo szybkiemu kręceniu po to, żeby skrócić cały proces produkcji, żeby on był efektywniejszy kosztowo. My pracujemy na starych maszynach, dzięki czemu

0: lody są mniej zestresowane. I byście powiedzieli, no dobrze, ale to może więcej energii zużywacie. Otóż nie, bo u nas maszyna pracuje 50 lat i my jej nie wymieniamy. I w tym czasie ktoś, kto kupił maszynę 10 lat temu, już może wymieniać ją na nowszy model. To trochę jak z samochodami. Owszem, elektronika pomaga. Obecnie, jeżeli ktoś ma pieniądze, to rzeczywiście może stworzyć lodziarnię i te lody będą dobre. Ale nie będzie już w tych lodach tej magii, tej
1: musi
0: naturalności.
1: Być magia, musi być dusza i lody, tak, jak
0: wspomniałeś. No my bardziej czujemy po prostu to wszystko, niż to wiemy.
1: A powiedz, czy ciebie są w stanie zachwycić lody, kiedy jedziesz na przykład na wakacje i próbujesz ich w różnych lodziarniach?
0: Gdzie nie jestem, to próbuję lodów i absolutnie jesteśmy jako rodzina w stanie docenić dobry produkt. Jesteśmy bardzo tak pozytywnie nastawieni wobec innych lodziarzy i prawda jest taka, że gdzie nie pojedziemy, to na początku ktoś nie wie, z kim rozmawia, ale jak tak od słowa do słowa, jak się ktoś orientuje po drugiej stronie lady, że konsument, który do niego przychodzi, też jest lodziarzem, pyta się, a skąd jesteście? I mówimy, skąd jesteśmy, że jesteśmy z Białobrzegów nad Pilicą. No to ten ktoś już wie, kto przyszedł i jest zupełnie inna rozmowa. Prawda jest taka, że wśród tych starych rzemieślników to panuje taka zasada, że my się po prostu wszyscy szanujemy. Niewielu nas zostało. Prawda jest taka, że obecnie na każdym rogu można spotkać lody rzemieślnicze i naturalne, ale to wszystko trzeba należy oprawić w cudzysłów. Mhm. Bo takich prawdziwych lodów to jest na palcach dwóch rąk w skali całego kraju.
1: Chciałem cię też o jedną rzecz spytać, dlatego że czytałem ostatnio taki artykuł publicystyczny, który opowiadał o dziewczynach, które pracują w lodziarni, z tym, z jakimi problemami muszą się mierzyć na co dzień w takim kontakcie z klientami, którzy na przykład przychodzą i mówią wprost, a zrobi mi pani loda. Czy to jest jakikolwiek problem dzisiaj z waszej perspektywy? Ja wiem, że to brzmi dość śmiesznie, ale
0: z naszej perspektywy
1: takie dwuznaczności, czy nie?
0: My mamy to wielkie szczęście, że mało kto do nas trafia przypadkowo. Mamy bardzo wysublimowaną klientelę. Można powiedzieć, że każdy, kto do nas przychodzi, jest gościem w naszym domu, bo lodziarnia rzeczywiście jest naszym domem. Mhm. My tam spędzamy praktycznie większość doby w okresie wiosenno-letnim i tylko śpimy w części domowej, która jest tuż obok zakładu i my tym wszystkim żyjemy. I ci, którzy do nas przychodzą, potrafią się zachować. Potrafią się zachować, owszem, na pewno na przestrzeni lat trafił się jakiś mężczyzna, który w taki niestosowny sposób zwrócił się do dziewczyn, która akurat miała okazję go gościć, ale to myślę, że w perspektywie ostatnich 10-15 lat to może jeden, może dwa przypadki, o których słyszałem.
1: Czyli ludzie potrafią się zachować.
0: Tak, tak, no ale to wynika, można powiedzieć, z faktu, że my jesteśmy starej daty, rzemieślnikami i do nas przychodzą ludzie, którzy oczekują czegoś ze starego porządku świata, gdzie liczył się przede wszystkim produkt, ale też liczył się człowiek. U nas nie ma abstrakcyjnej nazwy. Są lody białobrzeskie. To są lody, które są nierozerwalnie związane z Białobrzegami, nie tylko dlatego, że tam działamy, ale gdybyśmy spróbowali zrobić te same lody w miejscu odległym o 100 czy 200 kilometrów na północ, południe, zachód czy wschód, to by były zupełnie inne lody. Bo będąc w Białobrzegach mamy dostęp do tych konkretnych świeżych produktów.
1: Ja się wgryzłem właśnie w gałkę truskawkową. Truskawki też. Nawet mi zdradziłeś od pana, jak pan ma nazwisko?
0: To akurat malinowe.
1: Malinowe, o,
0: malinowe, od pana Bomby.
1: Pozdrawiamy pana Bombę. Znakomite maliny.
0: I to wiesz, jest małe gospodarstwo rolne i tak naprawdę ludzie, z którymi my działamy, robią coś dla siebie, a jak mają nadwyżkę, to sprzedają. I bardzo często jest tak, że my nie musimy iść do sklepu, bo cała okolica do nas przychodzi i oferuje nam różne towary. Świeże, rolnicze i to jest taki ekosystem. Dlatego to są lody białobrzeskie, to są lody ziemi białobrzeskiej.
1: Lokalny nie byłoby patriota
0: tych lodów,
1: jeszcze.
0: Tak, nie byłoby tych lodów bez pasjonatów, którzy na tych swoich

0: swoich niewielkich, prowadzonych na modłę romantyczną gospodarstwach rolnych działają w taki, a nie inny sposób, a działają podobnie jak my. Też na niewielką skalę, z sercem na dłoni.
1: Kamilu, to zdradź jeszcze na koniec, co ty będziesz robił zimą, kiedy lodów je się mniej?
0: Przede wszystkim trzeba odpocząć, zebrać siłę na następny sezon. Ja zawsze mam taki program treningowy rozpisany, tak żeby się jak najlepiej przygotować do następnego sezonu. My jesteśmy trochę jak sportowcy. Musimy mieć żelazną kondycję, bo działamy od 4 rano, od 5 rano i cały dzień na wysokich obrotach do 23, 24.
1: To jest człowiek, który zjada 20 gałek lodów dziennie.
0: Tak. I bez tych lodów byłoby bardzo ciężko. Można powiedzieć, że my jesteśmy dziećmi tych lodów, bo myśmy się wychowali wszyscy na tych lodach. To są nasze smaki. I można powiedzieć, że to, co my prezentujemy za pośrednictwem tych lodów, to jest też próba przekazania naszej percepcji świata. Świata bazującego na naturalnych składnikach, na tym, co lokalne, na tym, co wartościowe. Nie staramy się zrobić niczego na raz. To znaczy, zależy nam na tym, że jak ktoś przyjdzie, posmakuje, żeby wracał.
1: I wiem, że ludzie wracają, bo zdarzają się motocykliści, którzy przyjeżdżają, mówią: proszę, 20, tyle dzisiaj zjem. Podziwiam takich ludzi, którzy chcą w stanie...
0: I to jest rekord tego sezonu. Przyjechało dwóch dżentelmenów. Jeden pan profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, a drugi pan minister z Ministerstwa Finansów. To są takie pseudonimy. Te postacie bardzo często się zjawiają w naszej białobrzyskiej lodziarni.
1: I zamówili po 20.
0: Ja tak. Bo jest jubileuszowy sezon i bijemy rekordy. A raz 13, raz 14.
1: A ja zdradzę, że widziałem zdjęcie i faktycznie pan trzymał 20 gałek w ręce. Kamil Feliks Gruszczyński, związany z rodzinną lodziarnią Naturalne Lody Białobrzeskie Gruszczyńscy.
0: Gościł i śledzieżcy, dzisiaj. Gruszczyńscy, śledzieżcy.
1: A no właśnie, dziękuję za to poprawienie. Gościł dzisiaj w Porobocie w czwórce. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja również pięknie dziękuję.
1: Wgryzłem się w malinę, cały czas czekam na grylarz. Będzie znakomity.
0: Do zobaczenia, dziękujemy i zapraszamy.
1: 15 minut pozostało do godziny 19:00.

0: Dylemat, Adam Smolarek. Panowie, ja wgryzam się właśnie w czekoladę, a wy?
1: Kuba Jamrozek.
0: Dziękuję.
1: Zapomniałem Kuba, wspomnieć.
2: Jak lodzik.
0: Znakomity. Właśnie smakuje jeszcze wciąż tę malinę z kawałkami owoców. Tutaj jeszcze kryje się czekolada. Natomiast głęboko, tam na dnie, został lód grylażowy. I bardzo czekam...
1: Grylażowy.
0: To, żeby sprawdzić, jak smakuje.
1: A my się właśnie zastanawialiśmy, co to był za smak.
0: Specjalność zakładu. Grylaż. Dlatego jest
1: bardzo dobry.
0: Na samym dole.
1: Bardzo wow. Dobre to było.
2: Musimy wam przyznać, że wszyscy zostaliśmy obdzieleni.
1: Pewnie. Przerwij nam jeszcze raz.
2: No. Bardzo dobrze. ASMR od Kuby Jamrozka. Kochani, nie wiedzieliście, że chcieliście to zamówić, ale teraz już wiecie. To właśnie on, Jakub Jamrozek.
1: Najlepszy dziennikarz w polskim
2: radiu. Rozchrupany.
0: A co po godzinie 19 u was?
1: A co ty się tak interesujesz cały czas?
0: Ciekawy jestem. Mhm. Co do jedzenia, dostanę.
2: Do jedzenia? Tu u nas będziemy jeść.
1: Nie, nie będziemy jeść, ale posłuchamy dobrej muzyki. Bo tak? Będzie grupa Afisz. To jest duet. Świeży label, który się rozkręca i zaraz wydadzą pierwszy projekt. I z nimi przyjdzie Jan Marczewski, to jest wokalista. Mhm. No i co, będzie jeszcze chłopak od lalki, nie?
2: Tak, będziemy rozmawiali po godzinie 20 z Baszem na temat ścieżki dźwiękowej do lalki, którą stworzył. Do tej lalki Netflixowej, serialowej.
1: Oglądałeś? Jakubie?
0: Oglądałem na razie pierwszy odcinek.
2: Pierwszy jest, no i co? Pierwszy jest, wiesz co, taki na odsiew.
1: Tak? Tak.

0: powiem. Potem jest troszkę
1: No bo ten pierwszy sprawił, że zacząłem zastanawiać się, czy sięgnąć po drugi. Ale sięgnąć, tak? Słyszałem, że ten ostatni to w ogóle sztos, ale nie wiem, czy to...
0: Ja nic nie
1: Dalej
0: powiem.
1: Dalej się śmieję, ja powiem... nie wiem dlaczego.
0: Ja powiem jako fan oryginału, fan książki, osoba, która też od XIX wieku pisała na studiach sporo i tak dalej. Jestem fanem tego serialu, nie wszystko w nim działa, ale ja chyba widzę w nim trochę inne problemy niż większość komentujących.
2: Panowie, ja mam problem z kamerą, z obrazem.
1: Jednak.
0: Tak. Ale to tak na co dzień chyba.
2: Nie, mam problem z obrazem w serialu Lalka.
1: Aha. Dele, Adam Smolarek po godzinie 19, a my dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Magda Żelazowska,
2: nie.
1: Kasia Dubrawska.
2: To my ci dziękujemy.
1: Kuba Jamrozek.
0: Chrup.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan

0: otwarte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak

0: Mordzia od Lil Yachty'ego, czyli co, ulubionego rapera Jakuba Jamrozka, dlatego nam pewnie zostawił. A to jest godzina 19.
1: Pogoda.
2: Tak, Jakub Jamrozek nakarmiony już lodami, jak my wszyscy zresztą, więc zostawił nam właśnie ten kawałek Lil Yachty. Dzięki, Kuba, za ten wybór. Doceniamy.
0: Doceniamy, Kuba.
2: Nie rozumiemy, ale doceniamy.
0: Doceniamy.
2: W porządku. Co powiesz o dzisiejszej pogodzie? Jak jesteś? Czy jesteś zadowolony?
0: Jakbyś
2: jesteś...
0: wziął Kanye Westa i Donalda Trumpa, to razem wziętych, to ta pogoda jest jeszcze bardziej niekonsekwentna i niestabilna. Niż wow. Tych dwóch gości razem wziętych. Siedzę wow. Sobie na ławce w parku. Mm. Świeci
2: ławka,
0: słońce.
2: Z bloków osiedla, no tak, tak, tak.
0: W parku Skaryszewskim. Patrzę sobie na piękne słońce, które oświetla tafle wody i kaczuszka, która płynie, no nie? Jest tak miło, ciepło i tak czuję, że słońce grzeje mój czarny t-shirt i później nagle BAM! I pada deszcz. I to leje, no nie? I leje jak z cebla i nie mam gdzie się schować, więc idę gdzieś szukać.
2: Do jeziorka.
0: Idę szukać gdzieś jakiegoś miejsca, jakiegoś schronu. Jak już tylko znalazłem schron, to nagle co? Słońce znowu. Mhm. Myślę, no dobra, masz mnie. Chwilowy deszczyk, spoko. Ale potem co? Potem BAM! I grad.
2: Widziałeś kiedyś film 2012?
0: Ten o katastrofie?
2: Tak.
0: No?
2: To tam na przykład zamiast takich zabaw, jak ty wspominasz, podgrzewały się jeziorka tak, że się goto-

0: wały te kaczki w nich. Mogło być gorzej.
1: Mogło być gorzej, to jest kiepski w ogóle argument, ale tak, mogło być gorzej. Pogoda dzisiaj no bardzo niestabilna, schizofreniczna wręcz, więc ja no nie byłem na nią gotowy. Ale była troszeczkę lepsza niż wczoraj, bo była ciekawsza.
0: Jeśli chodzi o niestabilność, to ja powiedziałbym, że było podobnie. Natomiast cały czas, wiesz, to tak jak wczoraj, w Zakopanem 6 stopni. Wow. Oraz właśnie tam intensywne opady deszczu.
1: Ej, no trzymajcie się tam w Tatrach, no.
0: Trzymajcie się.
1: Moja mama jest teraz w Tatrach.
0: Pozdrawiamy mamę. Zdechłosa też pozdrawia. Marcin, ocena pogody.
1: No, wczoraj dałem 2, dzisiaj dam 3.
0: No dobra,
1: 3
0: no
1: na 10. 3.
2: Autopromocja. Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą. Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: O dziwo, nie ja to wybrałem. Travis Scott? Co jest, Adam? Co jest?
1: Przepraszam.
0: Dlaczego? Co jest?
1: Przepraszam.
0: Okej. Okay. Wyjaśnisz chociaż?
1: Nie.
0: No to był Rhino z GTA 6, która jeszcze nie wyszła.
2: Na audycję Chłopaki z Sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Zapraszamy.
1: Zapraszamy serdecznie. To my. Michał Piwowarek nas wydaje, Kasia Dubrawska realizuje, a my tak, słuchaliśmy Rhino Travisa Scotta z zapytaniem, dlaczego się pisze przez Y to słowo. No, myślę, że możemy to sobie wyjaśnić ksywą wrestlera, bo Amerykanie lubią wrestling. Tak. A możemy też nie tłumaczyć w ogóle.
0: W ogóle, nie, możemy to totalnie olać, bo to jest a propos niczego.
1: No tak.
0: Tak? Chcesz się pokłócić teraz o jeszcze jakiś... Ma jakiś tytuł?
1: Ale jesteś w bojowym nastroju.
0: No jestem dzisiaj w bojowym nastroju, no.
1: No to zobaczymy,
0: to
1: jak
0: przez
1: będziesz...
0: tę pogodę, jestem taki zmienny jak ta pogoda.
1: Zobaczymy, jak do swoich kolegów będziesz skakał.
0: No zaraz będziemy, zaraz wszyscy poskaczemy, no. Może się dzisiaj pobijemy.
1: Fajnie. Moi drodzy, to wszystko jest na wideo, to jest najlepsze. Jesteśmy na streamie wideo, czwórka.online, możecie nas włączać, zobaczyć...
0: Kto wygra.
1: Kto wygra, czy faktycznie się pobijemy, kto ma większą łapę, Delem czy Michał, no okaże się oczywiście.
0: Będzie podbite oko u kogoś, to ja ci powiem.
1: No być może.
0: Ja ci ale powiem, się nawet nie stawaj.
1: No to dlatego chciałbym powiedzieć, że muzyka miejscami czasem łagodzi obyczaje.
0: Kiedy?
1: No na przykład za moment, tak sądzę przynajmniej, dlatego że...
0: A kiedy, czy kiedykolwiek, komukolwiek muzyka pomogła na przykład, nie wiem, zakończyć wojnę?
1: Być może, musiałbym się zastanowić.
0: No to zastanów się, mamy chwilę, damy ci 3 sekundy, dawaj.
1: Słyszałeś kiedyś Odę do radości? Znacie Every Night? No właśnie. Keine Grenzen? No właśnie, mój drogi.
0: No
1: przykłady można mnożyć.
0: Można mnożyć.
1: Ale wyszliśmy od Michała Wiśniewskiego. Dobrze, także myślę o tym dlatego, że przed nami letniaczek na przekór tej pogodzie. Dlatego, że wczoraj słuchałem kawałka, który wyprodukował Drowsy Phone, czyli właśnie główny artysta w tymże utworze. Gość, którego znam z brzmienia takiego, nie wiem jak to nazwać, no surfrockowego powiedzmy.
0: Też właśnie... tak go określił.
1: Tak.
0: A... Czekaj, jak on się nazywał naprawdę?
1: Hubert.
0: Hubert, właśnie.
1: Tak, ale nie ten Hubert kropka.
0: Tak, nie ten Hubert.
1: Hubert Urbański. To właśnie on, jego pseudonim artystyczny. Ale jeśli chodzi o to brzmienie, no to słuchałem go dlatego, że on produkował muzykę Zofii Justyńskiej, niedawnej naszej gościni.
0: Tak, produkował.
1: Tak, i to jest zupełnie inna muza, zupełnie dużo bardziej intensywna, mniej słoneczna. A tu jednak proszę, przypomniał mi się letniaczek Portamento z początku roku, wydany wraz z Kasem. No i tutaj myślę, że ustaliliśmy, że obaj chcielibyśmy łagodnej, stabilnej pogody, a nie czegoś takiego.
0: Tak.
1: I myślę, że oni w styczniu też o to prosili, więc posłuchajmy Portamento.
0: I pozdrawiamy. Pozdrawiamy Huberta, pozdrawiamy Zofię.
1: O, kogo my nie pozdrawiamy? Pozdrawiamy Kubę Jamrozka. O.

0: Coś do powiedzenia?
1: Bezos.
0: Jeśli chcesz coś powiedzieć, to powiedz to przy wszystkich. Teraz mamy tutaj więcej świadków.
1: Panowie, przesyłam Marcinowi całuski.
2: Kto puka?
0: Kto puka, nie błądzi. Jest nas coraz więcej nas. Ostatnio. Wczoraj było nas pięcioro.
1: Był jeden gość, potem dwoje, teraz was jest trzech.
0: No, mnożą się.
1: Rozmnażają się przez pączkowanie normalnie, no.
0: Jest dwóch Janków, jeden Bartek, więc powiemy też z nazwiskami, żebyście później nie pomylili. Zacznijmy od Bartka, bo jest jeden. Feszczuk. Siemka.
3: Cześć.
0: Później Janek Załęski.
4: Witam.
0: Teraz możecie połączyć nawet z głosem. I Janek Marczewski.
5: Cześć, dzień dobry.
0: No i ładne głosy. Każdy ma inny głos, więc będzie łatwo rozpoznać.
1: Tym bardziej, że Janka Marczewskiego właśnie słuchaliśmy, to jego kawałek z Hugo Taresem.
5: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Bezos, no tak, no musiało się pojawić coś hiszpańskiego, prawda, w tym
5: utworze? Absolutnie, absolutnie, absolutnie. No, zwrotka jest cała hiszpańska, to jest, Hugo jest przecież w połowie Hiszpanem, więc wszystko jest po prostu autentyczne.
0: I powiedz, nie za szybko, jeden singiel po drugim, nie męczysz się?
5: Właśnie kurczę nie, teraz planujemy chyba sobie zrobić taką małą przerwę, bo 16 października będziemy puszczać taką większą całość i tak troszeczkę chcieliśmy nadgonić to lato po prostu, a teraz chyba skupiamy się już na finalizacji całości.
0: Czyli, a jak tak czujesz singiel Na Boku, który nagrałeś z Afiszem? Czy to było dla ciebie coś, co było spójne razem z myślami o następnym materiale, czy to był zupełnie skok w bok
5: właśnie muzyczny? Właśnie ten tytuł to Na Boku i to była taka robocizna po prostu Na Boku, właśnie taki nasz tandem tutaj afiszowo-jankowy, i ale właśnie na boku.
1: Czyli tak. Zrobiłeś to dla pieniędzy, zrozumiałem.
5: Dokładnie tak, dokładnie tak. No macie mnie zastępczą.
1: To powiedzmy może, bo nie wszyscy wiedzą, to jest sprawa, maski sięgają bardzo daleko, ale nie wszyscy wiedzą publicznie, tak z iluminatami, nie? Czym jest afisz?
3: Kurczę, czym jest afisz? To pytanie często pada. Afisz dla nas na początku był po prostu przestrzenią do rozwijania siebie i z różnymi artystami. Był takim miejscem, gdzie mogliśmy współpracować z jak największą ilością osób, przez co myśleliśmy, że spotkamy się z różnymi kminami artystycznymi, z różnymi po prostu ludźmi, którzy nas będą motywować i dzięki nim będziemy się rozwijać. I w sumie tak wyszło, więc chyba trochę tak jest.
4: Tak, ja w telegraficznym skrócie mogę powiedzieć, że jest to duet producencki i niezależne wydawnictwo muzyczne, w którym chcemy eksplorować po prostu muzykę z takiego bardziej artystycznego punktu widzenia.
3: Tak, chcemy eksplorować, jesteśmy słabi w promocji, słabi w Instagramie, ale naprawdę chyba potrafimy kleić muzę jak na razie. Robimy to od dawna we dwójkę, gdzieś tam też gramy na instrumentach i chcieliśmy właśnie uderzyć w ten taki organiczny, instrumentalny proces tworzenia i chyba na razie ciśniemy jak możemy.
0: No ale uderzyliście dużo bardziej niż tylko tak naprawdę duet, bo pomysł na założenie niezależnego wydawnictwa, no to już jest drugie, duże przedsięwzięcie. Dlaczego stwierdziliście, że okej, od razu lecimy w to, zamiast na przykład zrobić zespół, którego łączą, jak to było z tych opisów wszystkich innych zespołów, połączyło nas
1: miłość do muzyki. A połączyła nas pasja do muzyki. Tak, jesteśmy grupą przyjaciół, których połączyła pasja do muzyki.
3: Myślę, że to powstało dlatego, że w sumie dzięki temu, że działamy jako niezależny label, mamy możliwości współpracować z artystami, którzy są podpisani pod na przykład jakimiś większymi wytwórniami, mają większe możliwości, ale w sumie nie jest to zobowiązujące, żeby nagrać coś z nami. To jest fajne i dla nas, i chyba dla artystów. Mam takie poczucie i daje naprawdę masę przestrzeni na po prostu eksplorowanie, tak jak Janek powiedział. Takie wewnętrzne, organiczne z ludźmi, siedzenie sobie w studiu. Nie mamy presji czasu, nie mamy presji na premiery, więc chyba to jest też ważne w tym wszystkim.
4: I myślę, że to jest w ogóle clue, że chcemy skupić się i wyeksponować tą organiczną część procesu twórczego i skupić się na takim podejściu do tworzenia muzyki, czyli na organicznym tworzeniu muzyki, tak. Takim, które nie jest podległe koniecznie pod najnowsze trendy i po prostu chcemy, żeby płynęło naturalnie razem z artystami, z którymi współpracujemy.
3: Ja myślę, że nawet z Jankiem nasza współpraca też była różna, bo ten numer trwał długo, tworzenie tego numeru. Wymienialiśmy się jakieś tam kminami, jak to widzimy. Była w ogóle spór o końcówkę, czy ją zostawiać, bo jest taka trochę techno w pierdziel. Ale koniec końców gdzieś tam po prostu przez to, że się dużo wymienialiśmy, to chyba dzięki temu powstał fajny numer, tak mi się wydaje.
0: Zaraz o samym numerze Na Boku porozmawiamy, ale może najpierw go posłuchajmy.
1: Posłuchajmy, Afisz i Jan Marczewski, Na Boku. To jest świeżynka, nowość autorstwa naszych gości właśnie. Także chłopaki z sąsiedztwa w pełnym składzie tutaj.

0: Afisz i Jan Marczewski, Na boku. To jest kawałek, który ukazał się dopiero co.
1: Premiera na dzielni.
0: Ależ my jesteśmy młodzieżowi, co?
2: No, tak właśnie patrzę na ciebie, słucham, co tam masz do powiedzenia i zawsze tak mam takiego, ojej, od razu jest młodziej na sercu.
0: Wiesz co, pójdę zaraz do mojej torby pod czapkę z Daszkiem i założę ją tył naprzód.
2: Nie wziąłeś dzisiaj czapki z Daszkiem, tylko zwykłe. Dobra, wiesz co, porozmawiamy z gośćmi, co? Porozmawiamy o twoich czapkach później.
0: Przepraszam, no
2: dalej
0: dobrze.
2: Dalej z nami są Afisz Records i Jan Marczewski, czyli trio. Bo Afisz to dwie osoby, tak dla tych, którzy się dopiero dołączyli. Trio, które stworzyło utwór Na boku. No i mam jedno pytanie, no bo słyszeliśmy już oczywiście wcześniej dokonania solowe twoje, Janku. Ja słyszałem mnóstwo produkcji, które wyszły spod rąk Janka Załęskiego. I teraz szczerze, jak słucham Na boku, nie klei mi się to ani z tym, co słyszałem wcześniej od jednego, ani od drugiego Janka. Więc jestem bardzo ciekawy, jak przebiegała ta współpraca i jak rzeczywiście wyciągaliście się trochę ze swoich domyślnych ustawień muzycznych.
0: Czyli Bartek, to wszystko przez ciebie.
3: Tak, no
0: to, co ty tam
3: nie,
0: musiał,
3: nie, tak, nie wiedziałem, że tak, być. Ale myślę, że tak. Myślę, że wchodząc z Jankiem w projekty wspólnie, jak siedzieliśmy sobie i kminiliśmy nad tą muzą, to gdzieś tam, no mocno, jakby ja byłem w opozycji do jego rzeczy, on był do moich rzeczy często w opozycji i myślę, że gdzieś tam zrobiliśmy razem rzeczy, których ani ja, ani on by nie dokonał samemu, można tak powiedzieć. I to jest piękne moim zdaniem współpracy dwuosobowej. Nie wiem, czy namieszałem, czy to wyszło fajnie, ale
4: ja też... namieszaliśmy.
3: Chyba oboje namieszaliśmy, ale tak, no praca we dwójkę jest bardzo ciekawym procesem i bardzo czymś dziwnym, czego się nie spodziewałem, że będzie działało. Ale działa chyba.
0: A nie? Praca w trójkę?
5: Kurczę, bardzo, bardzo fajnie. W sensie było faktycznie trochę, ja miałem taki na początku, bo ogólnie tak, dostałem jakby instrumental, dostałem aranż, no i chłopaki mi powiedzieli, weź coś napisz. I tak sobie siadłem i tak jak pierwszy raz tego posłuchałem, to miałem kilka wątpliwości, miałem też od razu taki automatycznego po prostu takiego szefa w głowie, który mi mówił, to by trzeba było zrobić tu inaczej, tu ja też produkuję po prostu rzeczy swoje, więc jakoś tam mam jakieś takie pewnie nawyki, ale też właśnie ziomale mi powiedzieli, że ej, w sumie fajne, dobrze buja to. I tak mówię, okej, no to spróbujmy się wbić w coś takiego i po prostu jakoś taką drogą prób i błędów, wydaje mi się, że pozbijaliśmy się z niektórymi rzeczami, tak. Wywaliliśmy solo saksofonu i tak, saksofonu, nie?
3: Tak. W ogóle próbuję jeszcze Janka, bo teraz mówimy o współpracy trójkowej. Pamiętam, że Janek wbił do studia pierwszy raz do nas, słucha tego numeru, siada przy kompie i mówi tak, dobra, stary, daj mi na chwilę myszkę, to i to ogarnę, teraz to i mieliśmy takie, kurczę, niezły gość, ale koniec końców naprawdę to wszystko miało sens, co on mówił, więc rzeczywiście daliśmy też dużo przestrzeni sobie wszyscy nawzajem na gdzieś tam produkcję i chyba dlatego też coś takiego wyszło.
2: Tak, jak dostałeś taką produkcję, to co było dla ciebie największym jakby wyzwaniem przy pisaniu, no i później przy nagrywaniu wokali, że z czym się tak czułeś, że niepewnie przy tym, co dostałeś?
5: Kurde, ja lubię sobie

0: By zaczynać po prostu, że jak mnie złapie jakaś melodia, jakaś progresja akordów, to to mnie mega odpala po tym, żeby coś zrobić dalej z tym. I często mam tak, że jak dostaję gotowy beat, to mam problem, żeby się wbić po prostu w niego, że lubię po prostu zacząć od czegoś bardzo małego, rozkręcić to i potem doaranżować. A tutaj musiałem to zrobić troszeczkę na odwrót. I pamiętam, że tak się z refrenem, ze zwrotkami, to się troszeczkę na początku borykałem. No.
1: A ja od siebie mogę tylko dodać, że cały cykl Avicii Records tak naprawdę ma na celu postawić artystę właśnie w takiej pozycji troszkę innej niż zazwyczaj, to znaczy zmotywować go do tego, żeby poszukał gdzieś poza swoim takim dotychczasowym obszarem poszukiwań. I wydaje mi się, że z tego co mówisz, że chyba nam się udało
0: tak jest,
1: tego
0: tak
1: wykonać.
0: Jest, tak jest.
2: Słyszeliśmy w takim razie Janka razem z Afiszem w utworze Na Boku, no to posłuchajmy Janka bez.
3: W towarzystwie najbardziej pracowitego człowieka, jakiego znamy, czyli tak, Kosmy Króla. Kosmy oczywiście. Króla. Ten kawałek to Pojutrze. Jan Marczewski, Kosma Król. I kto jeszcze?
0: Wojtman FM.
3: No właśnie, pozdrawiamy.

0: Collins kawałkiem Pojutrze za nami.
1: Przy jednym stole.
2: O Jezus.
0: A tak naprawdę
2: to nie zabolało.
3: O matko.
0: Chciałeś kontrowersję? Jan Marczewski tutaj nam zaśpiewał.
2: Jan Marczewski dostał właśnie...
0: Chciałeś, to masz. No. Kosma Król jeszcze do tego. Przypomnijmy, że z nami są też chłopaki z duetu Afisz i z labelu Afisz. Także no,
2: ja mam do was jeszcze
0: można
2: jedno...
0: zrzucić bombę jakąś, co? Czy jeszcze nie?
2: Ja mam do was jeszcze jedno pytanie a propos przyszłości Afiszu i przyszłych współprac. Czy już wiecie, jakie następne utwory i z kim będziecie je robić? I przy okazji też zapytam na przykład o koncerty.
3: No tak, mamy numery Pomidor. Zrobione, mamy numery zrobione. Nie wiem, czy chcemy teraz sobie mówić.
0: Dawaj, rzucaj.
4: Myślę, że jednego artystę możemy rzucić.
0: Tylko nie mówcie, że Kosma Król.
4: Nie, ale dlatego, że jest to artysta, z którym już... artysta, jakby duet, z którym już zrobiliśmy jeden koncert.

0: Więc nie będzie to niespodzianka, jeżeli powiemy, że z nimi też ukaże się numer. I to chyba możemy też powiedzieć, tak, no, że w najbliższej kolejności.
1: Tak. To są chłopaki z BSK, dokładnie, dlatego że gdzieś tam złapaliśmy taki klimat na koncertach tej właśnie takiej, tego hip-hopu z naszą muzą, z tym takim mocno instrumentalnym graniem i po prostu taki numer zrobiliśmy w sumie. Taki numer trochę letnio jesienny, chcemy go właśnie też zaraz wrzucić i skupiamy się teraz na tym niedługo i to jest super numer i ciekawe.
2: To może właśnie wróćmy też do początku, bo wspomnieliście, że już jakiś koncert z BSK się odbył, to wytłumaczcie, jaka była wasza w tym rola, czy wy to zorganizowaliście, no i jak... Czy wy przygotowaliście aranżę? Jak to wyglądało?
1: Znaczy to było tak, że pierwsze koncerty, które robiłem ja z tą firmą, to były jakieś jam session i karaoke. Potem zrobiliśmy koncert z chłopakami z BSK, gdzie Janek grał na gitarze. I Janek po tym koncercie powiedział: stary, dobra, to jest taki rozpierdzie w tej całej działalności, że to nigdy nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
0: Tak było, tak było.
1: Po czym biłem do niego do domu i mówię: stary, w ogóle dawaj zrobimy coś razem, jakieś bity ukleimy.
0: Nie, to ja powiedziałem.
1: A, no to może było jakoś tak. No i w taki sposób w sumie zaczęliśmy robić afisz tak producencko. I no i w sumie tak. I kolejny koncert z BSK to była druga edycja, bo ludziom się to spodobało bardzo. I graliśmy drugi koncert we Wrocławiu w Starym Klasztorze, w ogóle super przestrzeń, taka... Ciężka do nagłośnienia bardzo, bo się boryka ze Starym Klasztorem dosłownie, więc no wyobraźcie sobie ten pogłos tam, ale no bardzo fajnie też siadło, więc takie to były koncerty. No i Janek może powie coś na temat kolejnych koncertów.
0: Tak, to znaczy od tego drugiego już współpracowaliśmy razem pod względem produkcji. No więc jasne, że produkcja koncertu, organizacja, ale tak jak też pytałeś, Marcin, również aranże. Tutaj to wszystko stało po naszej stronie. Oczywiście razem z chłopakami z BSK, to nie tak, że zaczęliśmy się rządzić i postawiliśmy ich przed faktem dokonanym, tylko na próbach rzeczywiście troszeczkę razem doszliśmy do efektu końcowego. Jeżeli chodzi o przyszłe koncerty, to niech zostanie niewiadoma.
1: Nie, no planujemy po prostu działać
2: jak,
1: na pewno.
2: A jak było u nich w ogóle z graniem rzeczywiście z żywym bandem? Czy mówię o chłopakach z BSK? No bo cóż, to nie jest coś takiego popularnego, myślę, w polskim rapie, żeby grać z bandem, a nie z beatem. Jak
0: prawda,
2: oni do tego podeszli?
0: Są to sceniczne bestie tych dwóch chłopaków.
1: Są strasznie muzykalni.
0: Mają taką charyzmę, że dla nich zagrać z DJ-em czy z bandem, to naprawdę miałem wrażenie, że nie jest dla nich różnica. Oni po prostu odnajdą się w każdej muzycznej sytuacji.
1: I już myślę, że co ważne, graliśmy bez klika zawsze, co jest w ogóle też szalone. No. Graliśmy wszystkie koncerty bez klika, bo chcieliśmy poczuć tego drive'a takiego trochę rock'n'rollowego, bo też graliśmy trochę rock'n'rolla. I to bardzo fajnie zadziałało z chłopakami i z ich energią, która jest taka trochę czasami chaotyczna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Więc uważam, że tak, teraz jest moda na koncerty bez klika i chcemy to kontynuować i grać koncerty bez klika, więc to jest
0: zapis. Czy moda, nie wiem, ale może wprowadzimy taką modę.
2: Bo a, czy ty byś był w takim razie gotowy na ich aranżę, Janku?
3: Myślę, że jak najbardziej. W sensie to jest, trzeba wrzucić temat i trzeba jechać z tematem po prostu.
4: Tak. To jedźmy z tematem dalej w tym momencie w radiowej czwórce Belmondiarz z Expo i to będą follow-upy.
5: Yeah. Yo. Hustlin'.
6: Nowy kwadratowy styl.
5: Popem.

0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: No i co?
2: Co tym jak razem i co z Kolimie, tak?
1: Jak się bawisz? Ja nie chciałem w ogóle nic mówić. Ja tylko na ciebie patrzę. Moi drodzy, Chłopaki z sąsiedztwa to jest audycja, która się tak ciągnie i ciągnie, a z nami jest Bartosz Feszczuk, Jan Załęski i Jan Marczewski, trio autorów utworu Na Boku. I rozmawiamy zarówno o tym singlu, jak i o projekcie Afisz, który stworzył Janek i Bartek. No ale też porozmawiamy o tym, co oprócz tego skoku w bok u ciebie, Janku, mówię teraz do Janka Marczewskiego, bo oczywiście nie mogliście nam ułatwić, nie mogliście po prostu wziąć gościa o innym imieniu. Super, dzięki.
3: Dzięki,
1: chłopaki. Wiecie w ogóle, że to jest radio i to tak nie jest tak łatwo?
2: Musimy jeden z was mógł przyjść i powiedzieć, że on się nazywa, nie wiem, Bolo, albo Łysy, nie wiem.
1: Albo tak. Rudy.
2: No co może nie, ostatnimi czasy.
3: Tak, ja mogę być Bolo w sumie, jeżeli...
2: Tak, jesteś Bolo?
1: Ale to z tobą jest najmniejszy problem. Dobra, Janku, mamy singiel Na Boku, mamy singiel Besos. Co dalej?
3: No właśnie 16 października wychodzi epka. Dzisiaj puściliśmy tam preorder, jakieś tam pokazaliśmy układkę, jak będzie wyglądać, zdradziliśmy tracklistę, więc można to sobie obczaić. I gramy też trasę koncertową, domówki tour, właśnie też z bandem będzie, więc też pierwszy raz w sumie, bo zazwyczaj graliśmy w formie DJ wokal, a teraz będziemy grali pierwszy raz z bandem i też bardzo serdecznie zapraszam. Będą różne takie pewnie największe miasta jakieś tam, czy jedne z największych, może nie największe w Polsce, więc będzie miło mi, jak ktoś, kto tego słucha, przyjdzie.
1: A ile będzie nowych utworów w dniu epki? Bo teraz ostatnio coraz częściej się robi tak, że epka to już jest prawie wszystko, co już słuchacze słyszeli.
3: No, trochę się pilnowaliśmy z tym. Też gdzieś tam pewnie przez to, że zaczynam w pewnym sensie, jeszcze to nie jest jakieś wielkie, to jednak tych singli trzeba puścić więcej, żeby tak zachęcić ludzi. Ale całościowo będzie 8 numerów, z czego 3 single już są i więcej chyba nie będzie.
1: To jeszcze 2 i miałbyś już pełną płytę. No.
2: To duża epka. To ja zapytam, że Janek Marczewski cały czas. Tak. Co cię tak bawi na tej okładce?
1: Ja
2: bo to jesteś tam roześmiany w...
3: Jestem
2: w amoku, powiedziałbym wręcz.
3: No, jak ktoś idzie samochodem, tak to proszę nie sprawdzać tylko w tym momencie albo na światłach. Kurde, właśnie, bo ja tak na początku, jak gdzieś tam zaczynałem robić te piosenki, to miałem tak, że one były takie smutne i tam nawet tata mi może kiedyś powiedział, co ty, synek, takie smutne te piosenki piszesz.
1: Klasyk,
3: nie, ale nie, w ogóle bardzo serdecznie pozdrawiam tatę, bo chyba słucha. Tata jest super i wspiera.
1: Pozdrawiamy tatę.
3: Dzięki. No, więc chciałem tak, ten poprzedni mój album na koniec lata właśnie był taki też na koniec lata, był właśnie letni, taki weselszy, a teraz chciałem po prostu opowiedzieć jakąś trochę historię. Mam już 23 lata skończone, więc mam pierwsze rozterki egzystencjalne i właśnie trochę w tych domówkach będę się zmierzać z tymi egzystencjalnymi problemami, z jakimiś różnymi, które mam, ale w ten właśnie inny trochę sposób, w taki żywszy, weselszy. No. To mnie bawi.
2: Okej, okay. Bardzo...
1: To fajnie, że się tak uśmiechnąłeś na tej
2: okładce.
1: My się cieszymy, że ty się cieszysz.
3: Super, dzięki.
4: Janek mnie właśnie przypomniał, żebym właśnie rodzicom napisał, że też, żeby słuchali. Janek Marczewski, bo myśleliśmy, że będzie audycja nagrana, ale jednak jest na żywo, więc szybko napisałem, żeby rodzice też słuchali.
2: Widzicie,
1: My bad.
2: Takie zaskoczenie. Dobrze, że trzeźwi jesteście przynajmniej. Dobrze, zatem 23 lata, powiedziałeś, Janek. Mm-hmm. No to wiesz, Holak na przykład zrobił kiedyś coś takiego, że dożyłem 25 lat i nie będę nic zmieniał. Zobaczymy, co ty wydasz, gdy będziesz miał 25.
3: No, to ja już się boję.
2: Skoro teraz już przychodzą refleksje, wieku. Pierwsze rozterki, masakra.
1: Dobrze, chłopaki, a w takim razie kiedy następne wydawnictwo Afiszu? Macie daty, dawajcie.
3: Tak jest, 16 października wychodzi kolejny singiel.
1: O, to będziecie się bić, tak?
3: Tak,
4: będziemy się bić, tak.
1: Kto jest silniejszy?
4: No, myślę, że Janek.
1: Znaczy was jest dwóch.
4: Myślę, że tutaj nawet nie ma za dużo o czym rozmawiać.
5: Aczkolwiek będzie nas trzech, bo tak jak już zdążyliśmy wspomnieć, to wydawnictwo będzie z chłopakami z Beska.

0: To będzie was czterech.
1: Czterech.
2: No.
3: Tak, że będzie,
4: jednego? Kurczę, no wow. To jest, wow. Myślę, tak, że będzie przegramy. Ciężko.
0: Panie Marczewski, ciężko. Będzie knockout.
4: Zobaczymy.
3: Tak, więc 16 października i potem konsekwentnie co 3 tygodnie mamy plany wydawać muzykę.
0: No dobra, powiedzcie, jaki to jest rozstrzał gatunkowy? O. Co zamierzacie zrobić? No bo już wiemy, że to będzie cały czas współpraca z różnymi artystami. To jak podchodzicie rzeczywiście do tego stylistycznie, gatunkowo, brzmieniowo? Co spaja te utwory, a coś, w którą stronę idziecie, w którą stronę eksperymentujecie?
1: Wydaje mi się, że tym spoiwem przede wszystkim jest nasza wrażliwość artystyczna, muzyczna i absolutnie nie chcemy szufladkować się tutaj gatunkowo. Więc nawet szczerze, mi ciężko nazwać gatunki tych utworów, gdzie moglibyśmy to gdzieś tam włożyć, tak? Do której szufladki.
4: Ale trochę więc, może...
1: sami usłyszycie, zobaczycie i... ocenicie, co to za gatunek.
4: Że mam wrażenie, że taki alt jazz to jest troszeczkę? W sensie,
3: trochę tak, no na pewno dużo słyszałem. Nagrywamy z łapy i to jest ważne, że rzeczywiście dużo nagrywamy z łapy, staramy się unikać MIDI, znaczy oczywiście jest potrzebne, ale dużo nagrywamy z łapy, ale tak, alt
0: jazz. Z łapy, jak wytłumaczyć z łapy dla...
5: Prawdziwa muzyka, prawdziwe instrumenty, gdy Clapton uderzy w strunę, oczy od razu mokre.
3: Tak, nie, no lubimy gitarki tak. Też we dwójkę, więc tak, dużo klaptonowskiego grania na gitarkach też uskuteczniamy i lubimy te gitary bardzo, więc tego też dużo, o właśnie, w tym nowym singlu jest masa gitar, które są fajnie zlejerowane, więc no.
0: Jak na gitarzystę przystało, Janku?
3: Tak jest.
1: Zresztą Bartek tak samo jest gitarzystą, więc...
0: O, się dwóch spotkało.
1: No, dokładnie. Właśnie.
0: Dobra, rozmawialiśmy o waszej wrażliwości artystycznej, no to posłuchajmy utworu, który wybraliście. No i dziękujemy wam bardzo za rozmowę, fajnie, dziękujemy. Że wpadliście. Mam nadzieję, że pewnie nas jeszcze na pewno was, nas jeszcze odwiedzicie.
5: Dalem się postara, kolego,
0: ja
5: zaprosić.
0: Się postara,
3: dziękujemy bardzo.
0: Dzięki. I co, na sam koniec Spanish Joints od D'Angelo.
5: Tak
0: to
5: jest.
0: To spoi wolnie tylko ich dwóch.
5: Tak?
0: Jeszcze ja się dopiszę do tego.
5: Niech ci będzie. No dobra. Chciałbyś być D'Angelo, co?
0: No chciałbym być D'Angelo.
1: Kto by nie chciał? By
5: a twój
1: chciał.
5: Tata słucha twojej muzyki?
0: Nie.
5: Mój też nie, ale ja nie robię.
0: No może dlatego.
5: Ale na pewno obaj słuchają naszej audycji.

0: Cudownie jest móc zagrać D'Angelo w radiu. Wspaniały utwór.
1: Nikt ci nigdy nie bronił.
0: Ja uwielbiam grać, tylko że strasznie długie numery robi.
1: No co zrobić?
0: I później mnie ktoś wyrzuca. Adam!
1: A teraz, no wiesz co, no bo...
0: Mularek!
1: Kiedy ci wyrzuciłem utwór?
0: Jak miał w 6 minut?
1: No...
0: Wczoraj?
1: Mhm, bo się nie zmieścił?
0: No właśnie.
1: No właśnie. Dobrze, dlatego zakończymy Michałem Urbaniakiem i kawałkiem troszkę krótszym. Jest to Michał Urbaniak i Urszula Dudziak, ale w remiksie DJ-a Proma z gościnnym udziałem Zuzy Baum. To z wydawnictwa Enjoy, które ukazało się teraz w piątek. Podobnie zresztą jak singiel afiszu Janka Marczewskiego.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na Twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. To wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack. W każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

czwórka. To słychać.

0: co za ekipa.
1: To właśnie tobie też przerywa w słuchawkach coś tam?
0: Nie.
1: Czyli to w tym utworze?
0: To w tym utworze, no. Okay. DJ Eprom, Paul Comtel, Kuba Kapsa, Julek Płoski, Kuba Janicki, Envy, DJ Crime, Miss Sepskalski. Sepskalski, co ja mówię. No i to, oczywiście Wienio, to są
1: to
0: ludzie, którzy...
1: których zaprosiliśmy na nasze urodziny.
0: I nikt nie przyszedł.
1: Nikt nie przyszedł.
0: Żałosne. 20.
2: Pogoda.
0: A wiecie, co jest najlepsze, że te nasze...
1: urodziny.
0: O, tak. No, happy birthday. To you. A to wczoraj mogliśmy poprosić Michała Szpaka.
1: Moi drodzy, tutaj my, Marcin i Adam, i my teraz będziemy opowiadać o pogodzie.
0: I o naszych chęciach co do pogody, naszych afirmacjach, no.
1: Ja bym chciał, żeby pogoda się po prostu wzięła w garść.
0: Czyli chciałbyś, żeby spadł deszcz, tak?
1: Albo żeby spadł deszcz, albo żeby nie spadał, ale na pewno nie, żeby co 15 minut... była jakaś inna pogoda, inny front, inny humor, bo ja to się po prostu gubię i zabrałem się dzisiaj na spacer po parku i wiesz co? I to była zła decyzja. I ja bym chciał, no bo najpierw świeciło słońce, później padał deszcz, później padał grad, no to jest po prostu nieparkowa pogoda. A gdyby na przykład tak po prostu padało, to bym wziął parasol.
0: Czyli wybrałeś się na A Day in the Park, tak?
1: Dokładnie.
0: Michał Urbaniak.
1: Pamiętamy.
0: To jest kawałek,
1: wiecznie żywy.
0: Po części za nami.
1: Po części,
0: bo samplowany oczywiście.
1: Ale może jeszcze trochę przed nami.
0: A co powiesz o okładce tego albumu? Ona była wysmakowana twoim zdaniem?
1: No, wyglądała jak bardzo klasyczna jazzowa okładka.
0: Tak?
1: W sensie tak, mówisz o tej takiej z takim okrągiem pomarańczowym.
0: Nie. Ja mówię o tej ze skrzypcami.
1: Mówisz o okładce nie najnowszego wydawnictwa.
0: Nie.
1: No nie, to cringe trochę.
0: No powiem tak, są takie okładki jak Miłość w czasach popkultury, są takie okładki jak właśnie albumu Ecstasy z 78 roku, a jest też pogoda, od której chcielibyśmy, żeby przede wszystkim była łagodniejsza, żeby była dla nas bardziej łaskawa, żeby... no co, żeby było 20 stopni faktycznie co najmniej i żeby nie zmieniało się to co 15 minut, jak już Marcin powiedział.

0: Dajcie
1: jeśli
0: słońce.
1: Zmieni się co 16?
0: No powiedzmy.
2: Co 20.
0: Co 20.
2: No, w każdym razie, jeszcze mamy jeden dzień lata i chcę mieć jeden dzień lata.
0: Krakowskim targiem niech będzie co 16.
2: Dobra, kończmy tą pogodę.
3: Autopromocja.
4: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
3: Autopromocja.
5: Tak jak my. Nie gra nikt.
6: Kastopio.
2: Siemano, z tej strony BRK

0: To już piąty raz, kiedy w tej audycji wybrałeś akurat ten numer z Gwiezdnych Wojen.
1: A wiesz dlaczego?
0: Wiem.
1: Dlatego, że musiał pasować do Blues Brothers, które chwilę temu. No.
0: A rozumiem, to był powód. To myślałem, był powód. Że dlatego, że jesteś po prostu, że masz absolutną obsesję na punkcie tego utworu.
1: Po prostu dlatego, że jestem wielce zabawnym człowiekiem.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Czy ty masz jakąś kulturę w sobie? Cokolwiek, tyle chociaż.
1: Nie wam, mam na to papiery nawet, wiesz?
0: Czy, a no tak, ty skończyłeś kulturoznawstwo.
1: No.
0: No dobra, bo dzisiaj...
1: Mam na to dyplom, mój drogi.
0: Bo dzisiaj się przenosimy do kultury wielkiej.
1: Oj, zdecydowanie, to tak.
0: Takiej kultury przez K.
1: No dlatego zaczęliśmy
0: przecież nawet premier Polski coś o tym chce powiedzieć.
1: To prawda.
0: Nie wiem, czy słyszałeś?
1: Kto nie chce o tym czegoś powiedzieć?
0: Wszyscy chcą o tym gadać.
1: Lalka, moi drodzy, lalka. Epopeja narodowa, można powiedzieć. Wielkie dzieło Bolesława Prusa, zwanego Aleksandrem Głowackim, zależy od której wersji. Powieść pisana w odcinkach do gazety, powieść, o której rozmawia się ostatnio bardzo dużo za sprawą dwóch różnych interpretacji kinowo-serialowych. Dlatego, że mamy oparty na motywach serial oraz mamy adaptację kinową, która wejdzie teraz 30 września do kin. I nagle się okazuje, że wszyscy są ekspertami od lalki. Że wszyscy znają na wyrywki. A no, ty znasz? No,
0: na wyrywki. Słuchaj, myślałem, że znam tą lekturę, ale później wszyscy zaczęli o tym gadać. I ja już wolałbym zapomnieć. Już nie chciałbym o tym rozmawiać. Porozmawiałem o tym serialu. I tyle.
1: Porozmawiamy przede wszystkim o muzyce ale, do tego serialu, ale bo naszym gościem będzie Basz.
0: Okej, ale możemy nie mieć opinii na temat lalki, na temat serialu i na temat czegokolwiek.
1: No, ale to nie o tym
0: wszyscy
1: jest
0: mają
1: rozmowa
0: opinię.
1: W ogóle.
0: Wszyscy mają opinię. No? Słyszałeś o tym? Wszyscy mają opinię.
1: No, pytał cię ktoś o opinię teraz?
0: Nie wiem, no ty tak patrzysz na mnie cały czas, jakbyś chciał coś ode mnie wyciągnąć.
1: Oj nie, zdecydowanie nie. Posłuchajmy kawałka, który skomponował Ramin Djawadi. To jest akurat kompozytor muzyki do Gry o Tron. Także zostajemy w soundtrackach filmowych, a przed nami Basz za moment.

0: Powrót Basz w radiowej czwórce. No tak, w zasadzie dopiero wjechało, można powiedzieć, więc dżingiel nie skłamie.
1: Dopiero wjechało.
2: Ty i te twoje dżingle. Ja w ogóle bardzo lubię, jak ty się tak cieszysz, kiedy wybrałeś dobry dżingiel. To jest dla mnie zawsze takie satysfakcjonujące.
0: Bardzo mnie to cieszy za każdym razem. Z nami w radiowej czwórce właśnie on, Basz. Siemanko, cześć.
3: Cześć, cześć, witam.
0: Kiedy tu ostatnio byłeś?
3: Nie pamiętam, ale chyba stosunkowo niedawno.
0: Bo wydaje mi się też, że do tej pory zazwyczaj, gdy się pojawiałeś, dotyczyło to trochę innej sfery twojej muzyki. W tym przypadku mowa o kolejnym już soundtracku, jaki skomponowałeś. I za każdym razem to jest trochę coś innego jednak. Mam na myśli to, że czy to jest pierwszy raz, kiedy to są wyłącznie, no, nie ma elektroniki, to są instrumenty analogowe przeważnie?
3: W przypadku Czarnej Śmierci w zeszłym roku, serialu w reżyserii Kuby Czekaja, też elektroniki było bardzo mało.
0: Okay.
3: Tam było bardziej tak, powiedzmy, około jazzowo, bardziej saksofony niż waltornie.
0: No tutaj jednak zdecydowanie waltornie, flet prosty, co tam jeszcze jest? Rogi?
3: Nie. No jest wiolonczela, jest bardzo dużo altówki, bardzo dużo. Jest trochę skrzypiec, fortepian, perkusja, klawesyn.
2: A to było coś, co sobie samemu w jakiś sposób narzuciłeś, czy miałeś po prostu od początku takie zadanie?
3: Nie miałem takiego zadania, to ja postanowiłem, żeby pójść w taką stronę. Żeby jednak gdzieś się skleić z klimatem kostiumowego filmu, ale żeby gdzieś w zamyśle ta muzyka była elektroniczna, bo myślę, że tam jest takie DNA elektroniczne, ale instrumentarium, żeby było bardziej epokowe.
0: To wszystkim, którzy włączyli teraz, powiedzmy, że Basz skomponował muzykę do serialowej Lalki, która nie tak dawno ukazała się na jednym z popularnych portali streamingowych. No dobrze, jak bardzo różni się pisanie muzyki do w takim klimacie, może bardziej, od muzyki, którą tworzysz jako Basz na płyty zazwyczaj?
3: No właśnie te instrumenty są główną różnicą, bo nie zastanawiam się nad brzmieniem aż tak, bo brzmienie wynika z instrumentu, chociaż też nie do końca, bo ja przetwarzałem te instrumenty później. Dużo było takiej pracy już po wyjściu muzyków ze studia, takiej pracy edycyjnej i miksowej, ale rzeczywiście no tutaj trzeba było postawić na melodię, bo brzmienie było zastane niejako. Więc różniło się tym, no też starałem się, żeby też w harmonii, w melodiach te utwory jakoś tam miały taką reminiscencję dawnej muzyki, czy klasycznej, czy dawnej muzyki filmowej, więc trochę się bawiłem w inne harmonie i inne rozwiązania

0: muzyczne po prostu.
1: Coś, co mi się rzuca na pierwszy rzut oka też po prostu, no właśnie w ucho albo w oko, to jest długość. To, że tak naprawdę tych kawałków, które przekraczają, wiesz, 2 minuty, to tam jest, no nie wiem, kilka ledwie, a cała płyta zawiera no właśnie takie motywy jak ten, który za nami, minuta 40, bo około bodajże nawet mniej.
0: No tak jest w przypadku soundtracków. Te utwory, po prostu długość tych utworów wynikają z długości scen.
1: A wiesz, że czasami są bardziej rozbudowane, prawda? Odpalamy Gwiezdne Wojny, a tam masz, wiesz... Pff.
0: Może mieli długie sceny.
1: Może mieli długie sceny, no
2: a
1: tak.
2: Powiedz, jak podszedłeś do tej kompozycji? W sensie, od czego zacząłeś, od jakiego motywu i na czym komponowałeś?
0: Jeszcze raz, przepraszam.
2: Od jakiego motywu zacząłeś jakby całe myślenie o tym soundtracku, no i na czym komponowałeś tak naprawdę?
0: Chyba ten motyw, którego posłuchaliśmy, był pierwszym, a komponowałem tak naprawdę na... Oczywiście korzystałem z VST-ków na początku, czyli ja sobie przygotowywałem te szkice na komputerze i albo czasami sobie je nuciłem. Ja pracowałem z bardzo otwartymi muzykami, którzy też darzą mnie zaufaniem, więc trochę było takiej spontanicznej pracy, że ja im śpiewałem te melodie albo gdzieś tam grałem na pianinie na szybko i po prostu je nagrywaliśmy, także nie przygotowywałem partytur i tak dalej. To też była praca indywidualna z każdym z muzykiem osobno, co też jest dla mnie ciekawą obserwacją, że tak jak napisałem gdzieś, oni się mijali w drzwiach tak naprawdę mojego studia, stworzyli na koniec orkiestrę, bo ich wszystkich złożyłem do kupy i to były piękne momenty, kiedy to brzmiało tak, jak sobie to wyobraziłem, kiedy dodawałem kolejne layery, nie mając też dużego doświadczenia w instrumentach klasycznych i rzeczywiście to zaczynało brzmieć w taki pełny sposób, tak jak sobie to wyobrażałem, to były ciary.
1: Basz opowiada o tym, jak powstawał soundtrack do Lalki. Przypomnijmy, że słuchaliśmy kawałka Powrót, a teraz przed nami no chyba taki troszkę, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej zaskakująco żywiołowy, Wyścigi. Myślę, że to pasowało do tej sceny.

0: tam jeszcze...
1: Marcinie,
0: no nie, no,
1: mój drogi,
0: wiesz co,
1: mówiliśmy o tym,
0: robić.
1: Że to krótkie utwory.
0: Że to są krótkie utwory, ciągle wpada mi to z głowy. Mój brak profesjonalizmu znowu dał się oznaki.
1: A wiecie, co to za audycja?
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: No i 50 zł z pensji.
1: No mój drogi, no to nie moje 50 zł przynajmniej, no. Najważniejsze. No dobrze, jeszcze będzie przeklinał na antenie. Kto go widział? Dobrze, Basz, jesteś z nami, rozmawiamy o lalce, rozmawiamy wokół motywów, które do lalki napisałeś. No dobrze, ale pracowałeś na już gotowym serialu, czy dołączyłeś w trakcie?
3: No, kompozytor dołącza często bardzo późno na etapie tworzenia filmów albo seriali i tak też było w tym przypadku i ja pracowałem do takich prawie gotowych, prawie ostatecznych montaży.
1: Okej, okay, wow, bo wiem, że są różne są podejścia mimo wszystko do tego. Czasem
3: różne.
1: Się montuje
3: czasami
1: filmy pod
3: muzykę
1: też, nie?
3: Mi się zdarza tak komponować na podstawie scenariusza, ale wolę pracować z obrazem już, bo to jest jakoś...
0: Czyli już z gotowym montażem.
3: Tak, albo przynajmniej prawie gotowym. Fajnie, jeśli można na przykład też mieć jakąś ingerencję jeszcze w ten montaż i na przykład wydłużyć jakąś scenę, jeśli po dodaniu muzyki to będzie lepiej działać, bo jest też tak, że jak muzyka

0: taka, która przyspiesza odbiór, taką percepcję scen, te, które się często dłużą, z muzyką przestają się dłużyć, a czasami te, które wydają się ok, stają się za krótkie.
1: A ile w ogóle trwało dla ciebie?

0: w masteringów, no to było chyba tak z, myślę, że z 7 miesięcy. To coś takiego troszkę.
1: A jak byś porównał to do poprzednich soundtracków, to jest długo?
0: Myślę, że to jest tak naprawdę, to jest też tak, że tyle pracujesz zazwyczaj, tyle ci to zajmuje, okay, ile ci pozwala deadline. I miałem na przykład w zeszłym roku serial, który miał bardzo srogie deadline'y, więc ta praca trwała krócej, ale ogrom pracy był ten sam, więc teraz było trochę bardziej komfortowo. Ale myślę, że to jest taki dosyć standardowy termin, to pół roku na taką dużą produkcję.
2: No, brzmi sensownie przede wszystkim, zwłaszcza, że sama produkcja serialu też się trochę ciągnie, prawda? No, kto był na krakowskim przedmieściu czy w okolicach przez te parę miesięcy, ten widział różne dekoracje od sklepu Wokulskiego, który stał obok Polskiej Akademii Nauk, do, no nie wiem, do tych wszystkich szyldów, które były poprzyklejane, poprzykręcane do budynków. Przynajmniej ja obserwowałem, nie wiem, Marcin, jak ty.
1: Też mi się zdarzyło zerknąć.
2: Wow.
1: Ale może nie
2: rozpoznałeś?
1: Czy to serial?
2: No.
1: Znaczy wiedziałem, że to jest seria, bo tam było napisane.
2: A, widzisz.
0: To akurat był film.
1: To był film?
2: To był film?
1: No i widzisz? I ale wpadka.
2: No cóż, no czasem...
1: Nawet gorsza niż moja,
2: to
1: więc teraz
2: ja minus 50 zł.
1: Minus 50.
2: Wszystko jasne, dobrze. No to przynajmniej to mamy ustalone, bardzo dobrze. Okej, okay, no to a propos błędów, tudzież nie w tym przypadku, czego chciałeś uniknąć tworząc taką muzykę? Czy chciałeś uniknąć jakiegoś oczywistego nawiązania? No bo umówmy się, no dwie ekranowe lalki już mieliśmy. Mm-hmm.
0: No ja miałem taką ambicję, żeby unikać elektroniki paradoksalnie, w której siedzę po uszy na co dzień, bo czułem, że przełamywanie kostiumowego filmu elektroniką już było i że to... i że nie chcę iść w tę stronę. Mm-hmm. Też mi się wydawało, że lalka zasługuje na taki... elegancki score, który właśnie jest powiedzmy nawiązujący do muzyki klasycznej, więc ta elektronika, no poza tym też wrzucanie sobie nowych wyzwań, żeby się rozwijać. Więc tej elektroniki unikałem, a tak naprawdę nie było jakichś takich dodatkowych jeszcze rzeczy, których wiedziałem, że nie będę chciał w tej muzyce.
1: Słuchaj, o samą lalkę ci pewnie jeszcze będziemy pytać, a na razie co, konie?
2: Konie po betonie.

0: Faktycznie, jakby nie patrzeć. Konie, utwór autorstwa Basza, który jest naszym gościem w dzisiejszej audycji. Basz, lubiłeś lektury szkolne?
1: Średnio.
0: Nie dziwię się.
2: A czytałeś lalkę?
1: Czytałem.
2: Wtedy?
1: Podobała mi się.
0: Wow.
2: To jest właśnie jedna z tych lektur, która się raczej podoba już w tak? szkole, jak już ktoś to przeczyta. Takie mam wrażenie.
0: Oj, nie wiem.
1: No, patrz, jak Polska się kłóci.
2: No właśnie lalkę. Się kłóci.
1: Chyba musiała im się podobać.
0: Nagle się okazuje, że wszyscy tak. czytali lalkę, prawda?
1: Może kłócą się ci, co nie czytali tak naprawdę.
0: Znaczy, szczerze mówiąc, tak sądzę.
1: Może tak być.
2: Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że tyle osób ma taką świetną pamięć, żeby z tego liceum czy tam końca gimnazjum pamiętać.
1: I te emocje, właśnie, które towarzyszyły czytaniu.
2: No, ja pamiętam, że mi się podobała, ale żebym się wykłócał jakieś szczegóły na przykład właśnie w kontekście serialu, trochę dziwne. Dziwne, ale cóż, może ludzie potrzebują.
0: Przyznaję, że nie wiedziałem wtedy jeszcze, że będzie taka produkcja, ale rok temu czytałem lalkę jeszcze
2: Naprawdę?
0: Raz.
2: Tak? Serio?
0: Bo wybierałem się do Nałęczowa i stwierdziłem, Bolesław Prus, Nałęczów, powiązanie, a przeczytam se.
1: Bo on tam pisał, nie?
0: No tak, on w ogóle tam i pomieszkiwał i tak dalej, no nieważne. To
1: No jak po latach?
0: Inaczej się to czyta niż w liceum, gdy już masz te 20 parę i trochę kojarzysz konteksty. Wiesz, co się stanie też przede wszystkim w tej opowieści. No ona się troszkę ciągnie i są momenty niepotrzebne i nie będę ukrywał, że moim zdaniem przynajmniej tak jest, ale...
1: Czyli poprawiałbyś Prusa. To tak. Polski teraz to by jest cię właśnie zamordowało.
2: Bo to jest ten typ gościa, który wiesz, co, to napisał
0: są,
2: mu... No.
0: Sytuacje są takie, w książki mają podobnie jak The Life of Pablo Kanye'ego Westa, czyli gdy dostają trzecie wydanie, to często jest korekta jakaś i tam czasem się coś zmienia. Jest redagowane coś. No to tutaj myślę, że Prus być może też by tak do tego poszedł
2: i po jakimś czasie. Do Kanye Westa. No nieźle.
1: Nie, no to chyba zdejmą wam audycję.
2: Tak. Nie, gorsze rzeczy już były, a... Powiedz,
0: mogłem do Eda Sheerana.
2: A jak ty się poczułeś? No bo jednak to jest chyba duża odpowiedzialność dostać zlecenie na muzykę akurat do lalki. Chyba się już wtedy spodziewałeś, że może być tak głośno o tym
1: serialu. Jest odpowiedzialność, bo masz świadomość, że posłucha tego soundtracku więcej ludzi niż pewnie w przypadku innego tytułu. Świadomość dwóch lalek też tak naprawdę troszkę podsyca jakąś takie poczucie.
2: Czyli też było wiadomo wtedy, że powstanie
1: tak,
2: film.
1: Tak, okay. tak. Natomiast ja do wszystkiego podchodzę bardzo, bardzo serio, do wszystkiego, co robię i wszystkiemu poświęcam tyle samo uwagi i tak dalej, więc to nie wpłynęło jakoś specjalnie na sam proces, ale tak, no staram się, żeby to było, no też żeby to było z szacunkiem rzeczywiście też do tego tytułu, bo uważam, że nawet jeśli my się inspirujemy nim i go reinterpretujemy, to nadal jest to Prus i nadal jest to, wiem jaka to jest waga.
2: A jak zanim jeszcze zobaczyłeś film, w sensie zobaczyłeś serial, zobaczyłeś pierwsze kadry, no to już na podstawie tego, co pamiętałeś z książki, miałeś takie mniej więcej wyobrażenie, w którą stronę byś chciał muzycznie iść?
1: Tak, bo ja na papierze nawet jak to czytałem jako pomysł, jaki jest pomysł na lalkę i wiedziałem, że to się dzieje w tamtych czasach i to jest naprawdę kostiumowe, na serio kostiumowe kino, ale jest eksperymentalnie potraktowana fabuła, to wiedziałem, że chcę stworzyć muzykę, która też jest kostiumowa, mówiąc w cudzysłowie, czyli jakby epokowa, ale eksperymentalna. I to jest dokładnie to, co ja chciałem oddać w tej muzyce. Czyli jakby nowe podejście, ale jednak opakowane w coś, co cytuje taką klasykę. I chyba tak od samego początku do samego końca mi to przyświecało jako taki cel.
0: To wyjaśnij nam, nie kompozytorom, co to znaczy, to nowe eksperymentalne podejście w tym przypadku.
1: No, przede wszystkim edycja tych instrumentów, bo to nie jest taka symfoniczna muzyka orkiestrowa, która jest po prostu napisana i zagrana przez muzyków i już, tylko bardzo dużo pracy zostało wykonanej na tych nagraniach później, czyli praca często zaczynała się dopiero jak już wyszli muzycy ze studia. Dużo było tam obróbki tego dźwięku, przepuszczania przez efekty, cięcia, odwracania, wydłużania, skracania i lejerowania i tak naprawdę takiej zabawy, tak naprawdę troszkę jak samplem, tak? Czyli trochę bardziej ze świata elektroniki. Cięcie, no wszystkie bity, wszystkie rzeczy, które tam się dzieją, tak naprawdę są użyte, są stworzone na podstawie właśnie tego, co ze studia wyszło.
2: A jak to wpłynęło na twoją na przykład twórczość solową, którą dalej zamierzasz Co zamierzasz teraz zrobić od lalki w stronę solowej kariery?
0: No właśnie, jak to wpłynie, to... będzie miał cylinder na okładce?
1: No właśnie, właśnie, może tak. Albo gorset.
0: O,
1: No, to by było.
0: To się dogadacie z Michałem Szpakiem pewnie.
1: No, może tak. Słuchaj, nie wiem, jak to wpłynie jeszcze, bo tak naprawdę nie zacząłem jeszcze pracować tak na dobre nad materiałem, ale mi się wydaje, że każdy projekt filmowy mnie rozwija

0: tylko koni żal.
1: Od chłopaków.
2: Od chłopaków do serca.
0: Tak, dokładnie, to my, to dokładnie ta audycja codziennie, od poniedziałku do czwartku, to prawie codziennie.
2: Od 19 do 21, czyli prawie cały czas.
0: To fakt.

0: i myślę, że każdy projekt filmowy daje mi nowe narzędzia i wykorzystuję później w pracy, nawet nieświadomie, po prostu nowe rozwiązania, nowe myślenie zawsze się pojawia. Bo to jest wychodzenie ze strefy komfortu, bo mając film do zrobienia, zazwyczaj jest jakieś zapotrzebowanie, trzeba odpowiedzieć muzyką na projekt, który często różni się bardzo od tego, co robi się na co dzień, więc wychodzi się ze strefy komfortu. Jak już się wyjdzie, no to są nowe rzeczy, one są po prostu rajcujące i kuszące, jest kuszące, żeby ich użyć później przy swoim materiale.
1: Wiecie, kto musiał wyjść ze strefy komfortu? Wokulski, wychodząc na salony do Arystokracji.
0: A to na pewno.
1: I tym kończymy naszą rozmowę. Boże. Kończymy utworem właśnie Arystokracja od Basza.
0: Jeden z moich ulubionych.
1: Serialowej lalki. Te dekoracje, które my widzieliśmy, nie były z serialu. Były z filmu.
2: Jeśli macie coś zapamiętać z tej rozmowy, to
0: właśnie to.
2: To lalka Bolesława Prusa była prawie jak Life of Pablo Kanye Westa.
1: Dokładnie.
2: Dziękujemy ci, Adam, za to porównanie.
0: A po drugie, są mocne wnioski z tej rozmowy.
2: Mocne wnioski.
1: Czekamy na Basza w gorsecie.
0: Super.
2: Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.

0: Mm-hmm. Czemu wybrałem, tak?
1: No.
0: Shad i Kasia Lins, Changeless, to jest kawałek, który za nami. I wiesz co, ja ostatnio po prostu myślałem sobie o tym, jak dawno nie słyszałem takich szatowych bitów. Trafiłem na któryś remix zupełnie przypadkiem, jakoś tam przeglądając swoją starą bibliotekę muzyczną. I stwierdziłem, że kurde, no nie słuchałem żadnych starszych rzeczy od Shada już naprawdę sporo lat. Prawdopodobnie od wtedy, kiedy wyszły, a to były dobre płyty, tylko ja trochę nie byłem w tym klimacie jeszcze. I wróciłem do płyty Bloom. I na niej, no właśnie, mamy Shada oczywiście, mamy Vito Bambino, podpisanego wyłącznie jako Vito, i mamy Kasię Lins, która nam właśnie zaśpiewała w 2015 roku.
1: Tak wprowadziliśmy w taki dziwny nastrój tym utworem i on teraz tak, że ja nie wiem, jak się czuję.
0: No to mam nadzieję, że zaraz poczujesz się lepiej za sprawą następnego utworu. Tutaj akurat przypomnimy, że Bill Murray pięknie go zaśpiewał w Między Słowami, ale to oczywiście Roxy Music i More Than This dla wszystkich naszych fanów, dla wszystkich samotnych mężczyzn też.

0: Czy Labirynt się próbuje jakoś tak odbić i zrobić coś teraz zupełnie innego niż robił? O co mu chodzi?
1: I ja nie wiem, o co mu chodzi. Mi też ten cover się na przykład nie podoba za bardzo.
0: No. Dla mnie jest tam trochę za dużo Króla Lwa.
1: No,
0: masz też takie wrażenie, że...
1: Coś jest, tak, aktorskiego Disneya.
0: Tak, no aktorski Disney. No nie wiem, Labirynt, nie wiem, czy ja to kupuję.
1: No jednak co Foreigner, to Foreigner, prawda? To było oryginalne wykonanie to tego co? Kawałka. No i tutaj nie mamy, tu mamy Labirynt.
0: No. Słuchaj, no muszę ci coś powiedzieć.
1: No co?
0: Powolutku musimy kończyć audycję i zaraz będzie gustibus.
1: De gustibus. Ja wiem, że trudne słowa, ale...
0: Trudne słowa, u mnie nie było na łacinie takich słów.
1: Podwórkowej. No, nie było.
0: A co Bartek nas... Czarkowski.
1: Tak jest, Bartek Czarkowski już za moment, także tematy poważne, nie to co my.
0: Nie to co my.
1: A co jutro u nas?
0: Co jutro u nas?
1: No.
0: A jaki jutro jest dzień?
1: Jutro jest środa. Nadcichocka jutro u nas.
0: Nadcichocka u nas jutro. O, już się cieszę. Od razu humor lepszy.
1: My się nie możemy doczekać, szczerze mówiąc.
0: Nie możemy się doczekać, tak. Już przekładana wielokrotnie, no ale...
1: No, raz.
0: No, czyli wielokrotnie.
1: A, no dobrze.
0: Czyli były co najmniej dwa dni w grze.
1: To prawda, ale to nasza wina, więc no co zrobić?
0: No nasza wina. Czasami nie jesteśmy idealni, dlatego mamy dzisiaj stówę odjętą z pensji, ale spokojnie.
1: Tak, bo jeszcze Marcin przeklina na antenie, ja mylę filmy i seriale. No tak to jest, widzicie.
0: I pomyliliśmy też nazwę następnej audycji.
1: Ja nie pomyliłem.
0: Ale jest odpowiedzialny zbiorowo. No dobra.
1: No cóż, fala w wojsku, tak? To właśnie my. Ale czym zakończymy tę audycję, Marcinie? Zakończymy utworem podniosłym, odpowiednim do przekazania się tak. antenowego, dlatego że zakończymy jednym z polskich wieszczy, bardów, można by powiedzieć, najważniejszych wokalistów i tekściarzy XX wieku na pewno w Polsce.
0: Tak.
1: Czyli Grzegorzem Ciechowskim.
0: Obywatel GC.
1: Obywatel GC jest z nami. I wiecie, o co nie możecie nas pytać? Nie pytajcie nas o nią.
0: Nie pytajcie nas o nią.
1: To pozdrawiamy.
0: Audycja Chłopaki z Sąsiedztwa. Adam Smolarek, DLM realizowała nas.
1: Kasia Dubrawska, a wydawał Michał Piwowarek.
0: A za chwilę Gusti Bus, Busti Gust, D, czyli Bartek Czerkowski.
1: Tak jest. Pa, pa.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze Czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja.
4: Tak jak

0: Jest 21.
1: Pogoda.
0: Jakaś taka skrócona wersja tego I'm Too Sexy duetu Right Side Fred, ale zażalenia proszę kierować do kolegów z audycji, która zakończyła się o godzinie 21. Ja teraz zajmę się pogodą. 7 stopni, tak pokazywały termometry o godzinie 20. Temperaturę w Zakopanem i to było najchłodniejsze miejsce tego wieczora w Polsce. Najcieplej w okolicach Gdańska, tam prawie 15 stopni. No i jaka to będzie noc w całej Polsce? Dużo opadów deszczu. W ogóle to dzisiaj było niesamowite zjawisko pogodowe. I pewnie wielu moich kolegów i koleżanek już, znaczy wielu, no, ci, którzy zdążyli od godziny 17 być przy mikrofonach, ale przeszła nad Warszawą burza i to naprawdę z potężnym gradem. Dawno czegoś takiego nie widziałem i akurat Warszawa już w nocy będzie odpoczywała od deszczu, ale w innych miejscach kraju powinny jeszcze przelotne opady deszczu gdzieniegdzie się pojawić. Będzie też chłodno od 7 stopni na zachodzie, przez 8 na północy do 10 na północnym wschodzie i to będą najcieplejsze miejsca dzisiaj w tej nocy z wtorku na środę. Jak będzie wyglądała środa, o tym opowiem wam za godzinę, czyli o 22.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy.
2: Bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Na audycję Degustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
2: Sam jestem zaskoczony, ale będę wyjaśniał to już za kilka minut, dlaczego rozpoczęliśmy nasze wtorkowe spotkanie w czwórce od poezji śpiewanej. I no z mojej perspektywy, bo nie jestem wielkim znawcą twórczości krakowskiego zespołu Pod Budą, największy przebój tej formacji założonej w roku 1977, czyli Nie przenoście nam

stolicy, do Krakowa. Kontekst za chwilę stanie się jasny, dlatego że dzisiejszy De Gustibus w całości poświęcony będzie festiwalowi Unsound, polskiej edycji oczywiście, bo tych Unsoundów się namnożyło. Kiedyś łatwo było powiedzieć po prostu mówimy o Unsoundzie, ale i wtedy było jasne, że to rozmowa o krakowskim festiwalu, ale teraz jest już tyle jego międzynarodowych odnóg, że trzeba dodawać, że rozmawiamy o polskim Unsoundzie, który rusza w kolejny piątek, 2 października i potrwa przez weekend, potem tydzień i potem kolejny weekend i zakończy się w Krakowie. No i właśnie, to nowe otwarcie dla Unsoundu, czyli najpierw początek w Warszawie, a potem finał w Krakowie, będzie jedną z głównych części naszej rozmowy. Już za kilka minut w studiu Gosia Płysa, czyli osoba z Unsoundem związana od samego początku, dyrektor, artystyczna, kreatywna, producentka, kobieta, która razem z Mattem Schulzem tworzy ten projekt od początku właściwie lat zerowych i stworzyła jedną z najważniejszych kulturalnych marek, jeśli chodzi o polską muzykę, reprezentowaną gdzieś za granicą, a być może w ogóle najważniejszą muzyczną markę, którą rozpoznaje się na świecie. Mimo że to alternatywa i mimo że czasami dźwięki no, dla wielu osób trudne do zrozumienia, to wydaje mi się, że Unsound jest jednak historią znaną na skalę światową, jeśli chodzi o media muzyczne. No i tak się nam to urodziło, tak nam to wskoczyło i za chwilę o tym poopowiadamy w audycji De Gustibus. Do godziny 23:00 Bartek Czerkowski, zapraszam.

0: To Oklu w czwórce, nie bez przyczyny akurat tym utworem witam się z moją i waszą dzisiejszą gościnią w audycji The Gustibus, Gosia Płysa, On Sound Festival 2000, no powinienem powiedzieć 2026, ale On Sound Festival od zawsze i na zawsze, chyba tak cię powinienem przedstawiać. Wiesz dlaczego ta Oklu?
1: Domyślam się, bo rozmawialiśmy o niej kiedyś i pamiętam, że odkryłeś ją chyba dzięki mojej sugestii sprzed jakiegoś czasu.
0: Otóż tak. To. Więc moje pierwsze pytanie, jaką muzyczną sugestię masz w dzisiaj? 2026 roku dla mnie?
1: Wiesz co, ja w tym roku słucham głównie muzyki dla dzieci.
0: To już dobry pik może być.
1: Więc jakoś wracam do jakichś, wiesz, zabawnych, różnych dziecięcych piosenek i zauważam, że na przykład ja nie pamiętam utworów piosenek polskich. Brakuje mi repertuaru do śpiewania, więc...
0: Ale takiego teraz... klasycznego, czy brakuje ci nowych piosenek dla dzieci?
1: Nowych piosenek dla dzieci, ale nie klasyczne.
0: Są próby,
1: nie,
0: no bo,
1: ale ja śpiewam na przykład Hej Sokoły, więc albo...
0: Patriotyczne wychowanie.
1: Albo jakieś takie różne dziwne utwory, albo kolędy mi przychodzą do głowy głównie. Tak jakieś zakodowane głęboko. Więc dużo myślę o piosenkach, o utworach, o tym, co się pamięta, jakby... co zostaje w głowie ze słuchania muzyki, tak naprawdę jakoś podprogowo.
0: Możliwe, że o tych powodach słuchania przez ciebie muzyki dziecięcej i jeszcze o to zahaczymy w trakcie dzisiejszego spotkania, ale tak, Oklu...
1: Ale to żartuję sobie oczywiście.
0: Nie, no na pewno słuchasz dużo muzyki i dużo szumów.
1: Słucham, dokładnie, dużo białego noise'u przede wszystkim.
0: Co trochę się zgadza z historią On Soundu, ale rzeczywiście, Oklu... To jest artystka, w której się zadłużyłem po uszy. Dzięki tobie. Byłaś gościem naszego programu z Czarkiem w lipcu zeszłego roku, w wakacje 2025. Ja nie wiem, jakim cudem ja wtedy nie wiedziałem o istnieniu Oklu. To jest dość wstydliwa dla mnie sytuacja, ale przypisuję...
1: Wtedy wszyscy chyba znali już. Wszyscy oprócz
0: mnie.
1: Tak, nie, wtedy już była tak dość chyba mocniej kojarzona. My ją już wtedy kilka razy próbowaliśmy zaprosić na festiwal, ale jakoś nigdy nam się nie udało. No, off nas tutaj ubiegł. Więc...
0: No i zresztą był to fantastyczny koncert. Ja się trochę go bałem, czy Oklu z tą offową przestrzenią dobrze zarezonuje, ale okazało się, że świetnie zarezonowała ze sceną leśną i świetnie też zarezonowała ze zmieniającą się, mam wrażenie, mocno publicznością festiwalu Artura. Chyba na plus zmieniającą się tak generalnie.
1: Program z roku na rok, wydaje mi się, w ostatnich latach jest rzeczywiście coraz ciekawszy, coraz bliższy moim zainteresowaniom też, więc no, żałuję, że nie mogłam być w tym.
0: No ja miałem, słuchaj, tylko takie jedno smutną konstatację, ale ona wynika po prostu z moich uwarunkowań psychicznych, że już poczułem taką zazdrość, że Oklu jak wróci do Polski, to wróci jako potencjalnie headlinerka pewnie jakiegoś średniej wielkości, a może dużego festiwalu i że to już będzie po prostu duży akt za rok czy za dwa lata, że ona siłą rzeczy urosła.
1: Zdecydowanie, ja to widzę doskonale też na przykładzie tak wielu artystów
0: ansamblowych.
1: No, tegoroczna nasza, nie powiedziałam headlinerka, bo nie używam tego słowa w kontekście ansamblu, ale na przykład Arka jest idealnym tego przykładem. Osoby, która no, występowała w Europie po raz pierwszy u nas w 2013 roku za dosłownie kilkaset euro. A teraz no, wraca jako już gwiazda większego formatu. W sensie gwiazda w formatu festiwali taki jak nasze.
0: Tak.
1: Bo wydaje mi się, że na Offie czy może na Openerze miałaby gdzieś tam...
0: Ale Arka była na Openerze. Kilka
1: tak,
0: lat temu. Był taki pomysł. Nie pamiętam, czy to była Alter Stage, czy to był Tent, ale Arka... Ja nie byłem wtedy na tym openerze, więc nie wiem, jak tam z publicznością. Natomiast, no rzeczywiście tak, jest to artystka, która już doszła do tych dużych festiwalowych scen i myślę, że podobnie skończy Oklu. Zamykając ten wątek, tak, publicznie nadal wyrażam wdzięczność, że mi...

0: mi pokazałaś Oklu. Jeśli chodzi o muzykę dziecięcą, mogę ci jakieś tam piki podrzucić. Jeśli ty znajdziesz coś fajnego,
1: to... Sky się totalnie nada na...
0: No bo w ogóle, mając to małe dziecko, z którym jeździ w trasy, to może jej kolejna płyta w ogóle będzie płytą z muzyką dla dzieci.
1: Znaczy, myślę, że jej płyta się nadaje dla dzieci. Właśnie muszę Herbiem puścić chyba Oklu.
0: A czy nie jest tak, że muzyka dla dzieci w wieku takim do 5-6 lat właściwie...
1: To jest każda muzyka.
0: Każda muzyka
1: tak,
0: się nadaje.
1: Tak, tak, Matt uważa,
0: że nie ma tych w ogóle żadnych ograniczeń.
1: Uważa, że dzieci śpią świetnie przy Leonardzie Cohenie. Jest coś w tym.
0: No ale nawet wiesz, jak puścisz coś bardzo trudnego, to nie zapłacze, ani nie powie, że masz to wyłączyć, żeby zmienić playlistę.
1: Bardzo go interesuje Poważka, tak, zdecydowanie, więc Aleksandry Słysz, kiedy słuchałam, to słuchał z wielką uwagą. Więc...
0: No dobra, to skoro już w ogóle o tym mówimy tak otwarcie, to będzie to twój pierwszy Unsound w nowej roli, czyli w roli mamy. I czy podejście do tego festiwalu, nie tylko tej edycji, która już za chwilę, za moment i o której będziemy rozmawiać szerzej w dzisiejszym Degustibus, ale w ogóle wszystkie te unsoundy, które już się teraz wydarzyły. Czy patrzysz na nie inaczej, będąc mamą, i czy bardzo się zmieniło twoje podejście do pracy, odkąd jesteś z Mattem, swoim partnerem, jesteście rodzicami i jednocześnie organizatorami unsoundu?
1: Nie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o jakby moje zainteresowania, czy w ogóle sam festiwal jako koncept, no nadal na pewno jakby tutaj w warstwie takiej, jeśli chodzi o gusta, rodzaje muzyki, czy zainteresowania, niewiele się zmienia. Żartowałam trochę z tą muzyką tylko dziecięcą, słucham dalej też innej, tylko jednak mam dużo mniej czasu. Natomiast to, co na pewno bardziej przydaje mi się teraz, to moje wieloletnie doświadczenie w pracy
0: w zarządzaniu
1: kryzysem, w multitaskingu, więc tutaj raczej to dziecko jakoś tak organicznie się wpisuje w taki mój mindset i sposób bycia, czy sposób pracy. Więc jedyne co, co muszę przyznać, to, że po prostu nie było mi dane i nie pracowałam przez dłuższy czas na tak intensywnie jak zwykle. Oczywiście zajmowałam się głównymi jakimiś tematami, które leżą po mojej stronie, natomiast taki trzon produkcji, logistyki festiwalowej, komunikacji festiwalowej, to zostało na barkach naszego wspaniałego teamu i tutaj nie będę wymieniać wszystkich osób, między które rozdzielałam swoje zadania i tutaj też gigantyczny ciężar niósł Matt, który poza tym, że jest właśnie ojcem dziecka, to
0: wspaniale
1: się w tym sprawdza, to jednak też robił bardzo dużo mojej pracy, zwłaszcza tej związanej z zagranicznymi edycjami, relacjami z partnerami i tak dalej. Także w pracy kuratorskiej zupełnie oddałam w tym roku jakby pole, jedynie zajmując się jakimiś większymi projektami specjalnymi na bardzo wczesnym etapie, ale też już takie wykonawstwo oddając do teamu, który świetnie sobie radzi. Na pewno nie jest łatwo i też wiele mam refleksji takich co do własnej roli, która myślałam, że zamykała się w jakimś małym trzonie, ale jednak tych rzeczy, które robiłam, było całkiem sporo.
0: Ale dobrze jest ci w tym stanie, w którym jesteś dzisiaj przy Unsoundzie?
1: Dobrze, natomiast chciałabym pracować, móc wspierać team bardziej, natomiast równie dobrze widzę się też jako mama na full time i jest to równie kreatywna i wspaniała i wynagradzająca praca. Natomiast wydaje mi się, że w najbliższym czasie będę ją dzielić. Myślę, że nasz syn stanie się częścią zespołu festiwalowego automatycznie jakoś. Mam wielkie odkrycie takie, że powiedzmy przy każdym ośrodku pracy powinien być żłobek, uważam. Zwłaszcza w pracy kreatywnej, że za mało jest takiej przestrzeni współdzielonej z dziećmi, więc wyobrażam sobie, żeby taką przestrzeń tworzyć obecnie jakoś.
0: No, wątki socjalne to jest w ogóle co warto byłoby zgłębiać, a coraz mniej niestety się tego pojawia w takiej przestrzeni publicznej i w rozmowach, ale może jeszcze przyjdą piękne czasy.
1: Tak, znaczy my na pewno też jakby eksperymentować będziemy z tym, to też wydaje mi się, że jakby posiadanie dziecka jest też chyba, to wiem, że taki
0: swoją drogą, unsoundowy żłobek to nie jest.
1: Unsoundowy żłobek to jest mój nowy koncept, jest, który będę rozwijać.
0: Koncept żłobkowy.
1: Tak, koncept żłobkowy, nie koncept talerzykowy, koncept żłobkowy. Myślę, że mamy też ciekawą przestrzeń na oku pod tym kątem, więc taką biurową, którą którą myślę, że poszerzymy o ten aspekt.

0: Rany, ale to byłoby bardzo takie multikulti zapewne w przedszkole, biorąc pod uwagę, jak dużo zagranicznych fanów muzyki przyjeżdża
1: Wydaje
0: na R-Sound, to
1: się,
0: dzieci byłyby też
1: totalnie.
0: Pewnie
1: i co roku, co roku.
0: Różne

0: powstanie kiedyś jakaś kompozycja na zamówienie dedykowana waszemu dziecku?
1: Chyba, że mam już się nadzieję. To znaczy, ona się wydarza codziennie. Matt jest świetnym też artystą muzycznym, śpiewa dziecku. Codziennie są nowe kompozycje, obecnie na kalibie.
0: Zamówienie poranne.
1: Tak, a zamówienia poranne są codziennie. Na scenę jeszcze nie są gotowe, ale pracujemy nad releasem.
0: Dobra. Tak jak ci obiecałem, zamykamy wątek. Przechodzimy do festiwalu, ale zrobimy to już w kolejnej części naszej rozmowy. A teraz posłuchacie jednego z artystów tegorocznej edycji, Gosia Płysa, On Sound 2026. To jest hasło wywoławcze dzisiaj dla audycji De Gustibus, która na antenie czwórki oczywiście do 23.00.

0: Gosia, zacząłem dzisiejsze spotkanie z nami, chyba jeszcze tego nie słyszałaś, od utworu zespołu Pod Budą. Nie przenoście nam stolicy tak, stolicy do Krakowa. Dlatego, że miałem takie skojarzenie z pierwszą edycją Unsoundu, która rozpięta jest pomiędzy dwa miasta. Myślę, że dla tak zwanej branży i dla dziennikarzy i dla osób, które blisko były zawsze waszej krakowskiej imprezy, było to pewne zaskoczenie, no bo Warszawa dostała swego czasu robiony przez was festiwal, zresztą świetnie się rozwijający. Natomiast wydawało się, że Unsound na zawsze będzie taki krakowski i że będzie w tym korze, który stworzyliście kilkanaście lat temu. No okazuje się, że wcale nie musi tak być i może być rozpięty pomiędzy starą stolicę a nową stolicę, więc trochę przewrotnie użyłem tego utworu zespołu Pod Budą. Lubisz, by the way, Pod Budą i piosenkę?
1: Uwielbiam.
0: Naprawdę, ale nie, jak pisz teraz, tak?
1: Nie, no, jak ten, to jest świetny utwór, to jest świetna piosenka, może właśnie
0: no to
1: będę,
0: dobrze,
1: wrócę,
0: dobrze,
1: do, wrócę
0: dobrze
1: do
0: że zaczęliśmy. Ja pierwszy raz chyba w ramach swoich audycji autorskich użyłem zespołu Pod Budą do czegokolwiek, ale dzisiaj mi to tak humorystycznie przypasowało. No dobra, to o co chodzi z tym, że Unsound w tym roku zaczyna się w Warszawie i wydarzy się to w przyszły piątek, a potem zakończy się tradycyjnie, zakończy się oczywiście w Krakowie i jest też dłuższy przez to, prawda? Plus mamy jeszcze wątek pociągu, ale o tym pewnie w osobnym momencie sobie pogadamy.
1: No rzeczywiście jest to potężny eksperyment, duże wyzwanie logistyczne, produkcyjne i kuratorskie. Natomiast może zacznę od tego, czemu jesteśmy w Warszawie z Unsoundem, bo to jest chyba ciekawe pytanie. Znaczy, w sumie tak naprawdę jakby oczywiste jest to, że powstaje wiele pytań i dużo osób też się zastanawia, po co nam to, ale z drugiej strony jakby patrząc na całą rozpiętość Unsoundu, nad jakim pracujemy w ciągu roku, no to Kraków nie jest jedynym miastem, w którym robimy festiwal. Równie bliski, jeśli czasem nie bliższy jest nam Nowy Jork, Londyn, do którego wracamy w tym roku.
0: Adelaida
1: w Australii, w której jesteśmy od 2013, więc dla nas...
0: Tylko, że nie rozpinasz Nowego Jorku no i nie. Waszyngtonu, nie robisz Adelaide i Perth.

0: jeszcze, Londynu no i wiesz, my, daj, chyba, że
1: daj nam takie... 5 minut, dobra. Zaraz Matrzus tutaj wymyśli jakiś koncept typu odrzutowiec między miastami. Nie no, żartuję, ale, ale w tym momencie na pewno jakby lubimy pokazywać ansambl w różnych kontekstach i wychodząc od tego, że efemera w Warszawie naprawdę przyjęła się świetnie, nie sądziliśmy, że w ogóle da się zrobić trochę festiwal w Warszawie. Jest to festiwal no, już coraz większy i który zwłaszcza w tym roku tak wypączkował. Natomiast przede wszystkim czujemy, że tutaj zadomowiliśmy się tak z tą energią festiwalu, że tu jest bardzo dużo ciekawych zjawisk, które się dzieją już teraz, że jest dużo miejsc, które chcą z nami współpracować, ale też Warszawa ma chyba dobry moment, tak ogólnie. Oczywiście jakby też no, ten nastrój, który też towarzyszy, taki fokus na Warszawę, na Polskę w tym momencie, też z różnych przyczyn globalnych, geopolitycznych, jest na pewno intrygujący. Natomiast wydaje mi się, że kulturalnie i też energetycznie dzieje się tu coś, czuć taki jakąś świeżość w powietrzu poniekąd. I trochę na fali jakby ilości pomysłów, które mamy i rzeczy trochę się, nie powiem, że się nie mieści to wszystko w Krakowie, ale rzeczywiście tutaj w Warszawie wpada to na jakiś podatny grunt. Na pewno nie jest tak, że chcemy przenosić ansambl z jednej stolicy do drugiej, ale tutaj pozwoliliśmy sobie na taki eksperyment łączenia tych stolic i zagospodarowywania obu potencjałów, powiedzmy. Też złożyliśmy po prostu wniosek do Miasta Stołecznego Warszawy z tym konceptem. No i zostaliśmy mile przyjęci i otrzymaliśmy wsparcie na najbliższe 3 edycje festiwalu, także minimum tyle, mam nadzieję, zrobimy.
0: Czyli 27 i 28 to także będzie ansambl, który będzie dotykał Warszawy. Okej, bo ja sobie myślałem z pozycji właśnie takiej dziennikarskiej i uczestnika czasem jednej, czasem drugiej imprezy. Rzeczywiście rzadziej w ostatnich latach udawało mi się przyjeżdżać do Krakowa. Bardzo, bardzo żałowałem, ale no, były ku temu jakieś powody. To wydawało mi się, że bronicie trochę tej pozycji krakowskiej ansoundu, że zostawiacie go jako ten pierwszy festiwal, że to jest takie wasze wymuskane dziecko muzyczne.
1: Ale jest. I jakby Warszawa tego też nie ma co do zasady mu odbierać. Jakby to jest, stwierdziliśmy, że nawet nie dzielimy ten festiwal na jakieś, oczywiście są dwa rozdziały, można wybrać i ten, bo też nie każdy ma, czy cały weekend, czy cały tydzień, czy 10 dni, żeby poświęcić na wydarzenie. Natomiast wydaje mi się, że no tutaj jakby Kraków i Warszawa są komplementarne w stosunku do siebie. To jest jeden jakby ciąg wydarzeń, więc tak naprawdę miałoby sens pójść przez oba te programy. Najlepiej jeszcze wziąć udział w pociągu, który łączy oba te miasta i de facto dochodzi tutaj odsłona Kielecka. Więc ansambl Kielce też jest częścią tegorocznego programu.
0: Ciekawe, czy Kielce sobie zdają z tego sprawę.
1: Zdają.
0: Ale włodarze Kielc, tak? Wiedzą, że...
1: Przynajmniej dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury.
0: Okej, okay, no to dobrze, dobrze chociaż
1: i
0: jedna
1: zaprosili
0: osoba.
1: Nas tam do też zrobienia koncertu, więc tam właśnie Radical Polish Orchestra
0: tam jest taka
1: wystąpi.
0: W Kielcach jest świetna knajpa japońska. Może warto jej użyć przy okazji ansoundu. Nie no, Kielce super miasto, tak generalnie, więc dla mnie z różnych
1: wiele
0: powodów.
1: Świetnej muzyki wywodzi się z Kielc.
0: No, od razu powiemy Leroy i Wzgórze Ja Patrzę, więc miejmy to ze sobą. Bo zastanawiałem się, czy tej potrzeby takiej stołecznej, warszawskiej nie wypełnia wam tylko efemera i że to wystarcza przez tych kilka edycji, które już za nami, ale rozumiem, że nie i że to też nie jest takie przypadkowe, skoro wspomniałaś o złożeniu wniosków na grant, czyli było to gdzieś w waszej głowie, żeby spróbować tą
1: była
0: Warszawę
1: to bardziej też,
0: docisnąć ansamblowo.
1: Próba. No my też mamy już dość spory zespół, pracujemy cały rok, więc dla nas też i dla naszej organizacji ważne jest, żeby mieć ciągłość też projektową. Jesteśmy nadal organizacją pozarządową, mierzymy się z bardzo wieloma wyzwaniami jako organizacja pozarządowa, więc im więcej projektów mamy, tym też łatwiej jest jakby zapewnić ciągłość zatrudnienia zespołowi, artystom, też mieć większą perspektywę rozwoju projektów specjalnych, które mogą z edycji na edycję też pączkować i rozwijać się, więc tutaj

0: I to też były no, takie praktyczne względy tego, żeby ten ansambl mógł się rzeczywiście rozwijać dalej. Kraków zawsze będzie nam jakby takim no, najbliższym matecznikiem, więc jednak jesteśmy, mamy tam biuro na stałe, większa część zespołu pracuje tam właśnie, więc jest nam bardzo bliski. Natomiast wydaje mi się i tutaj jakby liczę na to, że przez najbliższe lata będziemy właśnie w tej, przynajmniej przez te trzy edycje, które robimy w Warszawie, będziemy je łączyć z edycją krakowską. Natomiast no, Kraków przeżywa dość trudny moment, mam wrażenie, kulturalnie i pod każdym względem politycznie, więc to też mówię tutaj o odwołanym prezydencie Miszalskim, dużej zmianie, dużemu zadłużeniu miasta, które też i dużej...
1: Nie do końca zrozumiałych ruchach na stanowiskach dyrektorskich w instytucjach kultury w Krakowie, prawda?
0: No to pewnie tu, się tuż, tak, tu, taka atmosfera jest dziwna, nie ukrywam, i też infrastruktura jednak się dość mocno wyczerpuje, chociaż jakby liczę i nie mogę się doczekać, kiedy powstanie w Krakowie Centrum Muzyki. Natomiast to są dość małe obiekty, które też nie spełniają jakby naszych potrzeb do końca. Jesteśmy w Krakowie, jednym z największych obiektów, w których pracujemy jest Teatr Łaźnia Nowa, który nas właśnie gości kilka razy w ciągu tygodnia. Natomiast nie ma zbyt wielu obiektów, które jednak byłyby w stanie pomieścić festiwal tego rodzaju. Więc oczywiście wracają nam mapę, jedne z naszych ulubionych miejsc festiwalowych, czy Hotel Forum, czy jeszcze jedno miejsce, które jutro chyba oficjalnie ogłosimy, bo tam jeszcze trwają procesy formalne, także do ostatniej chwili.
1: Także, tak jest najlepiej do ostatniej chwili.
0: No też
1: dreszczyk emocji.
0: Zawsze. No też nie pomaga sezon letni. To, że jakby pik produkcji przypada na sezon letni, gdy jednak dużo osób jest na urlopach, więc wtedy zawsze we wrześniu jest takie gigantyczne wzmożenie produkcyjne. Natomiast no rzeczywiście Kraków jest teraz w dziwnym momencie, natomiast ja liczę i trzymam kciuki, że też postępująca gentryfikacja i po prostu zalew turystów nie zmieni tego trzonu miasta, które też stworzyło tak wiele wspaniałych inicjatyw kulturalnych, niezależnych. I mam nadzieję, że no, nowy prezydent, ktokolwiek to będzie, będzie kontynuował tą
1: ścieżkę.
0: Wizję.
1: I to się okaże już niedługo, natomiast dla nas niedługo to przede wszystkim Unsound Festival 2026. Gosia Płysa cały czas w naszym studio. Sięgamy na nowy album Arki, artystki, która pojawi się w Warszawie na no, praktycznie rozpoczęcie tegorocznego Unsoundu. Posłuchajmy utworu zatytułowanego Willow.

0: Z wydanego latem tego roku nowego albumu Arka, albumu zatytułowanego XXXXX5X-ów, niczego nie pomyliłem. Arka to warszawski wątek festiwalu Unsound w sobotę 3 października. Arka Presents Erdol, między innymi Arka tego wieczoru zaprezentuje się w Warszawie, ale będzie kilka innych nazwisk, w tym nasz dobry znajomy, czyli 2K88. Pewnie jeszcze wrócimy do tego konkretnego występu. Ja przypominam, że naszym gościem w Degustibus w pierwszej i w drugiej godzinie tej audycji jest Gosia Płysa. Byliście kuszeni przez inne miasta? Myślę tutaj oczywiście o polskim podwórku. Rozważaliście, że Unsound może, nie wiem, mieć edycję wrocławsko-krakowską?
1: Wrocław nie pojawił się na mapie, ale
0: no, były
1: różne rozważania, były jakby jakieś przesmyki właśnie zainteresowania z innych miast, ale wydaje nam się, że Warszawa jednak dość dobrze tutaj teraz odpowiada na nasze potrzeby i też właśnie, tak jak mówię, ma świetną energię, dużo tu się dzieje, no i też jakby, nie wiem, jeśli chodzi o klasę kreatywną, czy team, czy rozwój też zespołu, to myślę, że tutaj no jednak Default City ma swoje plusy.
0: A jak identyfikujecie publiczność krakowską i warszawską? Ona jest w jakiś sposób inna przy... No wiem, że nie możecie tego porównać do Unsoundu, bo jeszcze przed nami ta edycja, ale no macie jakieś doświadczenie wynikające z efemery. Inne osoby pojawiają się w październiku w Krakowie, pojawiały, a inne są w czerwcu w Warszawie?
1: Wydaje mi się, że tak. Znaczy w sensie ta publiczność efemery warszawska, ona przyjeżdżała zawsze w jakimś stopniu na Unsound w Krakowie. Liczę, że dalej to będzie robić, że nie. A chociaż widzę duże zainteresowanie właśnie i też taką praktyczny wybór osób, które mieszkają w Warszawie, którym się już nie chce przyjechać do Krakowa albo nie mogą ze względów finansowych czy logistycznych pozwolić sobie na 2 weekendy, więc wybiorą ten nowy warszawski. Zobaczymy. Ale jest cała masa osób, które i to nawet właśnie te karnety łączone Kraków-Warszawa sprzedały się najpierw i widać, że jest, nie wiem co to są za osoby, które, w sensie kilka z nich znam, ale nie wiem, kto sobie jest w stanie pozwolić na aż taki intensywny experience. Są to głównie przedstawiciele też no, klasy kreatywnej, osoby pracujące w branży, więc Unsound nie jest festiwalem takim typowo, powiedziałabym, no, jak letnie festiwale, takim typowo rozrywkowym. Oczywiście jest cała masa ogólnej publiczności, która po prostu chodzi na koncerty, ale jest też takim festiwalem branży muzycznej, międzynarodowej też branży muzycznej, która spotyka się na tym festiwalu agenci, przedstawiciele wytwórni, przedstawiciele naszych organizacji partnerskich z różnych miejsc przyjeżdżają właśnie po to, żeby odkrywać nowe

0: dźwięki, nowe postaci, które staramy się wyłuskać i pokazać w tym programie. Więc w sumie...
1: No a teraz jeszcze będą mogli zobaczyć, jak wygląda polska kolej państwowa dzięki
0: tak,
1: temu.
0: Tak, i to jest też, o tym też jest Unsound i też stąd też ten nasz motyw przewodni soft power, bo jednak zwłaszcza przez ostatnie lata, ostatnie dwa lata, szczególnie jakby zaczęliśmy, nie wiem, no wspierać też państwo polskie w organizacji wydarzeń promujących polską kulturę za granicą. Jesteśmy jakby organizacją pozarządową, ale pracujemy czy z Instytutem Adama Mickiewicza, czy właśnie dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, czy placówek dyplomatycznych Polski za granicą w promowaniu właśnie najciekawszych polskich zjawisk muzycznych. Stąd na przykład, właśnie więc też tym motywem przewodnim obejmuje nie tylko Warszawę, Kraków, Kielce, ale też właśnie Nowy Jork i Londyn, które są powiązane programowo też z tymi edycjami polskimi. I to też jakby składa się w jakąś spójną, kuratorską czy promocyjną całość.
1: Ej, ale czujesz, co by się wydarzyło, gdyby w kontekście całego tygodnia unsoundowego pomiędzy Warszawą a Krakowem zamiast Chopina w Pendolino był, no nie wiem, Actress albo Arka.
0: No myślę, że to by był wspaniały pomysł, natomiast akurat...
1: To już do 2027, proszę sobie
0: z PKP no zaczynamy dopiero współpracę, więc małymi kroczkami.
1: Ile ludzi by się zdziwiło i chciało wysiąść z pociągu, który na stacji Warszawa Zachodnia witałby nie Chopinem, a Arką?
0: Myślę, że można by znaleźć Anerę Roxanne na przykład, czy nie wiem, coś miłego dla ucha.
1: Nie no, wszystko co jest na Unsoundzie jest miłe dla ucha, tylko dokładnie. Trzeba mieć po prostu wyrobione czasami
0: tak,
1: to
0: ale taki Bendy Giszkę, czy ktoś.
1: No to pomysły
0: tak,
1: już są.
0: Tak.
1: Gosia Płysa cały czas w Studio Czwórki, to jest audycja The Gustibus. Za chwilę tak już na grubo wejdziemy w line-up tegorocznego Unsoundu, który przypomnę rozpocznie się w przyszły piątek 2 października. Do 6 jesteśmy w Warszawie, potem pociąg przez Kielce i zaczynamy drugą część festiwalu w Krakowie. Do rozmowy wracamy za kilka

0: Słuchasz czwórki. Autopromocja.
1: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. To wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack. W każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Stały gość festiwalu Unsound, czyli Code 9, jest 22.
1: Pogoda.
0: No to zobaczmy, jaka pogoda będzie w Krakowie najpierw jutro, skoro Gosia Płysa jest naszą gościnią i opowiada o Unsoundzie. W Krakowie jutro 15 stopni i trzeba spodziewać się deszczu. Podobna pogoda będzie w Warszawie, tylko stopień wyżej, 16. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, 19 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, 18 stopni w Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, 16 na Pomorzu Zachodnim oraz w Gdańsku, 15 stopni w Elblągu. Najchłodniej będzie w okolicach Zakopanego, tam 10 stopni oraz na polskim biegunie zimna w Suwałkach 12 stopni i tam także będzie najmocniej padało. Fajna pogoda na wschodzie, 15-16 stopni i słońce pojawiać się będzie w ciągu dnia w województwach podkarpackim oraz lubelskim. I co? Chyba wszystko. To wam na razie wystarczy, a szczegółowe dane dotyczące prognozy na środę i jutro od rana w poranku będzie przedstawiała wam Kasia Dydo. Minuta po 22.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was i ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Na audycję Degustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Zanim wrócimy do rozmowy z Gosią Płysą, reprezentantką festiwalu Unsound, który za tydzień zaczyna się w Warszawie, to dwa słowa o muzyce. Drugą godzinę naszego spotkania rozpoczęła Wendy Eisenberg ze swojej nowej, wydanej w tym roku płyty zatytułowanej po prostu Wendy Eisenberg, czyli po prostu płyta imienna, nagranie Another Lifetime Floats Away. Wspaniały album, który jest chyba jedną z najlepiej ocenianych płyt w ogóle 2026 roku. Nadarza się okazja, żeby zobaczyć panią Wendy w Warszawie w ramach Unsoundu. Będzie to możliwe 6 października, czyli w kolejną środę, jeśli dobrze... Nie, w kolejny... Za tydzień! O rany, to się pokryje z naszą audycją Wendy Eisenberg w klubie Oczki w Warszawie.

A z kolei jedną z najlepiej ocenianych płyt polskich 2026 roku jest debiut od formacji Tercet Imperial. Ich z kolei będzie można zobaczyć weekendowo w Krakowie w ramach tych takich hotelowo-forumowych elektronicznych imprez. Myślę, że świetnie tam przypasują. Posłuchajmy utworu Kawalerka.

0: Słuchacie Czwórki, to jest audycja De Gustibus Anson 2026 i Gosia Płysa, bo kogoż innego mógłbym zaprosić do opowieści o...
1: Jest cała masa osób.
0: Chętnie. No ale ja jestem przyzwyczajony do twojej obecności.
1: A może coś ciekawego zasugeruję?
0: Do twojego numeru telefonu i to w następnym roku, jak już nie będziesz chciała, to wyślesz swojego reprezentanta poleconego. Dobre. Słuchaj, ja mówiąc o line-upie tegorocznego Ansoundu, nie jestem w stanie właściwie znaleźć jakiegoś takiego punktu zaczepienia na początek, bo jest tak strasznie dużo wydarzeń i tak wielu artystów, że od czego tutaj zacząć? Czy iść chronologicznie, czy iść od...
1: Chronologia będzie dobra, tak.
0: Bo czy wy jesteście w stanie w ogóle, obudzona o pierwszej w nocy albo o trzeciej, byłabyś w stanie wymienić wszystkich, których macie w tym roku na...
1: Ja na pewno
0: nie. Chcę ci robić takiego challenge'u.
1: Nie rób, ale wiesz, no myślę, że Matt Schultz mógłby ci wyrecytować nawet przez sen, kto gdzie jest, bo to jest...
0: Z podziałem na miasta, godziny oraz venue, nawet to jeszcze nie ogłoszone.
1: Tak, na 100%. Myślę, że i Matt... i Magda,
0: ale to wynika
1: i Basia
0: z miłości, czy to wynika z tego, że już ma tak przechodzony ten line-up, że po prostu
1: wiesz co, ja myślę, że on
0: kropkę
1: do ostatniej chwili jeszcze pracuje nad tym, żeby coś dorzucić, co jest mu już totalnie zabronione. Natomiast z tego, co wiem, to jeszcze pociąg się robi, więc... Natomiast pociąg jest osobnym...
0: Czy Kielce jeszcze coś mogą dostać?
1: Kielce coś jeszcze dostaną. Bardziej nie Kielce, a same wagony, bo będzie aż 10 wagonów, które ruszą w podróż. I de facto Matt

0: piszę partyturę na pociąg, więc to jest taka partytura performatywna, więc z całym jakby z całą rozpiską czasową, kiedy kto, w którym wagonie, jaki występ właśnie będzie miał miejsce.
1: Także ja nawet nie jestem w stanie,
0: opowiedzieć ci dokładnie, jakby jak będą wyglądały poszczególne przejścia, kto w którym momencie występuje. Dodam tyle, że w pociągu nie ma dużej ilości prądu, więc siłą rzeczy, znaczy oczywiście są DJ sety i są dwa wagony takie klubowe, ale w samych wagonach pojedynczych będą się działy też wydarzenia performatywne, nie wymagające
1: napięcia wysokiego.
0: Wysokiego napięcia. Czasem jakiegoś prądu, ale rozważaliśmy też takie głośniki jak na pielgrzymkach, ale jednak zrezygnowaliśmy z tego konceptu na rzecz...
1: Na rzecz lepszej jakości dźwięku.
0: Dokładnie.
1: No ale nawet gdybyście nie jechali z artystami, to mam wrażenie, że z napięciem w pociągach, klimatyzacją, ogrzewaniem i tak dalej. Bywa różnie. Mam nadzieję, że dostajecie nowe wagony.
0: Wiesz co, chcieliśmy te takie retro wagony, które są przepiękne, ale niestety nie starczyłoby nam całego składu.
1: Za mało ich mamy, tak?
0: Tak. One są
1: czy
0: super.
1: My jako społeczeństwo.
0: Tak, brakuje tych starych, pięknych wagonów, ale no nie można ich łączyć z innymi wagonami, w ogóle jakby wyższy poziom kolejarstwa, którego lepiej nie zgłębiać. Natomiast będzie wygodnie.
1: Dobra.
0: Będzie ciekawie.
1: Pociąg może nam jeszcze wróci, może nam jeszcze przejedzie. Ja sobie wypisałem te takie najbardziej mainstreamowe nazwiska, które trafiają się w tych 5 dniach warszawskiego Ensoundu. Mam Warszawę, Piotrka Kurka, Wilhelma Sasnala oraz zespołu pieśni i tańca Śląsk. Mam Wendy Eisenberg, mam Arkę chyba w dwóch finalnie, tak? Tematach.
0: Tak. Nawet trzech, jeśli dodać jej dyskusję i spotkanie.
1: Okej, no tak, bo jeszcze trzeba pamiętać o tej dyskusyjnej części Ensoundu. Mam Rafaela Rogińskiego, który będzie grał Tomasza Stańkę, mam Tima Hackera, mam VTSS. No to są takie nazwiska, które nawet jeśli tylko trochę dotykasz muzyki alternatywnej, no to coś ci już mówią, ale jest przecież cała masa przefantastycznych propozycji, które trzeba już mieć tutaj jakąś ścieżkę taką wydigowaną, być ensoundowym odbiorcą, żeby wiedzieć, czego będziesz słuchała i do jakiej krainy cię ta muzyka zawiedzie. Mhm.
0: Więc może dojdę do tego, że no, dla mnie na przykład, nie wiem, czy Diamond Agalas, czy Arka, to jest nazwisko wielkie.
1: Wielkie.
0: Ale z drugiej strony jakby w mainstreamowej prasie nie zobaczymy tych postaci, więc takim naszym i przekleństwem, i głównym atutem Ensoundu jednocześnie jest to, że my jednak pracujemy w jakiejś takiej niszy, która z jednej strony no, nie sprzedaje stadionów, a czasem byśmy tego chcieli. Natomiast z drugiej strony też to są artyści, artystki, osoby, które de facto dyktują to, jak wygląda muzyka współczesna w tym momencie. I trochę tu Okru, o którym wspomniałeś, jest dobrym takim przykładem osoby, która gdzieś, ona też była na Ensoundzie chyba w 2013 czy 2015, już nie pamiętam, jako zupełnie nieznana artystka. Jeszcze Łukasz Warna wtedy bukował chyba z Matem do forum w sali żyrandolowej. Bardziej chyba wtedy z live'em występowała, nie wiem, czy nawet śpiewała już wtedy. Mhm. Natomiast mówię o tym dlatego, że to jest też, nawet te duże nazwiska, ich nie ma tak wiele, żeby nawet sprzedać, nie wiem, całą Filharmonię Narodową, czy duży obiekt postindustrialny. One są, w sensie nie ma tak wiele osób, które są jednocześnie dużymi nazwiskami i pasują do naszej formuły, bo też często potem albo przekraczają nasze możliwości finansowo-realizacyjne, albo też no, po prostu nie występują już w tak małych obiektach, czy na takich festiwalach.
1: Co zdarza się częściej, że już nie jesteście w stanie pokryć tych oczekiwań finansowych, czy... Management mówi, nie, no słuchajcie, kocham
0: to jest
1: was,
0: za małe. Tak.
1: Ale to już jest za małe na tego artysta.
0: Tak, dokładnie tak jest. Raczej ta druga, znaczy finansowo wiadomo, ale zanim dojdziemy do tego etapu, często po prostu jakby artystka ma już zupełnie inny fokus, inną wizję siebie. No tutaj takim przykładem osoby, która nadal jest wierna Ensoundowi i zawsze możemy ją namówić na występ, jest Martyna Maja, która sprzedaje stadiony i wielkie festiwale z muzyką właśnie

0: IDM-ową czy elektroniczną, a jednak przyjeżdża zawsze i do klubu Jasna swojego matecznika, więc w tym roku właśnie idąc chronologicznie, to jest taka postać, która zawsze tutaj, z którą mamy bardzo dobry kontakt, natomiast no pewnie też management nie do końca
1: się cieszy
0: dokładnie.
1: No, ale to akurat moim zdaniem jest fantastyczne, że artyści, którzy urośli, jednak mają w swoim DNA chęć powrotu do tych mniejszych miejsc i znajdują na to jakąś tam przestrzeń, być może nawet ryzykując, nie wiem, kłótnie ze swoim managementem, dużo mniejszą stawkę czy dziurę w bookingu za dużo większe pieniądze. Ale to jest coś, co należałoby podkreślać jako chwalebne.
0: Tak, no i tutaj każda z tych osób, które ty wymieniłeś i o których wspomniałam, czyli tu o Martynie, to myślę, że no właśnie też jednak pochodzi z tego trochę undergroundowego środowiska i też czerpie z bycia na festiwalu, bo to nie jest tak, że te osoby tylko przyjeżdżają, grają seta czy występ, ale na przykład te Diamanda zostają w Warszawie przez kilka dni, chodzą na koncerty, więc też o tym jest festiwal, właśnie o takim przenikaniu się środowisk i zacieraniu trochę tej granicy między publicznością a osobą na scenie. I wydaje mi się, że publiczność i to, jaka ona jest, kim są osoby, które przychodzą na nasze wydarzenia, to też jest jakby jakaś taka wymierna jakość festiwalu i odbioru tego wydarzenia. Mam nadzieję, że w Warszawie będzie dokładnie tak samo, no ale patrząc, kto też przyjeżdża, skąd, to jednak ten profil odbiorcy ensemblowego jest dość wyrobiony i konkretny.
1: Zadam ci trudne pytanie, gdybyś ze wszystkich wydarzeń od 2 do 6 października, czyli tych warszawskich, miała wybrać, no dobra, niech będą dwa wydarzenia, na które, nieważne czy są jeszcze na nie bilety, czy już jest sold out, to co byś poleciła słuchaczom chociażby naszej dzisiejszej audycji?
0: W Warszawie myślę, że zaczęłabym od początku. Tian Zhouchen to jest wizjoner. To jest wspaniała postać. Asian Dope Boys to był jeden, bo to jest członek kolektywu Asian Dope Boys, też reżyser ich fenomenalnych spektakli. To wydarzenie w Pawilonie Tańca 2 października jest pierwsza seria i sesja, a 3 kolejna chyba dla karnetowiczów, albo na odwrót, nie pamiętam.
1: Natomiast pierwszego jest na indywidualne, na pojedyncze bilety.
0: Więc polecam totalnie wybrać się na to. Nie znam, nie widziałam tego spektaklu w całości, widziałam tylko klip i czytałam o nim, natomiast no, ufam temu artyście. To jest postać, która łączy świat performatyki, świat multimediów, muzyki, ale to jest taka postać, która łączy tak wiele różnych gatunków, rodzajów wypowiedzi artystycznej, że ciężko go ubrać w jakimś jednym konkretnym gatunku. No my go pokazywaliśmy wcześniej w Nowym Teatrze, ten spektakl Asian Dope Boys Trance. Mhm. On trwał 9 godzin i to był taki festiwal w festiwalu tak naprawdę, ale był to spektakl, który w takiej bardzo rygorystycznej też jego reżyserii wydawał się być totalną improwizacją, a jednak był super mocno kontrolowany, osadzony. Publiczność brała w nim udział. I też jest to mocno zakorzenione też w różnych azjatyckich, panazjatyckich wierzeniach z różnych krajów. Janżo i ten spektakl to myślę, że jest coś, co warto zobaczyć. Trwa tylko 1,5 godziny tym razem, więc jest to moim zdaniem do zrobienia w ramach...
1: 6 razy szybciej niż jego poprzednia...
0: Dokładnie. I też zaprosiliśmy go dlatego, i to jest taka właśnie nieskonsumowany potencjał efemery, bo ten jeden właśnie wieczór na efemerze na tyle wybrzmiał dla nas, że chcieliśmy jeszcze raz właśnie go pokazać, jakąś jego pracę. Więc na pewno Tian Zhondo i...
1: Jeszcze masz drugie miejsce.
0: No drugie miejsce to już oddam Arce w takim razie.
1: Okej, czyli Arka
0: i cały ten wieczór wydaje mi się, że będzie fenomenalny, bo tam i będzie nasz kolega 2K88, Kawari, no i też myślę, że back to back z Bobim Beethovenem to będzie coś mega...
1: I Mika Levy tam jeszcze.
0: No i Mika Levy z DJ Setem, a i DJ sety to są naprawdę, no nie są takie typowe klubowe DJ sety, ale to jest po prostu podróż przez gatunki i narracja zupełnie z innego wymiaru, także wydaje mi się, że ten wieczór będzie po prostu sztosem.
1: Dobra, mamy omówioną Warszawę, za chwilę w Degustibus z Gosią Płysą zajmiemy się drugą częścią Unsoundu, czyli terminy krakowskie. Wracamy do rozmowy za moment.

Can't Catch Me to VTSS, która za tydzień w sobotę 3 października pojawi się w ramach Soundu Warszawskiego w swoim mateczniku, czyli na Jasnej 1. Obok niej m.in. Sam Guest i Bobby Beethoven, a chwilę wcześniej, a właściwie kilka godzin wcześniej, dwa razy w studiu koncertowym Polskiego Radia, bardzo blisko naszej siedziby, w ramach Soundu oczywiście, zaprezentują swój projekt Warszawa. Piotr Kurek, Wilhelm Sasnal oraz zespół pieśni i tańca Śląsk. To jest bezpośrednie nawiązanie do albumu Low, jednej z najbardziej klasycznych płyt Davida Bowiego. Legenda głosi, że Bowie, wracając z Moskwy, zatrzymał się na stacji Warszawa-Gdańska. Wyszedł na krótki spacer i poszedł ulicą Mickiewicza na plac Wilsona, gdzie była księgarnia. W księgarniach w latach 70. sprzedawano oprócz książek także płyty winylowe. Bowie podobno wszedł do tej księgarni, znalazł płytę zespołu Śląsk, kupił ją, wrócił na dworzec, odjechał w stronę Berlina Zachodniego. No i to, co go zainspirowało, usłyszeliśmy w utworze zatytułowanym Warszawa na albumie Low. Ten utwór przekształcał na swoją modłę Piotr Kurek oraz zespół pieśni i tańca Śląska. Towarzyszyć im będzie Wilhelm Sasnal ze swoimi pracami wideo. To są dwa występy w studiu Lutosławskiego w przyszłą sobotę o 16.30 i o 19.00. Zdaje się, że bilety na to wcześniejsze wydarzenie są jeszcze dostępne. Posłuchajmy w takim razie oryginału David Bowie i Warszawa.

Przechodzimy przez scenariusz Unsound Festival 2026 od 2 do 11 października. Po raz pierwszy jako dziennikarze mówimy nie tylko w Krakowie, ale także w Warszawie. A 7 jest dzień łącznikowy. Unsound Train wyrusza z dworca centralnego w Warszawie i jedzie, no chyba tylko można jechać na Kraków Główny, nie? Nie ma innej, innej opcji, więc stacja końcowa Kraków Główny. To jest dzień przejściowy i od 8 zaczynamy zabawę w Krakowie, czyli tak jak było zawsze. Tutaj ja sobie z kolei wynotowałem i pewnie będziesz się tutaj naśmiewała, że znowu jestem bardzo mainstreamowy, no ale mam aktresa, który w miniony piątek wydał nowy album. Polecam się przyjrzeć, bo pierwsze dwa utwory trwają tam zaledwie kilkanaście sekund.

0: Tak. Ale potem jest dużo dłużej. Blavan, Fio, którą bardzo lubię, Code 9, który znowu chyba wraca na Aonsound do Krakowa, będzie grał back to back, będzie ukochana przez was i przez wspomnianego przez ciebie Łukasza Warnę, formacja Księżyc. Będą Liars, których kiedyś wielbiłem i oni przyjeżdżali do Warszawy, grali w takim niezapomnianym klubie Piątki w Pałacu Kultury. I Liars wystąpią z Maciem Morettim i Jackiem Prościńskim, zagrają Drums of Death chyba, tak? Taki jest tytuł tego albumu.
1: Drums Not Dead.
0: El Rain, Mend Indiana, współpraca z wytwórnią Warp, no to są takie duże rzeczy, które będzie można od 8 do 11 w ten taki pełen rozciągnięty od czwartku do niedzieli weekend zobaczyć w Krakowie. Jest jakaś taka drobna różnica, którą widzisz pomiędzy tym Krakowem a Warszawą w tej muzyce, którą zaprogramowaliście?
1: Wydaje mi się, że postawiliśmy na bardziej, powiedziałabym, radykalny program w Krakowie, wiedząc, że tam łatwiej jest jednak nam...
0: Tam są ci ludzie.
1: Tam są ci ludzie, ludzie wiedzą, czego się spodziewać w Krakowie, więc tutaj nie było takiej obawy. No w Warszawie jednak postawiliśmy na, nie wiem, może trochę większe nazwiska, ale też takie, które no, są w stanie przyciągnąć uwagę do odbiorców muzyki bardziej eksperymentalnej, którzy może nie byli, nie kojarzą Aonsoundu.
0: I tu znowu dam ci to zadanie, bo ja zrobiłem wymienianie, a ty kogo wskazałabyś i znowu masz dwa miejsca do no, takiego absolutnego zobaczenia w części krakowskiej
1: Aonsoundu. El Rain. Bardzo chcę ją sama zobaczyć. Nie widziałam jej nigdy na żywo. Ten ostatni album jest fenomenalny, także El Rain na pewno.
0: I to jest koncert w Łaźni Nowej, czyli w teatrze, tak, o którym wspominałaś, w tym tak, miejscu, które jest dość emblematyczne dla Aonsoundu i Krakowa. Tak. No i tam też można od razu Mendy Indiany zobaczyć.
1: Dokładnie.
0: Tego samego wieczora.
1: Nie będę mówić, że to będzie mój drugi typ, skoro tylko mam dwa typy, ale Mendy Indianę też bym chętnie zobaczyła. No i wydaje mi się, że też idą jakby tropem Łaźni od razu i tym, co mnie osobiście też najbardziej intryguje w tym momencie, to ta druga odsłona współpracy artystów Warpa z Sinfonietą Krakowią, czyli czyli właśnie Mabe Fratti, Clarissa Connelly i...
0: Mark William Lewis, tak?
1: O właśnie, Mark William Lewis. No, także te zamówienia. Myślę, że super hot.
0: To jest Kraków i jest oczywiście rzecz, która jest dla was też bardzo ważna, czyli powrót do hotelu Forum i te imprezy, które nawet jeśli ktoś nie wiedział, czym jest Aonsound, nie przyjeżdżał na cały tydzień, nie chodził po koncertach w tych mniejszych miejscach, to zdarzało się, że lądował po prostu i świetnie się bawił w piątek i w sobotę na wieczorach.
1: Dokładnie
0: w
1: tak.
0: Hotelu Forum. To zostało, to jest coś, co z waszym festiwalem jest związane nieodłącznie.
1: I dalej tak będzie, dalej jesteśmy na trzech scenach, różnych scenach, bo i na tej właśnie największej i druga scena nie jest to już scena żyrandolowa, bo hotel zaliczył taką dość solidną przebudowę w środku. Powiedzmy, ma lepszą infrastrukturę jedzeniową, więc można się zapoznać.
0: Ale tam się nie można zaczekować, nie można spać nadal, tak?
1: Takiego remontu jeszcze nie można było.
0: Ja wiem, tylko ktoś tam walczył z tym budynkiem, ale zostało to finalnie jako po prostu miejsce eventowe.
1: Tam jest teraz taka bardziej gastronomia. Tam jest dużo punktów gastronomicznych, restauracyjnych, tam są też kręgle i strefa gier, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem w środku nocy między setami.
0: Czyli teraz idąc w sobotę na, nie wiem,
1: Errol
0: Smitha, można sobie też zrobić rundkę z kręglami ze znajomymi.
1: Dokładnie tak.
0: Fajnie. Wyobrażasz sobie, że kiedyś Aonsoundu nie będzie w hotelu Forum?
1: Nie było go przez długi
0: tak,
1: czas.
0: Tak, na szczęście wrócił, ale wyobrażasz sobie, że nie da się już tego więcej tam postawić?
1: No myślę, że tak i że to jest jakaś nieuchronna przyszłość, także cieszmy się tymi ansandami w hotelu Forum, które
0: czyli czwartek, piątek i sobota, bo aż trzy razy się spotykamy wieczorem w Forumie.
1: Czwartek, piątek, sobota. Nie wiem, czy to będzie, czy to nie będzie ostatni ansand hotelu Forum, więc, bo jednak ta infrastruktura jest dość wszechobecna i no, nie wiemy, jak to będzie wyglądało w przyszłości i też hotel cały czas, no,

0: jest, ulega przebudowie, więc boję się, że to miejsce też stracimy. Także cieszmy się ansandami w forum, póki są.
1: Jest w Warszawie miejsce, które mogłoby być odpowiedzią na imprezy hotelu Forum?
0: Myślę, że jest, natomiast nie używamy go w tym roku.
1: Czyli na razie zostaje tajemnicą.
0: Tak, dokładnie.
1: Dobrze. I taką tajemnicą kończymy rozmowę z Gosią Płysą. Czego życzyć wam na tych 7-8 dni przed oficjalnym startem OnSoundu w nowej formule jednak mimo wszystko?
0: Żeby te dni się rozciągnęły do miesiąca, bo tyle jeszcze potrzebujemy.
1: Okej, okay, no to chyba to się może nie udać, ale myślę, że cały OnSound się uda i że będziecie mogli wstać 12 października z dumą sobie pogratulować i właściwie zrobić przepiórkę i ruszyć do Nowego Jorku, gdzie z kolei od 21 października ta nowojorska część OnSoundu rzeczywiście się nie zatrzymujecie ani na moment.
0: Pociąg jedzie dalej, tak.
1: A ten z Warszawy do Krakowa wystartuje 7 października. Gosia Płysa była gościem w dzisiejszym wydaniu audycji De Gustibus. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze trochę biletów jest, prawda?
0: Karnetów, na poszczególne wydarzenia.
1: Karnetów
0: tak,
1: jako takich już nie ma, ale bilety na poszczególne wydarzenia można jeszcze złapać. Tak. Tutaj bardzo pomocna będzie strona internetowa OnSoundu.
0: Która w końcu działa dla tych, którzy byli zawsze sfrustrowani.
1: Nie no, świetnie działa. Tak, a coś
0: działa.
1: Było nie tak?
0: Tak, tak. Tak,
1: no, to nie ma co wspominać w ogóle, wiesz, o nieudanej przeszłości. Strona OnSoundu działa i tam można poszukać informacji, jeśli was zainteresowaliśmy. A my już do godziny 23 zostaniemy z muzyką OnSoundową. Nie będę zmieniał płyt, tylko będę zmieniał co najwyżej utwory, ale muzyka OnSoundu 2026 do samego końca. Dzięki wielkie i do zobaczenia na szlaku OnSoundowym, Gosia.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

Lorraine z albumu Fata Morgana. Cała muzyka na On Soundzie jest świeża, ale to jest dosłownie świeża muzyka, bo ta płyta wyszła miesiąc temu i po raz pierwszy na żywo zabrzmi 10 października w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie w ramach On Soundu 2026. Krakowska część, bo warszawska zaczyna się w piątek 3 października. A dzień wcześniej będzie można w tym samym miejscu zobaczyć nowy projekt Aktresa, który często jest gościem tego festiwalu, natomiast w miniony piątek wydał nowy album zatytułowany Radical Frame i ta płyta w całości zostanie zaprezentowana na żywo 9 października w Łaźni Nowej. Utwór kończący całość, zatytułowany Sheets, skończy także nasze dzisiejsze spotkanie w audycji The Gustibus. To długie nagranie, więc doprowadzi nas do finału audycji, za którą dziękuję w swoim imieniu Bartek Czarkowski, ale także Kasia i Zuza, które zrealizowały i wydały to dzisiejsze The Gustibus, za co im bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień o 21:00. Cześć. Outside.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie

0: Udać się na miejski chill.
1: Pojedziemy z wami do pracy,
0: wyjdziemy na spacer z psem
1: i udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
0: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
1: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
0: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
5: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia Czwórka.

0: Podwórka. To słychać.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio. Gramy!

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: Я у попы, с которого не вольно тебе ищи. Старый черный.
1: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.

nazwę, szeroko wam postanowimy. Pytają o przepisy, ktoś wyszło i już tak robimy. Wezmę i...

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk.

0: goni.
1: Yo, skumaj, pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
0: Dobra, dobra, dobra, skończ mi, to już się nudne robi.
1: Dobra. Yo.

Yo, take free, ha. Yeah, spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia. Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Ej, bejem, niestety, by Zulisława i Jurki brachu. Chcę być wolne i móc żyć.

0: Gramy.
1: Gramy.
0: Gramy w czwórce.
2: Ty i ja i skradzione jabłka, dziki sad, daleko od miasta, godzina drogi stąd, najbliższa, jak masz, tak daleko właśnie.

0: się nie martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Pożyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i kielnich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.
1: Śmiało złap mnie tu, powiedz do mnie moje love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dbał o mnie, jakbym był Begawa w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś cały

0: Proszę, proszę, czy zdradzisz, jakiej w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
1: Można, mogę, ale to nie są moje najlepsze lata, ja sobie już muszę usiąść, to lecę po lata.

Czuję się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścio i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

bist mehr Klack. Docencie o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvados Dali, mówcie mi rozkoszek. Pośrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Dostałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, wy wygasz.

0: wersam sprząta. Yo.
1: Te opowieści za baru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie ma, mądrych też nie bardzo.

jestem pewien, że to nie minie. Darara, bo dzięki temu żyję. Stary, jedziemy do lasu, bo chcemy być, a tu wciąż nie ma czasu. Myśliwy kasuj i z nami grasuj.